0: żebyś była ze mnie tu.
1: Same hity. Radio.
2: Kiss FM.
1: Radio Kiss FM.
2: Props and bangers.

Kite. Kiss FM. Radio Kiss FM. Props and bangers. Tony.

0: Kiss FM. Props and
1: bangers. Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handki na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata. Jest

0: do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd, gdzieś.

some tasks around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz się z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz za...

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Przed mikrofonem Karolina Putlak, a to jest program Tydzień w Krakowie. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu wydarzeń tygodnia, który przygotował dla nas Kuba Kusy.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
3: Już melduje się na antenie, a nasz przegląd zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców, bo od piątku na węźle Grembałów obowiązuje nowa organizacja ruchu. O szczegółach opowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy. Wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy.
3: A na przełomie listopada i grudnia drogowcy chcą także ukończyć węzeł Mistrzejowice. Oznacza to domknięcie krakowskiego ringu. A skoro przy tematach drogowych jesteśmy, to ruszyła wymiana nawierzchni na ulicach Radzikowskiego i Pasternik. Chodzi o odcinek od ulicy Ojcowskiej do Katowickiej w obu kierunkach. Trzeba liczyć się ze zwężeniami i ruchem wahadłowym. Zostajemy w Krakowie, w którym zaczął się sezon grzewczy, a wraz z nim kolejny apel strażaków. Jak co roku mundurowi zachęcają do zakupu czujek czadu. To niewielkie urządzenie, które może uratować życie, podkreśla Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcje obsługi.
3: W ubiegłym sezonie grzewczym małopolscy strażacy odnotowali blisko 300 interwencji związanych z tlenkiem węgla. 9 osób zmarło, a prawie 140 trafiło do szpitala z objawami zatrucia czadem. Kaloryfery grzeją, a to oznacza, że zima tuż, tuż, no i miasto zacznie się przystrajać w nowe świąteczne iluminacje. Dotychczasowe, mocno już wysłużone motywy, inspirowane wawelskimi arrasami, zostaną zastąpione przez gotyckie detale, mówi miejska plastyczka Marta Kutniowska.
6: Nawiązujące do Bazyliki Mariackiej, jej prezbiterium, masferki, to są dekoracje okienne, fryzy, detale rzeźbiarskie. I to jest główny jakby element dekoracji bożonarodzeniowych w tym roku.
3: Montaż iluminacji zacznie się po święcie zmarłych. Ozdoby kosztowały 9 milionów złotych i będą z mieszkańcami przez 4 sezony. A zanim zaczniecie podziwiać świąteczne iluminacje, to warto wybrać się do NCK-u, który już po raz 9 chwali się najlepszymi fotografiami. To w ramach 9 odsłony Siły Fotografii. Na wydarzenie składa się 7 wystaw, w tym World Press Photo, która prezentuje najważniejsze i najbardziej poruszające reportaże prasowe z całego świata, mówi Monika Stachnik-Czapla, kuratorka cyklu.
7: Mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny.
3: Odwiedzający NCK zobaczą także m.in. fotografie Tomasza Tomaszewskiego i Ewy Bilan-Stoch. Siła fotografii potrwa do końca października.
1: To tyle od Kuby Kusego, pięknie dziękuję. A my sprawdzimy teraz, jak przebiegał tegoroczny sezon letni na krakowskich kąpieliskach. I już teraz mogę dodać, że strażnicy nie mieli czasu na opalanie się.
2: Co słychać w Krakowie?
8: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.
1: Lato za nami i za nami też szereg kontroli, interwencji, które wykonywali krakowscy strażnicy miejscy na akwenach znanych i lubianych, bo latko dopisywało w tym roku. Można było się trochę popluskać i na Bagrach, i na Zakrzówku, i na Przylasku Rusieckim. No, ale to także jest więcej pracy dla służb mundurowych, które pojawiały się w tych miejscach i które kontrolowały, ale też karały, ale też pomagały. To jak to wygląda w liczbach, panie rzeczniku?
8: Przede wszystkim strażnicy miejscy mieli za zadanie pomagać. I od tego chcę wyjść, dlatego że owszem, nasza służba kojarzy się też z nakładanymi mandatami karnymi, ale one są nakładane w ostateczności. Czyli krótko mówiąc, apelowaliśmy, informowaliśmy wszystkich korzystających z uroków akwenów, czyli kąpielisk miejskich, by zapoznawali się z regulaminami. Te regulaminy wszędzie były widoczne, wszędzie były były jasne i precyzyjne, co można, czego nie można na danych obszarach robić. No i staraliśmy się to kontrolować, dlatego że no niestety bywa tak, że część ludzi stosuje się do przepisów, a część niestety przepisy ma za nic.
1: Nie czytali regulaminu.
8: Nie czytali lub tak twierdzili, że nie czytali. Trudno do tego dojść. Natomiast kiedy dochodziło do sytuacji, gdzie strażnicy miejscy musieli zainterweniować, musieli podjąć się tę trudną decyzję, na przykład o nałożeniu mandatu karnego, no to tak właśnie czynili. I wśród tych wszystkich kontrolowanych przez nas akwenów, czyli i zalewy, bagry, zakrzówek, czy przylasek, czy zalew nowochódzki, w sumie przez cały letni sezon prawie 5,5 tysiąca ujawnionych wykroczeń przez strażników, z czego nie ukrywam, oczywiście zdecydowana większość dotyczyła terenów bezpośrednio przyległych do tych kąpielisk, czyli spraw dotyczących ruchu drogowego. Tak, no nie będę tego ukrywał, absolutnie zdecydowana większość, można powiedzieć 3/4 tych interwencji dotyczyły tego, że ktoś by przyjeżdżał samochodem i faktycznie być może chciał zaparkować na samej plaży, no pół żartem, pół serio ujmując, ale rzeczywiście tak było. Wiemy doskonale, że nie zawsze tak można uczynić, wiemy też, że mnóstwo ludzi chce odjechać jak najbliżej, no i stąd brały się te wykroczenia drogowe. Ale oprócz nich oczywiście niestosowanie się do zapisów regulaminu, czyli zaśmiecanie, zanieczyszczanie, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, zachowania nieobyczajne, no było tych interwencji co niemiara.
1: 5,5 tysiąca, ponad 5 tysięcy interwencji, to dużo, panie rzeczniku, to mało, tak w skali miasta, w skali poprzednich lat, dużo mieli pracy ci strażnicy, czy dali trochę też odpocząć, tu biorę to w cudzysłów, mieszkańcy, ale też odwiedzający nasze miasto na tych kąpieliskach.
8: Analizując sezony turystyczne, okres letni, rok temu, 2, 3, 5, oczywiście trudno porównywać te liczby, bo też piękniały nam te kąpieliska niektóre. Infrastruktura była coraz lepsza, przyciągała coraz więcej turystów, więc ciężko to porównywać, ale chociażby patrząc na rok ubiegły, bardzo podobnie wyglądały te interwencje, bardzo podobna ich liczba, w związku z tym wydaje mi się, że nie ma jakiegoś gigantycznego problemu, jeżeli chodzi o te kontrole, ale sama nasza obecność w tych miejscach powodowała, że no, musieliśmy reagować na niektóre wykroczenia. Jeżeli mieszkańcy proszą nas o to, żeby w okresie letnim być w pobliżu kąpielisk, bo sama ta obecność działa prewencyjnie, prawda?
1: Więc no, myślę sobie na przykład o mieszkańcach Bagrów, tak? Bo tam bardzo często były sygnały od mieszkańców, że na kąpielisku ktoś rozpala ogniska, że ludzie parkują w taki, a nie inny sposób. To nie jest chyba kwestia odpoczywających, tylko właśnie tych, którzy mieszkają najbliżej.
8: Ale doskonały przykład, dlatego że te nasze kontrole i te nasze interwencje nie dotyczą tego, czy nie mają za zadanie tego, by komukolwiek uprzykrzać się, czy uprzykrzać życie, czy odpoczynek, ale musimy rozważyć, musimy tutaj mieć pewien balans pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, a tych wypoczywających. Jeżeli mamy konkretnie na przykład bagry w takim miejscu, rzeczywiście bloki są bardzo blisko. Są mieszkańcy, którzy są niezadowoleni z pewnych zachowań, dla których te niektóre zachowania tych osób odpoczywających są uciążliwe. To przecież chociażby te bagry. Kilka lat temu można było w wydzielonym miejscu grillować. Teraz jest ten zakaz. W związku z tym, dlaczego tak zostało to zrobione, że zakazano? Dlatego, że mimo iż był wydzielony tylko teren, to jednak to było uciążliwe. To jednak to zdecydowanie przeszkadzało mieszkańcom, a jesteśmy dla mieszkańców. Przede wszystkim. I jesteśmy na ich życzenie i jesteśmy po to, by reagować. Oczywiście ktoś powie, no ale ten mieszkaniec też był na plaży. I wtedy to działało przeciwko niemu. No niestety. Trzeba rozważyć, trzeba zbalansować, wyważyć kwestie interwencji i oczekiwań. I mieszkaniec musi być zaopiekowany, czyli musi mieć możliwość odpoczynku i też ta osoba odpoczywająca, no też powinna korzystać z pełni praw, ale musi też pamiętać ta osoba odpoczywająca, że ma również obowiązki wynikające z regulaminu.
1: Mają strażnicy jakiś ranking kąpielisk, gdzie tam było najwięcej pracy, gdzie najbardziej dokazywali odpoczywający, albo który był takim najbardziej spokojny. O.
8: Jest taki ranking, ale on nie wynika z tego, gdzie jest najgorzej, tylko gdzie rzeczywiście przebywa najwięcej osób. Czyli na pewno jest to Zakrzówek i są to Bagry. Trudno, żeby to nie były te priorytetowe akweny i kąpieliska, gdzie przede wszystkim działamy latem, no dlatego, że krótko mówiąc, tam przyjeżdża najwięcej osób i tam ta obecność, częstotliwość tych interwencji jest po prostu potrzebna. W Nowej Hucie, Przylasek czy Zalew, owszem, też oblegane, ale już nie w takiej liczbie odwiedzających jak tamte wspomniane miejsca. Więc na pewno skupiamy się przede wszystkim każdego roku na Zakrzówku, na Bagrach, ale też nie zapominamy o pozostałych akwenach.
1: Czy zapadły w pamięć strażnikom jakieś wyjątkowe interwencje? Ja tak kojarzę z mediów społecznościowych, to wrzucała chyba Straż Miejska właśnie taki film z nagrania monitoringu, jak strażnicy biegli udzielać pierwszej pomocy. No tu właśnie o te interwencje podpytam, bo to mówiliśmy trochę o parkowaniu, ale co jeszcze się takiego działo na tych akwenach, na tych kąpieliskach, że trzeba było reagować?
8: No, myślę sobie, że te interwencje jakichś tak spektakularnych nie było, ale można by je podzielić na kilka kategorii. No, osoby pod wpływem alkoholu, zwykle można się domyślać tego, co mogą robić, prawda? Więc te nieobyczajne zachowania, głośne zachowania, zaczepianie i tak dalej. Więc to jest raz. Samo spożywanie alkoholu w tych miejscach, zabronionych jest nieodpowiednie. Mieliśmy też sytuację z zagubieniem małoletnich, czyli mieliśmy chociażby 10-letniego chłopca, który oddalił się od opiekunów i poszukiwaliśmy tego chłopca. Udało się go odnaleźć, przekazać ojcu. No i te drogowe historie, czyli to, że osoby przyjeżdżające na kąpieliska starają się podjechać jak najbliżej, że niestety nie zwracają uwagi na oznakowanie, nie myślą o tym, że jednak miejsc parkingowych jest ograniczona liczba, że no nie da się naprawdę przyjąć na kąpieliskach tysiące pojazdów. Może przesadzam tysiące, ale jednak setki przynajmniej pojazdów. W związku z tym, no to są te interwencje, to są te historie, które najczęściej zapamiętaliśmy z tego okresu.
1: Tak sobie jeszcze myślę o tych przypadkach postojowych, parkingowych. Czy to jest też jakiś sygnał dla, nie mówię dla strażników miejskich, tylko dla innych miejskich jednostek, waszym zdaniem, żeby może tu podziałać w tym zakresie, bo skoro widzimy, że jest problem z parkowaniem, że tych samochodów jest dużo i każdy by chciał, jak tutaj pan rzecznik to fajnie powiedział, no prawie wjechać samochodem na plażę, to może trzeba by coś jeszcze jakoś bardziej pomyśleć, no tylko kto i jak i co.
8: No, co do zasady, Straż Miejska na pewno nie jest od tego, żeby to ustalać, ale od razu odpowiem tak, Straż Miejska również jest od tego, żeby dyskutować. Więc zawsze staramy się z zarządcami terenów, z miastem, z jednostkami odpowiedzialnymi za infrastrukturę, z zarządem zieleni miejskiej, z zarządem infrastruktury sportowej, ZDMK i tak dalej, rozmawiać, dyskutować i szukać tych najlepszych rozwiązań, więc na pewno i będzie również tak samo po tym sezonie. No, mamy swoje doświadczenia, mamy swoje wnioski, jak to wyglądało w tym roku na kąpieliskach, zostaną na pewno przekazane i myślę sobie, że rozważone przez odpowiednie podmioty, przez odpowiednie jednostki, tak by w przyszłym roku, w 2027, kiedy rozpocznie się kolejny sezon letni, no było jeszcze sprawniej, jeszcze przyjemniej, jeszcze bardziej komfortowo, tak dla mieszkańców, jak i dla tych osób odpoczywających.
1: No to już teraz strażnicy miejscy przenoszą się z kąpielisk, bo sezon się nam skończył, przenoszą się na krakowskie ulice. Mamy sezonowe, regularne kontrole weekendowe, które się odbywają już od wielu, wielu lat i rozumiem, tu teraz to będzie Państwa oczko w głowie niejako i te działania będą coraz częściej się działy i dzieją.
8: Tak, one faktycznie w zasadzie działy się równolegle, czyli tak, kiedy startowała wiosna, lato, sezon turystyczny się rozkręcał, to tych interwencji również w centrum miasta równolegle było bardzo wiele, więc tak, to też priorytet. Centrum, zabytkowe centrum miasta, bulwary, Kazimierz, to są te miejsca, które skupiają najwięcej turystów i też tam nasza obecność jest absolutnie niezbędna. Również we współpracy z policją, z Komendą Miejską Policji, również w porozumieniu z jednostkami miejskimi, a także z burmistrzem nocnym. No krótko mówiąc, te działania skoordynowane cały czas trwają.
1: I o efektach tych działań pewnie jeszcze nie raz, nie dwa usłyszymy na naszej antenie. To był Marek Anioł ze Straży Miejskiej. Ja zapraszam teraz na króciutką przerwę.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Przed mikrofonem Karolina Putlak, a to jest cały czas, przypomnę, program Tydzień w Krakowie. Teraz zaglądamy do krakowskiego magistratu, ponieważ miasto Kraków dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Przedstawiciele władz miasta, województwa, policji oraz wielu innych instytucji podpisali manifest akcji i tym samym zobowiązali się do ochrony najmłodszych, o czym opowiedzą już za chwilę między innymi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
2: To warto wiedzieć.
9: Panie prezydencie, manifest podpisany przez pana prezydenta. No i co za tym manifestem pójdzie? Jakie działania?
10: Działania będą o tyle skuteczne, na ile trafią do mieszkanek i mieszkańców Krakowa i o ile trafią do krakowskich szkół i to, tak powiem, wszystkich szczebli, bo tylko wtedy jest w ogóle szansa, po pierwsze, na taką społeczną uważność na przejawy przemocy wywieranej w sposób taki, po których nie ma sińców, nie ma jakichś zadrapań czy innych uszkodzeń, tylko jest albo smutek, albo strach w oczach dziecka. Jakiś znak albo samotności, albo stresu spowodowanego chociażby, nie wiem, złymi relacjami rówieśniczymi, internetowym hejtem i tak dalej. To są nieprawdopodobnie ważne rzeczy. Ja zresztą trochę żałuję, że zapomniałem powiedzieć o inicjatywie Dobry Hashtag, bo ona w tej chwili jest przygotowywana również w Tauron Arenie. Duże, duże wydarzenie. Takie przeciwdziałania hejtowi w internecie i temu hejtowi rówieśniczemu głównie. Więc wydaje się, że takie naprawdę, powiedziałbym, zespolone działania dadzą efekt wtedy, kiedy z każdej strony, każdej, tak powiem, grupy wiekowej będzie tego typu wrażliwość, bo tak ją bym nazwał, bo myślę sobie, że ilość zgłoszeń do psychologów, do psychiatrów, kolejki, te próby samobójcze niezwykłe, przecież to się nie bierze znikąd i to nie są, i te próby nie są podejmowane w sytuacjach przemocy fizycznej. To zdecydowanie jest efekt przemocy psychicznej. I to można powiedzieć, że właściwie trzeba by na alarm bić co się dzieje, więc taka inicjatywa, jeżeli uwrażliwi kogokolwiek, jeżeli którekolwiek dziecko będzie, tak powiem, uwolnione od tego typu przemocy, to warto ją robić i trzeba ją robić. Powiem inaczej, nie wolno nic nie robić w tej sprawie.
9: Panie prezydencie, w tym przeciwdziałaniu albo w tym stawianiu zapory, tamy, przemocy, czy to rówieśniczej, czy przemocy dorosłych wobec dzieci, pomoże właśnie ta szeroka współpraca, o której pan prezydent wspominał, czyli wszystkie szczeble samorządu, bo mamy tutaj i miasto, i województwo, plus jeszcze szczebel centralny, czyli urząd wojewody, więc mamy naprawdę bardzo takie komplementarne podejście.
10: Jest to komplementarne podejście, z tym, że chciałbym może inaczej ująć to, co pan przed chwilą powiedział. Mianowicie ja bym chciał, żebyśmy nie mówili o stawianiu tamy, tylko żebyśmy mówili o wypełnieniu wrażliwością, czułością, miłością tej przestrzeni.
9: Żeby nie być reaktywnym, tylko wtedy, jeszcze tak, przeciwdziałać.
10: Tak, wtedy nie będą potrzebne żadne tamy po prostu.
11: Monika Sajkowska, jestem liderką kampanii Dzieciństwo bez przemocy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
1: Kampania dotarła do Krakowa. Dzieciństwo bez przemocy. Mamy już podpisany manifest kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Tutaj zacne grono się zebrało specjalistów, samorządowców, policjantów, osób odpowiedzialnych za edukację. Manifest udało nam się przeczytać. To ważne słowa, ale tak myślę sobie, że zaskakuje mnie, że cały czas je trzeba powtarzać, że to dzieciństwo powinno być bez przemocy. To trochę smutna refleksja.
11: To smutna refleksja, ale jednocześnie wyzwanie do działania, bo właśnie dlatego organizujemy kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Diagnozujemy postawy społeczne wobec krzywdzenia dzieci i takie badania barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci, które przeprowadziliśmy w tym roku już po raz drugi, pokazują, że ciągle 1/3 dorosłych Polaków przyzwala na stosowanie kar fizycznych wobec dzieci, na krzyk przyzwala 80%. Także potrzebne są takie działania, które te postawy zmieniają, a to jest długofalowy proces, co się nie dzieje z dnia na dzień. Także kampania, która w tym roku organizujemy 5 października, startuje jej trzecia edycja, myślę, że będzie potrzebna no, po horyzont. Nie planujemy jej kończyć i ma być coroczną akcją, bo ten przekaz, czym jest przemoc, jak wychowywać bez przemocy, jak reagować na przemoc, jest ciągle aktualny i ciągle no jeszcze taka kultura ochrony dzieci, to nie jest coś, co charakteryzuje nasze społeczeństwo. O tym ciągle musimy mówić. Wiele takich dyskursów społecznych pokazuje nam nawet w ostatnim czasie toczących się, że ciągle w jakiś sposób unieważniamy przemoc wobec dzieci, minimalizujemy jej konsekwencje. Nie chcemy tego zobaczyć też i w kontekście jakiegoś obowiązku i odpowiedzialności za reagowanie na przemoc. Także jest dużo do zrobienia, ale ja też myślę o tym jakoś pozytywnie, nie patrząc na to, jak dużo jest do zrobienia, bo jesteśmy takim trudnym społeczeństwem, tylko po prostu jesteśmy w takim okresie zmian społecznych, też zmiany takiego dostrzegania podmiotowości dziecka i uczymy się jako społeczeństwo. Oczywiście każdy z nas przechodzi swoją drogę, ale ta społeczna droga jest procesem, w którym mam nadzieję kampania Dzieciństwo bez Przemocy będzie takim katalizatorem.
1: Co się zadzieje w ramach kampanii? Podpisanie manifestu to jedno, ale chodzi mi o takie konkretne działania, które mogą się i zadzieją się na przykład na terenie Krakowa i Małopolski.
11: Oczywiście są takie momenty symboliczne. Dzisiaj podpisywaliśmy manifest. 19 listopada podświetlimy różne budynki, obiekty architektoniczne w Krakowie i w całej Małopolsce. Symbole są ważne, pokazują nam, że jesteśmy razem, te same wartości nami kierują, ale oczywiście w ramach kampanii będzie bardzo dużo konkretnych działań adresowanych do jej adresatów, dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów, społeczności lokalnych i to jest z jednej strony kampania medialna, która w tym roku będzie poświęcona problemowi przemocy psychicznej wobec dzieci. Będziemy mówić o tym, jak krytyka, jak krzyk, jak ignorowanie odbiera dziecku moc i pokazywać, co zamiast takich form karania czy też zaniechań wobec dzieci, ale też mobilizujemy, zapraszamy wszystkie instytucje, placówki, organizacje do podejmowania inicjatyw edukacyjnych. No, w zależności oczywiście od profilu tych instytucji, one mają różną formę i różnych adresatów. Na stronie dzieciństwobezprzemocy.pl można znaleźć takie rekomendacje, inspiracje, co można zrobić, konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane przez szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, instytucje ochrony zdrowia, no ale też oczywiście bardzo liczymy na własną inicjatywę. Wiemy też, że takie działania profilaktyczne prowadzone są przecież w wielu instytucjach i to, żeby je wzmocnić, rozbudować, jest ważnym celem kampanii, ale jak zawsze podkreślam, to jest 6 tygodni wzmocnienia tych działań, 6 tygodni mobilizacji, ale one nie kończą tego, co tutaj właśnie się narodzi, czy też zainicjuje, czy też tego, co trwa. Chodzi o trwałą zmianę.
1: Gabriela Olszowska, małopolski kurator oświaty. Podpisują Państwo ważną deklarację. Mówimy o dzieciństwie bez przemocy i myślę sobie tutaj właśnie o tym pionie edukacyjnym, o nauczycielach, dyrektorach, pedagogach, osobach, które chyba są jednymi z tych pierwszych, które mogą wyłapywać pewne niepokojące objawy. Jak tutaj Państwo mogą działać, jak będą działać w ramach tej kampanii, czy w ogóle bez kampanii, no bo to jest praca całoroczna?
12: Powiem tak, oświata, jak ktoś kiedyś zobaczył dowcipnie, to jest oś świata. W związku z tym kręci się wokół edukacji życie wielu rodzin, bo dziecko do szkoły trzeba do przedszkola zaprowadzić, odebrać w którymś tam momencie dnia. Nauczyciele wiele widzą, mogą jeszcze więcej zobaczyć, ale również ze względu na stres, swoją pozycję, sami mogą być źródłem pewnych zachowań, które moglibyśmy nazwać przemocowe. Jednakże to, co chcę podkreślić, przy całym ogromnym szacunku do potrzeb ochrony dziecka przed przemocą, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych. Ja chcę zaakcentować stronę drugą, bo oczywiście dzieci dzieciom robią krzywdę, niemniej jednak źródłem owej przemocy bywają dorośli. Nam dorosłych, dlatego mówię w liczbie mnogiej, nam, my, potrzeba nauki, jak mówić do dziecka w sposób stanowczy, ale nie przekraczać granicy. W jaki sposób wymagać, bo to nie znaczy dzisiaj, że już nic nie wymagajmy i mamy dzieci bezstresowo wychowane.
1: Bezstresowe wychowanie to jest taka kalka powtarzana, bardzo szkodliwa uważam, bo to nie o bezstresowe wychowanie chodzi, tylko o mądre stawianie granic. Tak.
12: Ale mówiąc bezstresowe, mówimy, my mamy na myśli, wszystko mi wolno, mogę chodzić wszystkim po głowie. Nie, dzieci wymagają jasnych relacji, czują się wtedy bezpieczne. Dzieci lubią wykonywać bardzo wiele czynności, chcą być zaangażowane, ale wcale nie musi to być robione w sposób, jak odgrywanie się na dziecku, że mi w życiu nie wyszło. Natomiast, żeby tak było, trzeba wspierać dorosłych też. Żeby tak było, trzeba wspierać nauczycieli, żeby się, jak to mówi się popularnie, nie wyżywali, bo coś im nie wyszło, tak? Pokłócili się w domu, komunikacji nie wyszło z autem, no to wychodzę i swoją złość uaktywniam. Jak sobie radzić z własną złością, z własnym gniewem, jak ją kanalizować?
1: Ja nie potrafimy nazywać często tych. My dorośli nie potrafimy tego nazywać i źródeł też jakoś tak nie idzie nam tutaj z tym źródłem.
12: Jeżeli zapędziłem się, to jest słowo przepraszam i wyjaśnienie, słuchaj, nie powinienem tak mówić. Niedobrze to zabrzmiało. Daj rękę na zgodę. Oczywiście nie chodzi o wymuszanie zgody i robienie sytuacji tam, gdzie nie jest wyjaśniona. To trzeba wszystko ładnie przepracowywać. I takie mechanizmy mamy uruchamiać. Natomiast mamy jeszcze drugą stronę, albo trzecią stronę. Mówię teraz jak ten skrzypek na dachu z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony. W związku z tym mamy jeszcze sytuację taką, że powinni, na przykład rodzice, wiedząc, że doszło do jakiegoś przekroczenia granic w szkole, przyjąć, że dorośli w szkole podjęli próbę załatwienia, czyli przeproszenia, wyjaśnienia, ustawienia, jak naprawdę powinno być w danym jakimś konflikcie między dorosłym w szkole. Bywa, że rodzice nie przyjmują. Więc nawet dla dobra dziecka, cokolwiek by to miało znaczyć dzisiaj, warto rozmawiać we trójkę w szkole i te sprawy trudne, które mogą zaistnieć, po prostu rozwiązywać. Rozmawiałam dzisiaj z terapeutą, który stał koło mnie, bardzo znanym krakowskim, i mówię, my nauczyciele nie mamy określonego wsparcia. My nauczyciele powinniśmy także być uczeni, jak sobie radzić z gniewem, ze złością, kiedy jakieś odzywki są niestosowne, natomiast nie oznacza tego, że mamy nie wymagać. Od dziecka trzeba wymagać. Nieprawdą jest, że bezstresowe wychowanie jest jedyną alternatywą. Dzieci mają obowiązki, chcą uczestniczyć, chcą się wypowiadać, ale tak jak mówię, trzeba zachowywać pewne zasady. No i ta zasada jest taka, traktuj drugiego jak sam chciałbyś być traktowany. Świetna, podstawowa, elementarna zasada funkcjonowania.
1: Temat jest na tyle ważny, że postanowiliśmy jeszcze wrócić do niego pod koniec naszego programu, także zostańcie z nami, a teraz krótka przerwa.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Za nami połowa programu Tydzień w Krakowie, a my teraz nieco spoglądamy w niebo i spoglądamy trochę do kieszeni, bo będzie o pieniądzach. Blisko 4 miliardy złotych wpływu na polskie PKB wygenerował w ubiegłym roku Ryanair. Tak wynika z najnowszej analizy spółki i firmy doradczej KPMG. W 2025 roku przewoźnik obsłużył 21 milionów pasażerów, mając 35% udział w rynku. Lotniczy gigant sporo dokłada się nie tylko do budżetu państwa, ale też Krakowa i regionu, co sprawdził Kuba Kusy.
2: Sprawdzam w Krakowie.
13: Ryanair w Polsce to 52 zbazowane samoloty. Michał Kaczmarzyk, prezes zarządu Ryanair Polska, to 24 miliony pasażerów i to ponad 500 lotów dziennie. Jesteśmy największą linią lotniczą, jeżeli chodzi o wolumen, jeżeli chodzi o ofertę, ale jesteśmy też największą linią lotniczą, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to ogólnie rozumianą działalność korporacyjną, a więc generowanie miejsc pracy bezpośrednio przez nas jako firmę tutaj w Polsce i te miejsca pracy, które generujemy pośrednio jako największy przewoźnik i operator, główny operator na 6 polskich lotniskach. Czyli jeżeli te miejsca pracy bezpośrednio Ryanair ma w tej chwili w Polsce ponad 3,5 tysiąca miejsc pracy. Tych pośrednich miejsc pracy, które generujemy, to jest ponad 25 tysięcy. W sumie miejsc pracy jest ponad, czy blisko 30 tysięcy. Szeroko rozumiany sektor turystyki, transport, lotniska, agenci obsługi, parkingi, sklepy wolnocłowe. To wszystko się kręci na wielu lotniskach dzięki działalności Ryanaira.
9: I ma bezpośredni wpływ na PKB kraju. Jaki?
13: Tak, w 2025 roku policzyliśmy ten wpływ razem z KPMG, jedną z największych firm doradczych na świecie. Wpływ Ryanaira w 2025 to było ponad 3,7 miliarda złotych na polskie PKB. Jest to ogromna kwota, biorąc pod uwagę, że mówimy o jednej firmie, która prowadzi działalność no, od 20 lat już dzisiaj w Polsce, natomiast no, od 10 jesteśmy liderem rynku, jeżeli chodzi o oferowanie i o przewozy pasażerskie.
9: W Polsce Ryanair operuje na 6 lotniskach. Mówiliśmy nieco ponad 31 tysięcy miejsc pracy, obsłużonych 21 milionów pasażerów, 35% udział w rynku, 505 tras, ponad 400 lotów dziennie do 29 krajów, ale przechodzimy do regionu, do Krakowa. Jaki jest ten wpływ, impact Ryanaira na naszą lokalną gospodarkę?
13: Jeżeli chodzi o lokalną gospodarkę, ten wpływ jest też ogromny. To wynika z dwóch powodów. Pierwsza, Kraków jest dla nas dzisiaj największą bazą operacyjną w Polsce, ale też w tej części Europy. 16 samolotów bazuje, czyli nocuje, do których musimy na miejscu mieć zatrudnione crew, musimy mieć, czyli załogę, musimy mieć zatrudnioną obsługę naziemną i tak dalej, i tak dalej. Czyli w tej chwili w Krakowie 16 samolotów, 8 milionów pasażerów rocznie, 67 tras oferujemy w tej chwili, czyli kierunków, na których można wylecieć z Krakowa, 140 lotów dziennie. To jest nasza oferta z Krakowa. Jeżeli chodzi o wpływ na lokalną gospodarkę, w tej chwili w Krakowie Ryanair zatrudnia bezpośrednio ponad 1000 osób. Pośrednich miejsc pracy generujemy około 9 tysięcy, czyli w sumie mamy ponad 10 tysięcy pośrednich, bezpośrednich miejsc pracy, które powstały w Krakowie i w Małopolsce dzięki działalności Ryanaira. Jeżeli chodzi o wpływ na lokalne PKB, wpływ Ryanaira to jest ponad 300 milionów euro, czyli około 1,3 miliarda złotych. Znowu, ogromny wpływ, biorąc pod uwagę, że mówimy znowu o jednej firmie, która jest w stanie wygenerować tak duże przepływy.
9: Te 302 miliony euro to najwięcej w całej Polsce z tych 6 lokalizacji.
13: Tak, to prawda. Jest to najwięcej z dwóch powodów, bo wspomniałem, że jesteście największym lotniskiem dla nas, jeżeli chodzi o tą część Europy. Ale też Ryanair w Krakowie to nie tylko i wyłącznie latanie i nie tylko i wyłącznie oferta lotów z i do Krakowa.
9: No właśnie, ale tu też prezes chyba chce wybiec i uprzedzić moje pytanie.
13: Tak, więc mamy też tutaj bardzo dużą, to jest ostatnia nasza inwestycja w Polsce, czyli centrum symulatorowo-treningowe zlokalizowane tuż obok lotniska. Inwestycja rzędu 130 milionów euro, 150 bezpośrednich miejsc pracy. Szkolą się w tym centrum piloci i załogi z całej Europy. Tylko w ostatnich 12 miesiącach Kielcach, a więc od momentu uruchomienia tego centrum przeszkoliliśmy tu ponad 2000 osób. Czyli 2000 osób przyjechało do Krakowa, duża część z nich spędziła tutaj noc, więc znowu wygenerowała przychody w hotelu, w restauracji i tak dalej. Więc to jest nasz bardzo duży projekt. To jest nie tylko budynek i same symulatory, ale to jest też przeniesienie do Polski dużej, bardzo ważnej części operacyjnej linii lotniczej, a więc szkolenie załóg. W naszym przypadku, jako grupy Ryanair, która ma w tej chwili ponad 650 samolotów, mamy w tej chwili w całej grupie ponad 30 tysięcy załóg, więc te załogi wymagają przynajmniej raz w roku szkolenia pełnego. To wszystko generuje te przyloty i odloty, nie tylko pasażerskie.
9: Ryanair operuje w Krakowie już od 2 dekad z perspektywy czasu, bo sama linia 40-lecie chyba będzie obchodziła albo obchodzi. Z perspektywy tych 20 lat, jak oceniają Państwo współpracę tu z Kraków Airport i samo środowisko lokalne, Małopolskę, Kraków, region i warunki, jakie stwarza Polska do działalności linii lotniczych tego typu?
13: Ta współpraca zawsze układała się z Krakowem bardzo dobrze. Tak, jesteśmy w Krakowie od 20 lat. Od 10 lat mamy w Krakowie bazę operacyjną, czyli miejsce, gdzie zdecydowaliśmy się bazować samoloty. Przez ten czas urośliśmy do 8 milionów pasażerów i 16 samolotów. W tym czasie też zdecydowaliśmy na dużą inwestycję infrastrukturalną, czyli w nasze centrum szkoleniowe. To wszystko pokazuje, że nie zrobilibyśmy tego bez doskonałej współpracy z samym lotniskiem, ale też z władzami lokalnymi, którą bardzo doceniamy, zarówno z prezydentem miasta, jak i z marszałkiem województwa. Są absolutnie bardzo proprzedsiębiorczy i zawsze nas mocno wspierali w naszych nowych pomysłach inwestycyjnych. Mam nadzieję, że to się nie zmieni i będzie Kraków mógł dalej się rozwijać w tym samym tempie, którym rozwijał się przez ostatnie 10 lat.
9: To było ryzykowne posunięcie ze strony władz spółki, by postawić na Kraków, na Małopolskę. Ostatecznie staliśmy się takim złotym jajem, ale gdzieś jednak dla sporej korporacji 20 lat temu inwestycja w mały, lokalny port w Europie, wówczas bardziej wschodniej niż środkowej, takie stąpanie trochę być może po kruchym lodzie.
13: Proszę mi wierzyć, że to było to była duża debata w firmie, czy warto do tej Europy środkowo-wschodniej wchodzić, czy to nie będzie krótki epizod, po czym się będziemy musieli wycofać, bo tam nie będzie rynku i tak dalej. Na dzisiaj okazało się, że absolutnie była to decyzja biznesowo, która się nam sprawdziła w 100%. Mam na myśli cała Polska, Kraków w szczególności.
9: Jak Maklakiewicz i Himmelsbach, każdy chce sobie czasami polatać.
13: Natomiast prawda jest taka, że od momentu akcesji do Unii Europejskiej, czy od momentu, kiedy tak naprawdę Ryanair zaczął inwestować w Polsce, ten wzrost, który notujemy tutaj, żaden inny rynek nie jest w stanie zbliżyć się, tak? To nawet w chwili obecnej, gdzie wydaje się, że ten rynek lotniczy już jest bardziej dojrzały. Wszyscy latamy, wszyscy nasi znajomi latają, więc wydaje się, że wszyscy latają, więc już jak gdyby co do zasady wydaje nam się, że to już jest, więcej się nie da. Da się więcej, jesteśmy pewni, że będzie więcej. Cały czas w Polsce średnia ilość podróży na obywatela to jest około 2, lekko poniżej 2 lotów w roku, tak? Średnia w Europie Zachodniej w tej chwili to jest ponad 4. A tak naprawdę w krajach, które mają mocną gospodarkę, to jest 5-5,5. I to jest tak naprawdę cel, do którego zmierzamy my tutaj w Polsce i w tej części Europy. Także dzisiaj są średnio 2 podróże, za chwilę będą 3, za chwilę będą 4, więc proszę zwrócić uwagę, jakie te wzrosty się zapowiadają na kolejną dekadę. My jesteśmy na to gotowi, mamy maszyny zamówione u Boeinga, które będą nam wchodziły przez następne 5-6 lat do floty. Mamy nadzieję, że duża część z tych maszyn trafi tutaj do Krakowa. Natomiast też dodam, że to jest też duże wyzwanie nie tylko dla nas, jako dla linii lotniczej. ale też dla samego lotniska i ogólnie powiem w liczbie mnogiej lotnisk w Polsce i w regionie, bo jak widzimy po Krakowie, no Kraków jest lotniskiem, które jest już dzisiaj w zasadzie pełne, tak? Terminal jest pełny, droga startowa jest obciążona w zasadzie do maksimum, płyty postojowe są pełne, więc tu jest w tej chwili z naszej strony jakby największy nacisk na to, żeby lotniska dalej inwestowały. My pokazujemy, jakie jesteśmy w stanie dostarczyć wolumeny pasażerów, a reszta w rękach lotniska i władz lokalnych.
9: Wojna w Iranie przeciągająca się ma duży wpływ na państwa działalność?
13: Tak. Chociaż ten rok to jeszcze jest rok, nazwijmy to przejściowy, pomimo ogromnych cen paliw, bo to, co widzimy na stacjach jako konsumenci tankujący nasze samochody, proszę mi wierzyć, że paliwo lotnicze zdrożało dużo, dużo bardziej niż paliwo konwencjonalne w postaci benzyny czy oleju napędowego. Na chwilę obecną linie lotnicze były jednak zabezpieczone, jeżeli chodzi o ceny paliw, zahedżowane. Jedne były zahedżowane w większym stopniu, drugie były zahedżowane w mniejszym stopniu, ale miały ten rodzaj bufora, który powodował, że ta cena paliw gdzieś tam była w jakiś sposób rekompensowana właśnie tym zabezpieczeniem. Na przyszły rok już nie ma linii lotniczych w Europie i na świecie, które mają zabezpieczenie. Więc co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce kupowanie paliwa na tak zwanym stoku, czyli po cenie tej, która jest w danym momencie. To oznacza jedno, jeżeli paliwo nie stanieje drastycznie do przyszłego sezonu letniego, no to na przyszły sezon letni niestety należy się spodziewać dość sporych podwyżek.
9: Interwencje państwa będą dotyczyły też paliwa lotniczego, czy tylko tego konsumenckiego oleju napędowego i benzyn?
13: Na chwilę obecną dotyczą tylko i wyłącznie konwencjonalnych paliw. Znaczy, no Jetta też jest konwencjonalnym paliwem, niemniej jednak to nie jest to, co my tankujemy naszych samochodów. I szczerze, no nie zakładam, że kiedykolwiek państwo zainterweniuje, jeżeli chodzi o ceny paliwa lotniczego. Inne kraje europejskie zresztą na chwilę obecną też tego nie robią. Także no, jesteśmy zdani sami na siebie.
9: To przejdźmy w takim razie od złych do dobrych wiadomości, bo startuje sezon jesień-zima w Ryanairze i pewne nowości się już zapewne pojawiają. Z Krakowa dokąd polecimy w tym sezonie?
13: Polecimy na 67 kierunkach z Krakowa. Absolutny rekord. Nigdy nie było tak mocnego rozkładu zimowego. Wśród tych 67 kierunków mamy 4 nowości. Jest to Budapeszt, Dubrownik, Rabat, czyli stolica Maroka. Absolutna nowość, jeżeli chodzi w ogóle o Polskę. Nie było do tej pory tego kierunku. I mamy Wenecję, czyli 4 trasy jak na sezon zimowy, który co do zasady jest niskim sezonem w lataniu. To jest absolutny rekord w Polsce i w tej części Europy.
9: Skąd Rabat nagle? Maroko to raczej kierunek letni, sporo czarterów lata do stolicy Maroka. Dlaczego akurat ta destynacja, jak to się mówi?
13: My w tej chwili dość mocno rozwijamy nasze bazy w Maroku i naszą działalność w Maroku. Natomiast Maroko to nie tylko typowo letni kierunek, to jest też zimowy kierunek, bo pogoda w tej części świata jest de facto przez cały rok atrakcyjna, a w zimie nawet może bardziej atrakcyjna niż w lecie ze względu na temperatury. I no, jest to jakiś rodzaj konkurencji dla Wysp Kanaryjskich, które do tej pory tak naprawdę były jedynymi, które dają, nazwijmy to, gwarancję pewnej stabilnej pogody. Więc Rabat, jesteśmy pewni, że to będzie strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o Małopolskę i Kraków. Jeżeli tu się uda, to pewnie w ciągu kolejnego sezonu lub dwóch będziemy tą destynację oferować z innych polskich lotnisk.
1: Za rozmowę pięknie dziękuję Kubie Kusemu i dodam jeszcze, że Polska jest regionalnym centrum operacyjnym wszystkich operacji przewoźnika w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz zapraszam na krótką przerwę.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
1: Powoli zbliżamy się do końca programu Tydzień w Krakowie i jeszcze na koniec wrócimy do tematu kampanii Dzieciństwo bez przemocy i jej krakowskiej odsłony.
2: Wracamy do sprawy.
14: Patrycja Durska, krakowska rzeczniczka do spraw przeciwdziałania przemocy. Mam też przyjemność koordynować sztab wojewódzki kampanii Dzieciństwo bez przemocy w tym roku.
9: Pani rzeczniczko, kolejna odsłona kampanii przed nami. Czy dysponujemy statystykami dotyczącymi problemu przemocy, głównie wobec dzieci na terenie naszego miasta? Jak duży jest to problem? Bo to, że jest, to oczywiście wszyscy wiemy. Jest też pewnie gdzieś tam taka gdzieś szara linia i część tych zachowań przemocowych pewnie nigdy nie wychodzi gdzieś na światło dzienne.
14: Jeżeli chodzi o statystyki ogólnopolskie, co roku takie badanie robi właśnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wyręczając trochę oficjalne struktury. Natomiast jeśli chodzi o Kraków i w ogóle o miasta, niestety nie ma takich danych, które by zbierały wszystkie. Są dane osobno policji, natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to są dane, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty. Na podstawie tych danych wiemy, że z wszystkich przypadków zakładanych niebieskich kart 30% dotyczy dzieci. To są niebieskie karty zakładane wobec dzieci, wobec przemocy wobec dzieci.
9: To jest zatrważające, bo to jest 1/3, a to są dane z niebieskiej karty, czyli tu gdzieś współpracuje nam policja z MOPS-em.
14: Tak, tak, jeżeli chodzi o procedury niebieskie karty i cieszę się, że pan o to pyta, bo chciałabym przy okazji odczarować tę procedurę, że to nie jest procedura, której się należy wstydzić, nie jest to procedura karna, jest to procedura, która ma na celu zatrzymanie przemocy i wsparcie rodziny, w której ta przemoc występuje. Procedurami niebieskie karty zajmuje się zespół interdyscyplinarny, który jest w każdej gminie. W tym zespole jest policja, jest ośrodek pomocy społecznej, są kuratorzy, są przedstawiciele oświaty, NGO-sów. Jest to zespół, w którym interdyscyplinarnie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy i procedurami niebieskich kart. Kiedy przychodzi zgłoszenie, jeśli chodzi o przemoc, powoływana jest grupa diagnostyczno-pomocowa, która konkretnym przypadkiem się zajmuje.
9: Gdy w mediach na jaw wychodzą jakieś bardzo radykalne, drastyczne przykłady przemocy, mówimy o tym, że system pomocy społecznej jest niewydolny, że szkoła jest niewydolna, że urzędnicy nie dostrzegają problemu, nauczycielki, nauczyciele nie dostrzegają problemu. Jak to jest?
14: Tu się z panem trochę nie zgodzę. Myślę, że wszystkie te instytucje, o których pan mówi, przeważnie dostrzegają problem. Myślę, że główny problem, jak tak pomyślimy sobie de facto o tych wszystkich głośnych przypadkach, one dotyczą głównie dzieci malutkich, 0-3, które w żadnym systemie jeszcze nie są. I tutaj skłaniałabym się uprzejmie w stronę służby zdrowia, która z takimi dziećmi ma najczęściej kontakt, i w stronę sąsiadów, osób bliskich dzieci, żeby były czujne na oznaki przemocy. Jeśli chodzi o te instytucje, MOPS, policja, szkoły, ja na co dzień mam kontakt z tymi instytucjami i zapewniam pana, że tam przeciwdziałanie przemocy jest po prostu na porządku dziennym. Bardzo dużo rozmawiamy, bardzo dużo robimy i też takie kampanie jak ta i rozmawianie o standardach ochrony małoletnich. Ja zajmuję się również na terenie gminy Kraków standardami ochrony małoletnich. Bardzo dużo rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami szkół, przedszkoli i proszę mi wierzyć, że tam są te standardy i w przypadku szkół jest duża chęć, duża gotowość zgłaszania przypadków przemocy. Tutaj jest zawsze odrobina takiej rezerwy lęku przed reakcją rodziców.
15: Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda Małopolski.
1: W jaki sposób województwo małopolskie włącza się w najnowszą odsłonę kampanii Dzieciństwo bez przemocy? Jak będziemy działać w regionie, jak będziemy działać w mieście? No i jak właśnie władze województwa mogą wpływać, działać, no i właśnie sprawić, żeby może ta świadomość była większa i żeby to dzieciństwo faktycznie było bez przemocy.
15: Ja, reprezentując administrację rządową tu na poziomie Małopolski, jest pani wicemarszałek Marta Malec-Lech, która reprezentuje samorząd województwa małopolskiego. Mówimy tu jednym głosem, to jest bardzo ważny taki wymierny sygnał. Zadaniem osób pełniących te funkcje kierownicze w administracji, czy to rządowej, czy samorządowej, jest przede wszystkim wspierać, kształtować, informować o tym, co w tym momencie jest istotne, co jest ważne, zwracać uwagę na problemy, które pojawiają się, które może niekoniecznie są oczywiste. Dziś świat zmienia się bardzo dynamicznie. My dostrzegamy, ja jako zwierzchnik administracji rządowej zespolonej tu w Małopolsce, współpracując z Kuratorium Oświaty, współpracując z policją, mam pełną świadomość tego, że ta przemoc przybiera nieco inne formy. Ona bardzo szybko ewoluuje. to już nie jest to, o czym uczono nas, czy co widzieli nasi rodzice, czyli ta przemoc typowa fizyczna. To coraz częściej przemoc, która przenosi się do sieci, która jest pozornie bezobjawowa, która jest bardzo trudna do zauważenia. Naszym zadaniem jest zwracać uwagę na specyficzne zachowania, przypominać, że to w dalszym ciągu są zachowania przemocowe, że młodzi ludzie dziś często potrzebują wsparcia i jeżeli oni go nie dostaną od swoich najbliższych, jeżeli tego zrozumienia nie będzie w rodzinach, nie będzie go w szkole, nie będzie go w środowisku rówieśniczym, młodzi ludzie zaczną go szukać w sieci, a to jest dżungla, tam jest niebezpiecznie. Więc naszym zadaniem jest wspierać, brać udział we wszelkich kampaniach promocyjnych i informacyjnych, docierać do szkół, docierać do instytucji i to właśnie robimy i tym w ramach kampanii my jako administracja będziemy się zajmowali.
16: Tomasz Kobylański, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa.
9: Jakie działania podejmuje Kraków? Raz, by przeciwdziałać tej przemocy. Dwa, jeżeli ta przemoc już się wydarzy, no to żeby zminimalizować jednak te skutki. I czy być może posiadamy jakieś dane dotyczące naszego miasta? Jak duży jest to problem?
16: Tych działań jest bardzo dużo i na wielu poziomach, no bo odbywają się one zarówno w szkołach, przedszkolach, jak i w naszych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. To są zarówno te działania, które dotyczą już bezpośrednio uczniów w takim kontekście, aby ta przemoc rówieśnicza była coraz mniejsza, ale też między innymi szkolenia czy spotkania dla nauczycieli, ale też takie już bezpośrednie rozmowy, działania profilaktyczne, które są kierowane między innymi do rodziców i mieszkańców. My w tym roku po raz kolejny włączamy się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy. Bardzo ważne działanie, które z jednej strony pokazuje, jak ważny jest to problem, ale też pozwala szkołom, przedszkolom, naszym jednostkom edukacyjnym bardzo szeroko włączyć się w te działania, ale też wymieniać się informacjami na temat tego, co już się dzieje, co się sprawdza. Tak więc bardzo cieszymy się z dużego udziału szkół w tym przedsięwzięciu.
9: Powiedzmy, jakie działania podejmujemy, jeżeli już do tej przemocy dojdzie?
16: Więc tak, jeżeli faktycznie mamy przypadek przemocy, no to pierwszy krok, który odbywa się w szkole, no to jest oczywiście rozmowa z nauczycielem, wychowawcą, dyrektorem szkoły, który ma bardzo wiele narzędzi takich praktycznych, które może zastosować w samej szkole, no bo przecież i w szkołach pracują psychologowie, pedagodzy, ale też nauczyciele, którzy coraz bardziej są wyspecjalizowani, żeby działać w tym temacie. No i oczywiście krakowskie samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. To są takie miejsca, które mogą zrealizować różnego rodzaju działania, interwencje w szkołach, spotkania, tak aby te działania przemocowe wykluczać w jak najszerszym zakresie.
9: Linie wsparcia telefoniczne mamy, czy być może jakiś taki czat, z którego mogłyby korzystać osoby doświadczające przemocy?
16: Są tego typu linie wsparcia, one są zarówno realizowane przez organizacje pozarządowe i te krakowskie, i te ogólnopolskie, gdzie można bardzo łatwo, szybko z nimi się połączyć. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, także to są te miejsca, gdzie warto szukać wsparcia.
9: A mamy jakiegoś takiego miejskiego rzecznika albo rzeczniczkę praw dzieci?
16: Jeżeli chodzi o same prawa dzieci, to nie, ale oczywiście w mieście działa Krakowski Rzecznik Uczniów i Dialogu Szkolnego, który też jest do dyspozycji uczniów, realizuje spotkania, konsultuje różnego rodzaju tematy z nauczycielami, dyrektorami szkół, ale również krakowski rzecznik, pani Patrycja Durska. Także zachęcam do kontaktu. Widzimy z rozmów z dyrektorami, że bardzo chętnie korzystają z tego kontaktu. Pani rzecznik pośredniczy w rozmowach i udziela pomocy w możliwym zakresie.
9: Z pana perspektywy jako urzędnika samorządowego, taka kampania, takie działania, współpraca samorządu na chyba każdym szczeblu, bo mamy i gminę miejską Kraków i samorząd wojewódzki, plus jeszcze władze centralne, bo wojewoda też włączył się w tę kampanię. Jakie ma znaczenie?
16: Ma bardzo duże znaczenie, ponieważ z jednej strony pokazuje, że współpracujemy, jest to temat dla nas bardzo ważny i chcemy działać, aby jak najlepiej wykorzystywać nasze możliwości, które mamy. No dla nas bardzo ważne jest zaangażowanie z jednej strony województwa małopolskiego, ale również kuratora oświaty, który prowadzi nadzór pedagogiczny nad wszystkimi jednostkami w całym województwie. No i oczywiście też Ministerstwa Edukacji, które posiada konkretne możliwości, konkretne rozwiązania, prowadzi też własne kampanie, które dzieją się teraz równolegle, tak więc my staramy się dotrzeć z tymi informacjami jak najszerzej do szkół, do rodziców, do nauczycieli i się wzajemnie wspierać.
9: A jakie w ramach tej kampanii miasto podejmie działania? Czy będzie to coś szczególnego? Bo ogólnopolsko znaczące budynki zabłysną na czerwono. Miasto oprócz tego planuje też jakieś takie szczególne, wyjątkowe, specjalne działania?
16: My wiemy już teraz, że szkoły bardzo chętnie po raz kolejny włączają się w tę kampanię. Planowane są różnego rodzaju akcje w szkołach, które mogą dotyczyć samych społeczności szkolnych, tak więc już teraz wiemy, że to zaangażowanie jest bardzo duże. W kolejnych dniach będziemy też rozmawiać ze szkołami na temat tego, jakie konkretne rozwiązania tutaj planują.
17: Nadinspektor Artur Bednarek, komendant wojewódzki policji w Krakowie.
1: Sporo mówimy dzisiaj o dzieciństwie bez przemocy, ale ta przemoc jest i tę przemoc pewnie widać w policyjnych statystykach. Jak to wygląda na terenie naszego województwa, na terenie naszego miasta? Czy tych zgłoszeń

0: to nasze działanie przede wszystkim skupia się na szkołach. Ale biorąc pod uwagę tą przemoc domową, to prowadzimy na dzień dzisiejszy około 7 tysięcy niebieskich kart. I w tych statystykach, tam gdzie mamy akurat te informacje, to wyłania nam się około 4 tysiące osób do 18 roku życia, które zostały tą przemocą pokrzywdzone.
1: Duża skala. Mówimy tu o skali województwa małopolskiego, ale pamiętam, rozmawiałam kiedyś z jedną ze specjalistek, bodajże z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, i ona zwróciła uwagę na to, że tych niebieskich kart jest więcej, ale to dlatego, że nie tyle przemocy jest więcej, bo ona jest, ale się to teraz częściej zgłasza, częściej się widzi. No i też ta procedura jest wdrażana już samoistnie. To nie jest tak, że ofiary muszą się zgodzić.
0: Tak, tak to jest. Ja bym tylko przypomniał, ile na terenie naszego województwa mieszka tutaj ludzi, jest zameldowanych, czyli około 3,5 miliona, natomiast około 20% to są ludzie do 18, to są osoby do 18 roku życia, czyli około 700 tysięcy. Natomiast procedura niebieskiej karty jest procedurą bardzo szczególną, która służy nam, aby przede wszystkim być w rodzinach, żeby te cztery ściany nie zamykały problemów i żeby tam ta przemoc nie była wyrażana do dzieci, ale również i do dorosłych.
1: Podpisywali Państwo ważną deklarację, biorą udział w kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Co policja będzie robić w ramach kampanii, a co i bez kampanii, bo te działania, o których też już wspomnieliśmy, dzieją się przecież cały czas przez cały rok.
0: Naszą podstawą jest procedura niebieskiej karty. Natomiast wszelkie inne działania, które są podejmowane w szkołach, bo przede wszystkim stawiamy na szkoły. My, policjanci, staramy się uczyć bezpiecznych postaw, czyli takiego działania dziecka, które będzie się sprzeciwiało przemocy dorosłych, jak również sprzeciwiało przemocy rówieśniczej. Silny człowiek to człowiek, który da sobie radę w tym naszym świecie, który dzisiaj nie jest łatwy, biorąc pod uwagę przemoc rówieśniczą i biorąc pod uwagę oczywiście otaczającą nas tą przestrzeń wirtualną, w której ta przemoc faktycznie jest realizowana.
2: To wszystko na teraz. Do usłyszenia.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 3.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
4: Skoda.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach

0: i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
2: Po reklamie.
3: Kiss FM.
2: Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. W Radiu Kiss FM.
4: Yeah, you know what it is.
5: W jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, to jest onomatopeja.
4: Ktoś mi to napisał ostatnio.
5: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tylko, że to było przed płakał.
4: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glack up in my pocket, coś takiego.
5: A, no właśnie. No i...
4: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
5: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
4: Ale bardzo blisko.
5: No to co, to się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie to tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata... czy na lato. Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
4: Cześć, miło mi.
5: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
6: 22.
5: Wzrost?
6: 179. Przepraszam, 180.
5: Waga?
6: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz pewnie jest 76.
5: Rozmiar stopy?
6: 42,5-43.
5: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
6: No, elegancko.
5: Stan cywilny?
6: Singiel? No,
5: dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
4: Sorry, już się tutaj w tych poprawiam.
5: Poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
4: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
5: Oczywiście i tylko na imprezach.
4: Tak jest.
5: Więc pijący?
4: Tylko w towarzystwie na imprezach.
5: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
4: No właśnie.
5: Ulubiona szama?
4: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
5: Ulubiona płyta?
4: Oj, nie wiem.
5: Ciężko wybrać jedną, co?
4: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio
5: słuchałem. No.
4: Imigrant Fimi Guerrero.
5: Okej. Okay. Więc w takim razie ulubiony film?
4: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
5: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
4: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
5: Dlaczego hip-hop?
4: Bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, no była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo, dlatego sobie wokół niego krążę.
5: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
4: No tak szybkim strzałem dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem... Tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, altpopowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho.
6: A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
5: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
6: Może Stormzy na openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
5: Za A$AP Rockiego, bo tak, go powinęli
6: tak,
5: go wtedy.
6: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no, tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
5: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny
6: to,
5: rap?
6: To i to. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na A$AP-a. Ani też go nie słuchałem tak dużo jak A$AP-a, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no, jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
5: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
6: Nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
5: A to wtedy pojechałeś na A$AP-a, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
6: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. A$AP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
5: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie? Kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę? Czekaj, wiem, skąd ksywka? O!
6: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już, ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
5: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
6: No to już tak dobrze już nie wybrzmiewa.
5: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
6: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
5: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty, takie jakbyś jadł domowy obiad, że na przykład pierogi możesz
6: tak,
5: kupić.
6: Tak, trochę tak.
5: Obiad taki po prostu przygotowany.
6: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji, czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki i to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
5: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
6: Tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
5: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
6: Dziękuję bardzo.
5: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli. Myślę, że możliwe, że ciebie też. Że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
6: A, okej.
5: Okay. Ja myślałem, tego coś innego. Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też. Ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam proszę tekst twojej piosenki, więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
6: pamiętam,
5: no, sam widziałeś,
6: pamiętam.
5: Że latałem, ale
6: dzięki.
5: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
6: Okay, czy ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
5: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
6: Dobrze. I zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood, zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
5: Rozgrzewka, tak. Wjeżdżamy, tak jest.
6: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak crash test dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, crash test dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furka się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
5: No, ale
6: czy
5: to
6: ta
5: jest
6: furka może przetrwać?
5: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czuję się trochę tak jak crash test dummy.
6: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i myślę, że dalej będę eksperymentować. No i co, to startup MJ Deli Company, no to jest chyba w miarę oczywiste. Dopiero zaczynam, dlatego startup MJ Deli Company, MJ Deli moja ksywa, Company, że no zakładamy
5: biznes. Firmę.
6: Tak.
5: Z moją muzyką.
6: Tak jest.
5: Tak jak Taco Corp.
6: Tak, dokładnie. Honey Benz on my mind. 100 tysięcy złotych chodzi mi po głowie. Chciałbym zarobić z tą kaskę. Jak chyba każdy muzyk.
5: Normalna sprawa.
6: Normalna sprawa. OKKKKK. Tutaj ta linijka pełni funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną i jest po prostu catchy.
5: I zażarła, jak wszyscy dobrze o tym wiemy.
6: I zażarła całkiem fajnie.
5: A to what you say, co masz, to jest takie, co ty powiesz na to?
6: Co
5: powiesz na te wersy, czy...
6: Powiem tak, ja ten refren zajął mi zdecydowanie najdłużej, bo siedziałem nad nim jakieś bite 2 tygodnie codziennie albo w sypialni, albo w jakiejś tam komórce do nagrywek. I cały czas po prostu nie mogłem go dobrze złożyć, żeby był tak catchy, jak chciałem, żeby był catchy. I to what you say dodałem po prostu na samym końcu, bo brakowało mi trochę właśnie wypełnionej przestrzeni. Mhm. Sam koniec, plus to się jeszcze rymuje z OK, więc miałem takie, że dobra, to jest spoko klamra kompozycyjna, możemy lecieć dalej.
5: Więc lecimy, zwrotka numer 1.
6: Kręcę bajerę, że robimy stadium tour, fake it till you make it. No, że ściemniam po prostu, że ściemniam, że... W sensie raz, że ściemniam, a dwa, że pokładam w to jakąś dużą wiarę, że to się może udać. No i to jest też jakoś tam bezpośrednie nawiązanie do tytułu tej piosenki Deli Supreme, bo staram się tu...
5: Tak, tego nie powiedzieliśmy, bo tego chyba nie wszyscy wyłapali, że to jest bezpośrednie nawiązanie do filmu Marty Supreme.
6: Tak, dokładnie. No i tutaj jest po prostu nawiązanie do głównego bohatera, który cały film ściemnia i ściemnia i ściemnia i wchodzi w długi i wszystko mu się też po części przez to sypie. No ale tutaj właśnie bardziej chodzi o to, że by po prostu pokładać
5: i
6: to
5: możemy sobie tak przełożyć
6: wielką wiarę.
5: Stadium Tour na jego, na te Mistrzostwa Świata.
6: Na jego Stadium Tour w Japonii.
5: Czy tak.
6: Co, to się nie do końca tour.
5: Co on tam chciał, nie pamiętam już co on chciał wygrać, bo...
6: On chciał pojechać na Mistrzostwa Świata do Japonii. Tylko, że... Kurde, właśnie nie pamiętam, bo raz, że nie mógł zebrać siana na ten bilet, tak. A dwa, że ta komisja go tak naprawdę nie zaakceptowała, żeby on mógł wziąć udział w tym turnieju, tylko nie pamiętam, dlaczego to
5: chyba
6: się wydarzyło.
5: Chyba przez te jego wybryki podczas meczy, że on tam się tak wściekał, Nie możliwe. Wiem, czy nie było czegoś takiego. Ja też możliwe, nie oglądałem on się też przy chyba premierze.
6: On się chyba też pokłócił z prezesem tego całego związku ping-ponga i on też go bardzo nie lubił po tych mistrzostwach, które przegrał. No, więc on się domagał rewanżu właśnie z tamtym gostkiem i bardzo zależało mu, żeby oczywiście wystąpić w tych kolejnych mistrzostwach. Co się... A dobra, bez spoilerów.
5: Nie, spokojnie to. Myślę, że w dzisiejszych czasach i tak wszyscy wiedzą po 2 tygodnie po co się dzieje w takich temach.
6: Ale po co spoilerować, jak ktoś nie obejrzał jeszcze?
5: Okej, okay, to jak obejrzycie film Marty Supreme i odsłuchacie później tę piosenkę, to napiszcie, czy te nawiązania są trafne.
6: Tak jest. Made it bad, now she want me bad, so I'm in her bed. No, zwykły przewózkowy wers, gdzie po prostu się fajnie 3 słowa rymują. Bad, bad, bad. Będę se wspominał what a life I had. No, czyli po prostu walimy w to pełną parą i cały czas się staramy, żeby to pykło, nie?
5: Mhm.
6: Black Thought powiedział, że I'm nice with it. Nie wierzyłem w to for a minute. No to jest chyba najfajniejszy wers. W sensie najfajniejsze backstory ma ten wers, ponieważ no ja studiuję w Nowym Jorku i został mi jeszcze rok i miałem z nim warsztaty. W sensie nie do końca warsztaty, co elective po prostu. Czyli taki przedmiot, który ma uważy. I on tam przez większość czasu po prostu opowiadał mega fajne historie z życia wzięte. O tym, jak na przykład, nie wiem, w piwnicy Jay Dilly freestylował głosem Busta Rhymesa i po prostu wszyscy byliśmy takie, że wow, jakby to jest najfajniejsza rzecz, jaką
5: poczekaj,
6: słyszałem.
5: Przepraszam, to były twoje wykłady, tak? Rozumiem.
6: W sensie wykładem bym tego nie nazwał. To była raczej bardzo kamera, to były bardzo kameralne zajęcia.
5: No, ale jednak, jak mówisz, że na studiach miałeś zajęcia z Black Thought, a przełożyć to pewnie na jakiekolwiek inne wykłady u nas, to wiesz.
6: Tak, odbiega to troszkę od naszych standardów.
5: Ale to poczekaj, puszczałeś mu jego muzykę, że tak ci powiedział, czy jak to wyglądało?
6: Już mówię. I pod koniec semestru mieliśmy, każdy miał tam zarapować swój numer przed nim.
5: Przed nim to było na żywo?
6: Tak, na żywo przed nim.
5: Okej. Okay. Normalnie inni na zajęciach też
6: tak,
5: byli.
6: Tak, każdy. Każdy musiał to zrobić. To było częścią zaliczenia.
5: Nice. Czyli takie, że trzeba się nauczyć wierszyk i wygłosić. W sensie nie porównuję poziomu, tylko rozumiem, że dla niektórych to może być bardzo stresująca sytuacja. Do tego
6: no na pewno.
5: Nie każdy ma tą łatwość, że może wyjść i, nie wiem, zapowiedzieć koncert na festiwalu albo zwyczajnie powiedzieć coś, nie wiem, swoim pracownikom w pracy, cokolwiek.
6: Mhm. No, na pewno stresik był też u mnie. No, ale zarapowałem numer... Też się do tego jakoś za długo nie przygotowałem, nie ukrywam. Zarapowałem po prostu numer, ten właśnie, o którym wspominałem, to tam na SoundCloudzie go kiedyś wypuściłem. No, jakby dalej uważam, że ta 16 jest mega spoko. I
5: to było po polsku?
6: Tak, to jest, tak, to było
5: już
6: po polsku.
5: Bez takich, czy było tak dużo wstawek angielskich, czy...
6: Nie, mało. Raczej znakomita większość po polsku i tam się może raz wykoprytnąłem, język mi się poplątał, ale generalnie dowiozłem tę zwrotę dobrze. No i on do mnie podszedł i zbił mi pionę i miał taki dał syk.
5: Dał ci uznanie oczami.
6: Dał mi uznanie oczami, aczkolwiek jego oczu nie widziałem, bo on zawsze ma okulary przeciwsłoneczne.
5: Okej. Okay.
6: No ale dobra, miałem wtedy, że takie, no dobra, bardzo mi miło, ale też jakby widzę obecne okoliczności i też jakby traktuję to trochę with a grain of salt, nie? No i potem rok później byłem w barze z kolegą, którego rodzina już od bardzo od zamierzchłych czasów organizuje Newport Folk Festival. To jest taki festiwal, mam nadzieję, że się nie walnę, że to nie był jazz, ale to był folk chyba, tam gdzie Dylan wszedł z gitarą elektryczną i zrobił furorę i wielkie kontrowersje wokół tego były. No i on tam się kręcił właśnie na tym festiwalu i on też był ze mną na tych zajęciach i wpadł na Black Thought, no bo on oczywiście też mógł się tam kręcić gdzieś na backstage'u z uwagi na tutaj no, jego rodzina to organizuje, mm-hmm. więc oczywiście mógł się tam zakręcić. No i zbili piątkę i coś tam pogadali właśnie, że no super, byłoby cię zobaczyć jeszcze na tym uniwerku, no bo on też akurat po prostu tam do nas wpadł na jeden semestr. To nie był pierwszy raz, kiedy on tam robił tego elektiva, ale potem zniknął chyba na kolejne dwa. I on powiedział, że no ja też jakby bardzo mi się to podobało, chętnie bym wpadł, ale tam nie mam czasu, coś tam. I pogadali sobie trochę o tych zajęciach i z tego, co mój kolega mi powiedział, to Black Thought mu powiedział, że that Polish kid was so sick, czy coś w ten deseń. Nie mówię, że tak słowo w słowo powiedział, ale po prostu wspomniał o mnie i mnie skomplementował. No i to jest chyba najfajniejszy komplement, jaki dostałem. Możliwe, że jaki dostanę kiedykolwiek.
5: Nigdy nie mów nigdy, ale jest to wielka rzecz na pewno.
6: Miałem koparę na podłodze przez następne pół godziny.
5: Przeszło ci przez myśl, żeby go zaprosić gdzieś kiedykolwiek na współpracę?
6: Myślę, że jakby się kiedyś udało, to super. Myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Bo wtedy to już na pewno będę industry plantem, ale takim industry plantem, że to się w ogóle w głowie nie mieści.
5: Spokojnie, o tym mięsku też sobie porozmawiamy.
6: Ale nie no, oczywiście, że chciałbym z nim coś nagrać kiedyś. No to jest jeden z najlepszych raperów ever. Może kiedyś zapytam.
5: Pozdrów go ode mnie.
6: Pozdrowie.
5: I od całej naszej redakcji. To mi zajmie chwilę, tak? Teraz tu?
6: Ale iSpirit zarobi na ten bilet, nawet jeśli to mi zajmie chwilę. No znowu nawiązanie do Marty Supreme, czyli że staram się zarobić na ten bilet. I tutaj znowu też nawiązanie, że mieszkam w Nowym Jorku, jestem na emigracji. I jednak no, staram się cały czas docierać do polskiego słuchacza, więc znowu, że tam zarobię na ten bilet, wrócę do Polski, trafię do naszej społeczności z moim materiałem. East Side, no taki adlib po prostu, no bo znowu w Nowym Jorku jestem. To jest Deli Supreme, Easy Win, jak Billie Jean King, tenisistka, wybitna. Po prostu kolejne porównanie, że ściemniam, że wygrywam i że robię to dobrze.
5: Totalnie normalne w rapie. Fake it till you make it, tak jak to nawinąłeś.
6: Tak. Jestem piękny jak Timothy, znowu Braga. Kolejne nawiązanie do filmu. Długie kroki, gdy robię loki. No tutaj żadnej głębi nie ma. Widzę bariz. Po trupach do celu quo vadis. Idę po to, co moje, jak po pip. No znowu czysto przewózkowe linijki z fajnym flow. Zrobię wszystko, żeby wygrać, tak jak bohater Marty Supreme. No i potem wracam do refrenu.
5: Refren mamy.
6: To już było wytłumaczone. Spakowałem już cały mój carry-on, czyli znowu szykuję się do wylotu. Dev Jam pisze DM, we should get him on.
5: Tak jest. I to jest moment, w którym ja bym się chciał na pewno zatrzymać. I myślę, że to też jest coś, co ty byś chciał powiedzieć, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, że właśnie oni tak powiedzieli, jak tutaj w tej linii, że damn, we should get him on.
6: Dev Jam się do mnie odezwał po trzecim numerze, czyli czy ty też? Mhm. I gadka była taka, że widzieli, że fajnie nawijam, że jest na to jakiś pomysł. I też było mi wspomniane, że fajnie prowadzę socjale i że po prostu wiem mniej więcej, z czym to się je, żeby jakoś tam siebie rozpromować. No i pogadaliśmy sobie tak wstępnie o tym przez jakąś godzinkę. Oni mi powiedzieli jakieś tam swoje przemyślenia, co sądzą o tej muzie, jakie mają obawy i tak dalej, i tak dalej. No ale to była po prostu luźna gadka. No i wrócili do mnie z ofertą chyba miesiąc później. Byłem, wiadomo, w niebo wzięty. No ale to się też wiązało z tym, że potem zrobiłem sobie półroczną przerwę od wydawania numerów, bo chciałem po prostu dopiąć negocjacje i zależało mi na tym, że jeżeli ich już zacznę znowu wydawać, to żeby to robić raz a dobrze, już też ze wsparciem. No i finalnie udało nam się w kwietniu dopiąć umowę. No i już na początku czerwca wyszedł pierwszy numer wspólny.
5: Bo to powiedziałeś, że po trzecim numerze. A jakbyś miał podać liczbę numerów, które miałeś wcześniej, nawet nie wypuszczonych, że one były oficjalnie czy na SoundCloudzie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to ile by to było? Ile jest tej swojej muzy od... Tak jak mi napisałeś na priv, że od 5 lat, to ile, mogłoby tego być?
4: No to tak. Jeden numer na SoundCloudzie, dwa numery takie w ogóle jakieś alt-popowe po angielsku, co wydałem z 4 lata temu pod imieniem i nazwiskiem. Dwa numery, które wydaliśmy w zespole, też takim alt-rockowym. Pozdrawiam Olka i Borysa.
5: Pozdrawiamy, tak jest.
4: Więc to mamy 2, 4.
5: Czyli wszystko, co nagrywałeś, to puszczałeś i tak w świat.
4: No nie, no nie wszystko. No wiadomo, że i potem, jak już postanowiłem sobie, dobra, przerzucę się na ten polski, no to nasiekałem tych numerów, nie wiem, no... Wiesz, jak mówiąc o stricte demówkach, czyli nieskończonych numerach, no to z parę dziesiąt na pewno zrobiłem. A takich dopiętych to myślę, że max paręnaście. I do Dev Jamu, jak poprosili mnie o demówki kolejnych rzeczy, to wysłałem 5 numerów. No więc troszkę się tego nazbierało. Nie wypuszczałem wszystkiego. No wiadomo, że tam nad warsztatem pracowałem. No, kropka.
5: Pytam, bo nie dlatego, że próbuję cię jakkolwiek umniejszyć, tylko chciałbym zaznaczyć i chciałbym, żeby też ludzie coś wynieśli z naszej rozmowy w takim stylu, że tak właśnie działa wytwórnia typu Def Jam czy jakakolwiek inna dzisiaj.
4: Tak.
5: Że ich, jednym z ich głównych zadaniem są takie i funkcje, jakie spełniają osoby typu A&R, to są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie takiego MJ Deli znaleźć, który ma trzy numery na YouTube, ale widzą w nim potencjał, widzą, że coś może z tym być i będą wiedzieli, jak go poprowadzić. I tu na tym polega ta główna różnica, że do tych twoich największych zarzutów wobec ciebie, że tu nie było, wiesz, castingu, tu nie było sytuacji w stylu, że tworzymy go od zera, tylko ty już robiłeś muzę.
4: Nie było żadnego castingu. Realia rynku obecnie wyglądają tak, że jeżeli chciałbyś, żeby odezwał się do ciebie majors, to musisz wykonać lwią część pracy sam.
5: Oczywiście.
4: I musisz wiedzieć, jak się promować na socialach, nie stronić od tego. Musi być jakiś tam stały wzrost. Musisz konsekwentnie wydawać muzykę i jeżeli tego się dobrze słucha i też to, jeżeli to dobrze wygląda, bo to jak to wygląda obecnie jest prawie tak samo ważne, jak to brzmi, no to wtedy ktoś przyjdzie do ciebie z ofertą i tak było w moim przypadku.
5: I to jest normalna, naturalna droga, powiedzmy to głośno i jasno.
4: Tak. A co do numeru, który wyszedł teraz i który się odbił szerokim echem, napisałem go, cały ten numer został napisany przeze mnie.
5: Tak, bo zapominamy powiedzieć, że w przypadku Industry Plantów to oni są w zasadzie tylko twarzami. Tak. Że cały,
4: w sensie, wiesz,
5: cały
4: background... Ja się chętnie odniosę do innych definicji tego słowa, bo teraz tym się rzuca na prawo i lewo i raz się tym mówi, że jesteś po prostu tam manufactured od zera,
5: nie, bo ludzie
4: a dwa, że po prostu, że też że wkładane są w jakieś niebotyczne sumy, żeby to poszło viralem. No i ani jedna, ani druga wersja nie jest prawdziwa.
5: Mylone jest... jak ja czytam zdanie, że pcha go duża wytwórnia, otwiera mi się nóż w kieszeni i mówię to w ogóle nie gryząc się w język i w ogóle nie chcę mi się dyskutować z takimi ludźmi, bo też nie da im się tego, mam wrażenie, przetłumaczyć, że jak
4: już ktoś postawił na
5: sobie
4: krzyżek, to ciężko go przekonać. No,
5: już się, wiesz, komuś po prostu tak, koniec, kropka, ja widzę, że on jest na koncie Def Jamu, więc koniec, on nie jest, nie wiem, prawdziwym artystą od zera. No, dlatego o tym rozmawiamy, bo może ty będziesz potrafił jakoś odbić tę piłeczkę normalnie niż tak jak
4: jasne,
5: ja, jak się denerwuję
4: bardzo
5: teraz.
4: Bardzo chętnie, ja się mogę odnieść do każdego...
5: Tak, zacząłeś od tych innych definicji
4: tego słowa. Mogę się odnieść do każdej wariacji definicji tego słowa.
5: To ile znasz, ile jest?
4: Kurde, no w sensie, no dwie są chyba teraz tej popularniejsze. Jedna, czyli taka, że jesteś po prostu stworzony od zera i że po prostu wziąłeś się znikąd, a druga jest taka, że niebotyczne sumy pieniążków są wpychane w promocję ciebie i że też w sumie się wziąłeś znikąd, ale reszta jest nieważna, bo po prostu kupę siana w ciebie pakowali i tyle. I tak, no to do tej pierwszej wersji ja ten numer cały wyprodukowałem sam, napisałem go sam, zrealizowałem się sam.
6: W miksie i masteringu pomógł mi DJ Deszczu Strugi, którego serdecznie pozdrawiam.
5: Kurde, powinienem dzisiaj siedzieć w bluzie WWO w takim razie.
6: Następnym razem. Nawet w miksie miałem swoją cegiełkę, bo wokale też tam miksowałem sam. Więc od strony czysto muzycznej, no to nie, nikt mi nie pomógł. A jeżeli chodzi o te sprawy tam marketingowe i tak dalej, no kurde, wiecie, no ja jestem na licencji, czyli jestem właścicielem swoich masterów. Ja do mnie należy finalna decyzja, jaką piosenkę wypuszczam, kiedy ją wypuszczam, jak wygląda finalna wersja tej piosenki. To nie brzmi dla mnie trochę jak coś, że jestem prowadzony za rączkę i ktoś mi mówi, co mam robić. Czy mam budżet marketingowy? Tak, oczywiście, że tak. Jestem na najzwyklejszym świecie development dealu dla małego artysty i dostaję po prostu budżet, który jest podzielony na singla, żeby mógł sobie chociażby zrealizować te nagrywki ładne, tak, teledyskowo tak, podobne, bo teledysk wrzuciłem okrojony mega, bo już mi nie starczyło.
5: Że bukujesz studio na Booksy i ono kosztuje 200 zł jak barber, no jednak trochę inaczej to wygląda.
6: Kurczę, na szczęście akurat studia nie muszę bukować, bo Universal mi udostępnia swoje studia, natomiast ta piosenka została w 90% zrealizowana w mojej sypialni, więc tutaj nawet studio nie było użyte. Więc tak, no, żebym mógł sobie zrealizować te grania, które i tak notabene cały pomysł kreatywny jest realizowany przeze mnie i przez kolegę Marcela i Oliwię, z którymi pracowałem, zanim jakikolwiek Devram się do mnie zgłosił, więc to też jest nasz pomysł, tak, a tak, nie wytwórni. Tak.
5: Do tego też oczywiście dążę, bo to ja widziałem ciebie. Widzę cały czas tego samego chłopaka w tych samych, w tych trackach sprzed półtora roku i w tych teledyskach, co wydarzyło się teraz. Gdybyś ty miał być produktem i wiesz, prowadzony za rączkę, i jak się to mówi, to ten track i pewnie teledysk wyglądałby zupełnie inaczej.
6: Tak, tak. Ja, oczywiście, że ja eksperymentuję ze stylem i to nie wygląda wszystko dokładnie tak samo. W każdym singlu trochę tam się staram jakoś szukać. Staram się jakoś ugruntować w jednej konkretnej jakiejś stylistyce, to mi troszkę nie wychodzi. Ale wydaje mi się, że teraz jesteśmy na dobrym kierunku, ale to wszystko były decyzje, które były tylko i wyłącznie świadomie podjęte przeze mnie i też nikt mi tutaj nie dawał żadnych sugestii, jak to ma wyglądać. No, więc to jest kolejna, wydaje mi się, piłeczka odbita. No a trzecia, że zostały wpakowane jakieś niebotyczne pieniądze w promocję tej piosenki, no znowu muszę się nie zgodzić, bo bodajże, nie wiem, wrzuciłem 30 rolek z tą piosenką na TikToka. Żadna z nich nie była dopalana reklamami. Można to sobie porównać bardzo prosto. Jeżeli włączasz sobie rolkę, która po prostu wstrzeliła się w algorytm i która wykręca 900 tysięcy wyświetleń i ma 100 tysięcy polubień i dużo zapisów i komentarzy, żadna reklama ci nie wykręci takich wyników. I czy były odpalane jakieś reklamy? No pewnie, że tak. Na koncie DevJamu można sobie porównać, jak rolka ma 1 000 000 otworzeń i 5 000 polubień i to wtedy widać, że była dopalana reklamą. Natomiast 95% ruchu, które ta piosenka wygenerowała, zrobiła to organicznie. No, zrobiłem to naprawdę najprostszą metodą, jaką się teraz wszystkim mówi, czyli jeden fragment zażarł i potem go wałkuje. Ja wiem, że to nie jest przyjemne.
5: Czy to był pierwszy fragment, który dodałeś? Czy to zobaczyłeś,
6: tak, to
5: że
6: był pierwszy fragment, który
5: od
6: dodałem.
5: Pierwszego fragmentu to już było.
6: Tak. I tak jeszcze do tabedę z tymi budżetami. Tak, DevJam wpadł na pomysł, że wpakują we mnie niebotyczną ilość pieniędzy po tym, jak zobaczyli wyniki poprzedniej piosenki, gdzie każda rolka robiła po 300 odtworzeń. Mieli takie strzał w dziesiątkę.
5: Tak, i to też rzecz do zauważenia, bo wszyscy piszą, że tę piosenkę ci wybili, to czemu nie wybili,
6: czemu nie
5: poprzedniej,
6: wybili poprzedniej?
5: Gdzie już współpracowaliście i razem ją puszczaliście.
6: Tak, no dobra, można snuć 1500 teorii spiskowych, okej, ale to wyglądało tak, że miałem beznadziejne wyniki przy poprzedniej piosence. Wrzuciłem jeden filmik właśnie z tym fragmentem, który zażarł i budzę się rano i zobaczyłem, że nie ma 300 wyświetleń, tylko jest 5000 wyświetleń. Myślę sobie, super, mamy przełom. I dalej po prostu robiłem to, o czym wspomniałem, czyli dzień w dzień postować ten sam fragment. Trochę do pożygu. Ja naprawdę, uwierzcie mi, że ja nie jestem tego fanem i to nie jest tak, że mi to sprawia ogromną przyjemność, żeby codziennie wrzucać ten sam fragment, bo to jest męczące. Ale po prostu you gotta play the game, bo takie są obecnie realia.
5: Don't hate the player, hate the game.
6: Dokładnie. Więc znowu, zarzuty o jakieś horrendalne budżety i tak dalej są po prostu głupie. te filmiki poradziły sobie organicznie. Możecie wejść na profil i to sprawdzić. Żeby odpalić reklamę, trzeba przekopiować jakieś unikatowe linki, których nigdy nie wysłałem w tej piosence. Bo na przykład w poprzedniej dopaliliśmy właśnie jedną rolkę reklamą i poszła tragicznie. I powiedziałem po 5 godzinach, błagam, wyłączmy to, bo to tylko się kasa przepala.
5: Okej.
6: Więc... No nie, te zarzuty są po prostu do nietrafione. Jeżeli ktoś już sobie wyrobił zdanie, no to pewnie go nie zmienię, ale po prostu zagrałem tak, jak gra wymaga i piosenka udała, po prostu obroniła się sama.
5: I udało się i twój TikTok też jest ciekawym stadium. I ciekawie można też odbić piłeczkę, przewijając go do samego dołu, jak nagrywałeś rolki do swoich pierwszych numerów, na przykład tam na tle Queensbridge, gdzie są właśnie 2 komentarze i kilkaset wyświetleń, to gdyby tak było, jak ludzie mówią, to już wtedy by to tak żarło, że i tak by było dopalone od samego początku. No.
6: Też mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Jakie to jest, jakie to czasami potrafi być losowe. Jak rok temu Pronto zrobiło jeden viralowy filmik, który tam miał właśnie jakieś 120 tysięcy odtworzeń, to, no to wtedy oczywiście, dobra, dalej wrzucałem i promowałem tę piosenkę. Wtedy zrobiłem jedno małe głupstwo, że właśnie wtedy wrzucałem różne fragmenty tej piosenki i wtedy już gorzej zażarło. To jest za mała próbka oczywiście, żeby postawić tezę, ale wtedy to szło dużo gorzej niż jak teraz zrobiłem jeden viral i katowałem ten sam fragment. No ale w pewnym momencie już mi się skończyły te rolki estetyczne z Pronto. Miałem takie, dobra, wrzucę starą piosenkę jeszcze raz. Wrzuciłem ten sam filmik z lekko przesuniętym fragmentem, który wcześniej zrobił 500 wyświetleń, a tamten zrobił 60 tysięcy, więc...
5: No tak, TikTok to też jest loteria wielka.
6: To jest trochę loteria.
5: Lecimy dalej z tekstem, czy jeszcze coś odnośnie tych zarzutów, chociaż na pewno sobie jeszcze do tego wrócimy.
6: Chyba wszystko, co najważniejsze powiedziałem.
5: Tłumacz, a propos odbijania piłeczki, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk.
6: Tak, ta muza to ping pong, odbijam piłkę, gdy mówią, że to nie real talk, znowu ta muza to ping pong, ponieważ mówimy o filmie Marty Supreme, odbijam piłeczkę, to chyba tego nie trzeba tłumaczyć.
5: Ja to 2026, God, to się udało.
6: Fajnie, bardzo mnie to cieszy. Znowu mega przewózkowy tekst. No, six God to wiadomo nawiązanie do Drake'a, a po prostu taka gra słowna, że 2026, no bo wydajemy w
5: to. To musimy się zatrzymać w takim razie przy nim. Czy to jest jakaś twoja inspiracja, idol tego typu?
6: Bardzo go lubię. W sensie, jakby koleś jest po prostu hegemonem.
5: Gigantem,
6: jest
5: tak.
6: Absolutnym gigantem. Uważam, że Iceman jest naprawdę całkiem spoko płytą.
5: Lubię tę płytę, uważam, że to jest...
6: Whisper My Name, taki sztos. Genialny
5: kawałek. Najlepsza, jaka wyszła w tym roku według mnie, bo tylko te słuchałem z zagraniem tego rapu.
6: No nie wiem, czy się zgodzę, ale płyta na pewno fajna. Bardzo go lubię muzycznie... I uważam, że miał najlepszą zwrotkę w disie z Kendrickiem. Ostatnia zwrotka Family Matters to jest najlepsza zwrotka tego całego disu dla mnie w ogóle bezapelacyjnie.
5: Czyli powiedziałbyś, że on wygrał?
6: Nie.
5: Okay. Ale zwrotkę miał najlepszą.
6: Absolutnie nie. Przegrał zdrowotnie, ale zwrotkę miał najlepszą.
5: Ale przy takim gigancie, jakim on jest, to...
6: Ciężko wygrać.
5: Nie wiem, czy on też... Nie wiem, czy on to jakoś teraz odczuwa bardzo.
6: No, liczbowo nie, a czy go ego boli dalej? Oj, bardzo, na pewno tak.
5: I chyba w Los Angeles nie zagra prędko koncertu, chyba że to się wydarzyło i teraz plotek
6: upłynął. Nie, czy ja wiem. W sensie...
5: Nie będzie blokował.
6: Nie wiem, jeszcze zaczekajmy pół roku i zagra.
5: Dobra.
6: Jakoś w to nie wierzę.
5: Dobra. A taki happening, jak on ostatnio zrobił, 20 dziewczyn versus 1 Drake, zrobiłbyś?
6: Nie.
5: A jak urośniesz tak jak on?
6: Nie, 3 razy nie, 4 razy dzień.
5: Wrócimy do tej rozmowy za 10 lat, kochani, kiedy to się właśnie wydarzy i ten shot będzie ci wyciągany.
6: Zrobimy czek wszystkich tutaj moich statementów.
5: Okej, mamy... to jest większe To jest większe.
4: To jest większe niż twoja dywidenda, to ewidentnie robię to konsekwentnie. To, znowu, czysto przewózkowe linijki, słowo spoko pełni tu funkcję tylko i wyłącznie rytmiczną, ponieważ po prostu fajnie wybrzmiewa.
5: Jedno z ulubionych słów raperów, wiadomo.
4: Też bardzo, tak, dokładnie, ulubione słowo raperów. Ostatnio powiedziałem komuś, że to brzmi jakbyś, nie wiem, ten bark otwierał sko.
5: Okej. Dobrze, taka onomatopeja.
4: Fajnie to brzmi, więc sobie to wplotłem, ewidentnie robię to konsekwentnie, a te brednie o mnie to fake agenda, wiadomo. Gadają, niech gadają. Robi się gorąco, już pytania mi wiercą, najpierw bad, bad bitch, na friendzone, sorry, ale mam
5: To w sumie teraz o mnie, tutaj o nas, o tej sytuacji, że robi się gorąco,
4: tak,
5: to...
4: Tak, już pytania mi wiercą. Może nie konkretnie o to, najpierw bad, bad bitch, na friendzone, ale tak, pytania mi wiercą, potem kolejna linijka, znowu czysto przewózkowa, sorry, ale mam na okurantkę z Odessą Zion, kolejne lanie wody.
5: Musisz powiedzieć o Odessa Zion, że...
4: Odessa Zion to jest też aktorka właśnie z Marty Supreme, ona tam grała... Chyba można powiedzieć dziewczynę Martiego.
5: Tak.
4: No tak, no bo potem oni mieli happy end razem. Modelką Dior, to też tutaj akurat to nie ma głębszego znaczenia, po prostu dalej przewózka, The Shit We Be On, przewózka.
5: No i jest podwójny, bo jest modelką Ozion, modelką Dior. Boże, Odessą Ozion, no tak, modelką Dior.
4: Bawimy się flow, Odessą Ozion, modelką Dior, The Shit We Be On. Kiedyś wypiję naważone piwo, ale na razie robię sobie własny ambience, czyli... Co tam kiedyś przyjdzie, to przyjdzie. Na razie robię swoje. Już do mnie piją. Znowu tutaj gra słowna. Wypiję, piją do mnie. Pokazałem zwrotę, no i się w pierś biją. Sentinel Prime Transformative Kino. Tutaj niezwykle przemyślana gierka słowna. Sentinel Prime Transformers Kino. Wow.
5: No bo Transformersy, mamy Sentinela Prime'a jednego,
4: tak,
5: tam,
4: tak,
5: z,
4: tak. Jesteśmy wielcy,
5: robotów.
4: Jesteśmy wielcy, lecimy dalej. Robię takie ruchy, że mi walnął Rico, o mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. No, robię duże ruchy.
5: Nie każdy wie, co to jest Rico też, a to jest też fajna przewieziona linijka.
4: No słuchajcie, Rico to są na przykład zarzuty, które miał postawione Young, tak, za prowadzenie organizowanej grupy przestępczej. Więc nie ukrywam, że jakoś tą sytuacją się troszkę sugerowałem przy pisaniu tej linijki, aczkolwiek on ma dużo więcej złych rzeczy za uszami niż ja. Ale, w sensie allegedly, sorry, allegedly. Więc tutaj po prostu taka przewózka, że no, że już w ogóle bombki strzelił, nie? O mnie dowie się nawet w Rio Twój Tio. Znowu taka gra słowna, usłyszał o mnie wszędzie. Sprawdziłem, czy Tio po portugalsku to też jest wujek, bo miałem takie, że po hiszpańsku, a po portugalsku to jest, dobra, też ciała. Krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. Mam krzywą przegrodę po tacie, pozdrawiam tatę. I mam katar przez 180 dni w roku. Ale słuchajcie, o krzywą przegrodę, ale breath control steel tight jak stilo, czyli wszystko jest okej. Nasty flow, więc mów mi Rico, znowu gra słowna, znowu Rico, tylko tym razem Rico nasty, a nie Rico zarzuty. Taka raperka. Jakby ktoś nie wiedział. No i potem wyje. Mam, żongluję techniką, stopa bas, grube, chyba mają 100 kilo. Deli Supreme, jak Marty Igo. Przepraszam.
5: I to przejście też jest takie wymowne, że to, co mówiłeś, że miałeś przerwę, bo chciałeś właśnie dowieść dobry materiał, a tu mamy It's Been a Couple Months. Czyli to jest właśnie, rozumiem, o tych kilku miesiącach, i że wierzyłeś, że to nadejdzie. Znowu jest manifestowane.
4: Totalnie tak. Ale nie myślałem o tym w ten sposób wcześniej. Ale dzięki, to jest akurat tak. To jest super wytłumaczenie tej linijki.
5: Czyli jednak muszę założyć to konto na Geniusie i to zacząć.
4: Zdecydowanie. Bezapelacyjnie. Tak, możemy tak powiedzieć. No bo trochę mi się cywideło, zanim wróciłem z nowym materiałem, więc tak, super, dzięki. I'll believe it when it comes, the rush, I want it all day, all day, all day. No czyli po prostu chcę się czuć tak, jak kiedy robię muzę zawsze. No i znowu powtórka, jest been a couple months, I'll believe it when it comes, i wracamy z ostatnim
5: refrenem.
4: Powtórzeniem refrenu,
5: ten moment,
4: dwoma powtórzeniami.
5: Ten moment na przejściu, gdzie wjeżdża ten chór, to miałeś w głowie jakąś konkretną inspirację? To jest taki moment, taki można powiedzieć Kanye West moment trochę. Albo Childish Gambino z takich jego...
4: No ja jestem wielkim fanem i Childisha, i Kaniego.
6: Gambino z 3005, tak?
5: Tak. Kawałek, no.
6: No to jest, fantastyczny album. Nawet mam go na winylu. I też ten album jest dlatego mega fajny, bo go Ludwig Göransson wyprodukował, czyli ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Oppenheimera. To jest ziomek, który jest odpowiedzialny za soundtrack do Czarnej Pantery, do Sinners. Za Sinners dostał Oscara, za Oppenheimera też dostał Oscara. To koleś jest po prostu... No, brak słów, szczerze. Ale on jest chyba Szwedem. A jak wszyscy wiemy, Szwedzi po prostu kumają to lepiej tak, od wszystkich.
5: Jeździ się do Szwecji na specjalnie nagrywać płyty, no, żeby, dokładnie, żeby oni zrobili te hity.
6: Dokładnie. No, fenomenalny producent, kompozytor. Tę płytkę też zrobił właśnie w takim dreamy, trapowym klimacie i ta płyta jest po prostu super. I czy miałem jakąś inspirację do tego fragmentu? Nie, ja po prostu, ja lubię, jak często w nutkach się bawię takim troszkę patosem właśnie, jak trochę to ten cinematic feel słychać i po prostu celowałem trochę z tym bridge'em.
5: Tak, dobrze, że to nie jest za długie, bo wtedy by, mogłoby to czuć za bardzo. Z jednej powiedziałem po polsku.
6: No tak, jasne. Z jednej strony to jest taki moment oddechu od tej nawiki, a z drugiej strony no tak celowałem z tym fragmentem, żeby to było, wiesz, takie patosowe.
5: Po tym numerze, kochany, czujesz teraz większą radość czy presję?
6: Powiem tak, że ostatni tydzień nie przestawały mi się łapy pocić, w sensie masa stresu. Nie tak, że cały czas, bardziej taka huśtawka emocji, że rano wstaję i myślę sobie, a potem godzinę później już siedzę cały po prostu zlany potem. Więc ja się kompletnie nie spodziewałem, że to tak zażre i no może liczyłem na to, że dobrze pójdzie, ale poszło aż za dobrze, można by rzec. Bo dlaczego tak mówię? Bo taki single to może być z jednej strony taki blessing, a z drugiej strony curse, że jeżeli, wiesz, teraz kolejne single nie będą na takim poziomie, to będzie cały czas tamten.
5: Wiesz,
6: to
5: że drugi tam, numer teraz zadecyduje o wszystkim. Drugi numer, mówię oczywiście w cudzysłowie.
6: Staram się już tak nie myśleć, że o wszystkim zadecyduje, bo to by było słabe.
5: My się tutaj...
6: Jak się nie uda z kolejnym, to będziemy grzać dalej, żeby się udało z trzecim, czwartym, piątym, szóstym. I takie trzeba mieć nastawienie, ale wiadomo, jasne, że mam presję. Ja przez tydzień nie mogłem się zdecydować, jaki utwór kolejny wydawać. Już miał być gotowy na wczoraj, w sensie w sobotę już miał być gotowy na wczoraj.
5: Że miał być już puszczony?
6: Nie,
5: czy miał być
6: w sensie sklejony, wysłany do miksu, masteru. No ale już podjąłem decyzję i mój Toxic Trade wygrał, czyli wjeżdżamy z przytupem,
5: a
6: z kolejnym numerem.
5: Ile w tych huśtawkach, takich jak mówiłeś, że rano było tak, później była ta presja i spocone łapy, a wcześniej taka wielka radość z patrzenia, jak to rośnie z dnia na dzień. Ile było w tym zasługi i tutaj już w cudzysłowie ludzi, że wiesz, tak jak są teraz te memiczne filmiki, że w poniedziałek każdy propsował, a w piątek każdy mówi, że to jest muzyka do picia maczy. Co to znaczy w ogóle? Czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy? Muzyka do picia maczy? Bo ja nie rozumiem tego.
6: Słuchaj, no to jest... Jakieś te pociski są wzięte z tego, że nutka poszła po prostu zbyt viralowo w pewnym momencie i już wtedy było takie Nie.
5: Nie może mu się tak udać.
6: Co za dużo, to niezdrowo. Nie no, w sensie, tak na serio, nutka poszła viralem i wiadomo, że jak się coś popularne zrobiło, no to będzie na to dużo hejtu. Więc od tego nie uniknę i po prostu z tym muszę nauczyć się jakoś funkcjonować. Na razie moim pomysłem jest po prostu niesprawdzanie social mediów i się nie denerwowanie na zapas, więc o tych filmikach na przykład teraz od ciebie słyszę pierwszy raz, bo...
5: To z jednej strony przepraszam, ale cieszę się, że możemy też to skonfrontować.
6: Ale nie, to jest miłe akurat. W sensie takie, że no tak, zgadzam się, bo sam byłem świadkiem, jak sobie to sprawdzałem cały czas, jak wiesz. jak te filmiki najpierw wykręcały tak jeszcze po 100-200 tysięcy i tak, że już szło naprawdę dobrze, ale nie tak, że naprawdę dobrze, to 95-90% komentarzy to były same propsy, no a w momencie, jak już to tam skoczyło na te listy top 50 i wszyscy zaczęli do tego kręcić filmiki, no to już się troszkę narracja zmieniła, ale to znowu, no to jest normalne, no niestety to jest po prostu normalne i wydaje mi się, że najlepszym sposobem, jak mogę teraz sobie z tym poradzić, to po prostu wydawać więcej muzy i robić to konsekwentnie i dowozić tą muzą, a nie się przejmować na zapas jakimiś komentarzami.
5: To jeszcze odnośnie komentarzy.
6: Że mnie pozdrawiają.
5: Tak, jeszcze nie. Ja to też nie wiem, o co chodzi. Ja już jestem dziadkiem.
6: To jest taki trend, który się wziął, nie wiem, z pół roku temu czy coś takiego, że jak ktoś wypuszcza słabą nutę, to się mu pisze, to jest moja ulubiona piosenka, pozdrawiam cię po Tel Awiwu. No bo wiadomo, jaka jest teraz, jakie jest jednak nastawienie większości osób względem
5: Izraela.
6: Czuję
5: się, jakbyś mi tłumaczył, jak zrobić znak zapytania na klawiaturze, nie? Naprawdę. Nie.
6: Więc teraz to przyszło do mojej sekcji komentarzy.
5: Mnie też, no.
6: Tak. Jedna śmieszna rzecz, którą akurat widziałem, bo ktoś mi podesłał screena jakiegoś filmiku. I jak masz takie pasemko na dole filmików, że jak jest tam najczęściej wyszukiwane hasło, tak, związane z tym filmikiem. I było napisane MJ Telly Izrael, o co chodzi? I to było akurat mega śmieszne.
5: No i widzisz, internet jest takim niesamowitym miejscem, że mogą się wydarzyć takie rzeczy jak z tobą, a z drugiej strony może być też taki, no, momentami straszny, bo to jest tak naprawdę, ty się mierzysz z tym na samym początku. W zasadzie powinienem zacząć tę rozmowę od tego, od pytania, jak ty się czujesz?
6: No, jest duży mętlik w głowie, wiadomo. Adaptuję się z dnia na dzień.
5: Jeszcze tego. Z tych takich komentarzy, wiesz, jakie jeszcze najczęściej się pojawia? Ja tu sobie to przerodziłem w pytanie, czy jesteś bardziej jak Shafter, czy jak Taco Hemingway?
6: Ani ten, ani ten.
5: A jak dobrze jesteś zaznajomiony z ich muzyką w ogóle?
6: Dobrze, bardzo dobrze. Tak mi się. Znaczy, mam nadzieję, że zaraz szybkie strzały nie padną w kontekście. Dobra, piąty trakta, pocztówka z WWA. Masz tak to nie, ale słucham i tako i słucham Shaftera. I w momencie, jak już poszła po prostu jakaś nawałnica komentarzy, że to jest Shafter, to już wtedy miałem takie, że
5: ale to jest serio? Nie. Ja to mówiłem u siebie, rozumiem. Jestem praktycznie przekonany w 100%, że to wynika tylko z tego, że ludzie znają Shaftera z jego stylu, że tak, z makaronizmów. I tylko dlatego to łączą.
6: Tak, też mi się tak wydaje, bo
5: nie ma żadnego innego punktu wspólnego, nic.
6: Zgadzam się. Wydaje mi się, że jednak Shafter raczej by tak szybko nie nawijał, no, po tak. Pierwsze. On ma raczej laid-back styl, przynajmniej na tych starszych rzeczach. Mam te wstawki angielskie, aczkolwiek uważam, że i tak Shafter miał dużo bardziej takie witty, ciekawsze nawiązania do popkultury i dużo bardziej różnorodne niż chociażby to jest w tej piosence. Więc to uważam, że to porównanie nie jest trafione, a to, że na tunie nawijam w pierwszej zwrotce i na refrenie, no to chyba nie jest wystarczający punkt zaczepienia, żebyśmy byli tutaj jakimiś bliźniakami sonicznie. Nie.
5: Bliźniakami na majku.
6: Nie, tak samo tako.
5: No właśnie, skąd ten tako?
6: Żaden tako, ja nie potrafię tak dobrze nawijać storytellingowo.
5: Gdybyś chociaż miał wąsy.
6: Gdybym miał wąsy, ale nie rośnie mi zarost, więc obawiam się, że nie będę mieć wąsa w najbliższym czasie. Ani nie nawijam tak storytellingowo, ani cała ta piosenka, okej, ma swoje backstory i ma swój kontekst, ale jest jednak dużo bardziej chaotycznie poskładana niż typowa piosenka tako, więc znowu ani stylistycznie, ani strukturalnie to nie jest do siebie podobne, ani maniery nie mam do niego podobnej. No, chyba wystarczy, bo to już przeszedłem przez każdą najważniejszą kwestię.
5: Możesz jeszcze rzucić na przykład...
6: Śpiewam trochę więcej i też tego śpiewania będzie więcej później.
5: Tak, to prawda. Nawet na tych kilku singlach to słychać. Możesz rzucić jeszcze po ulubionym projekcie od jednego i od drugiego, no, tak, żebyśmy mieli jakąś fajną klamrę.
6: Okej.
4: kurczę, no Shafter pierwszy bądź drugi projekt chyba bym je stawiał na równi. Aczkolwiek pierwszy
5: jego pierwsza
4: pierwszym każda piosenka jest dla mnie bezapelacyjnym.
5: Spoko, ja też
4: slaperem.
5: Nie wymówię tego tytułu. Ja nie wiem, jak to się
4: nikt nie czyta. Och, de Voix, czy coś takiego?
5: Kamil, jak się czyta ten tytuł?
4: O. Dzięki, dzięki, że zwróciłeś uwagę, że tutaj staram się wykręcić z tego. Audiotele. No, Audiotele też jest super. Pager, Martin Shkreli, Bigos, Itako i Shafter. Genialne. A Tako?

0: to nostalgia.
1: Już cię puszczam. Ja zawsze na koniec mam takie takie pytanie, na, dzięki któremu nasi goście mogą właśnie zapowiedzieć rzeczy, żeby mieli te 3 minuty na 30 powodów, żeby sprawdzać nadchodzące rzeczy. Ty jesteś tak świeżą postacią i tak naturalną postacią, którą ja tutaj widzę i przez ten czas, jaki rozmawiamy, że zadam to pytanie trochę inaczej. Mhm. 3 minuty na 30 powodów, dzięki którym ludzie powinni zostać z twoją muzyką i żeby byli ciebie ciekawi.
0: Dobra, nie obiecuję, że zrobię 3 minuty, ale cześć. Ja nazywam się Max, pseudonim MJ Deli i chciałem ciebie gorąco zachęcić do sprawdzenia moich najbliższych numerów. Będą różnorodne, ale też nie będą kompletnie odbiegać od stylistyki mojej poprzedniej piosenki. Jeżeli ci się spodobała, to myślę, że się nie zawiedziesz niedługo. Będą traki, które mają dużo energii. Będą traki bardziej nostalgiczne. Będą nutki, które wjeżdżają totalnie z przytupem. Drugie będą bardziej cinematic, bądź właśnie z takim patosem, jaki miała poprzednia nutka. Więc no na pewno nie będziemy się nudzić razem. I myślę, że zainwestowanie w ten sound teraz to dobra inwestycja. Pozdrawiam serdecznie.
1: To byłem MJ Deli, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było poznać i...
0: Śliczno. Bardzo dziękuję za zaproszenie i też mega dziękuję za wszystkie miłe słowa, które powiedziałeś wcześniej, bo naprawdę jest mi bardzo miło, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło, że przyszedłeś, bo jestem przekonany, że
0: po płycie już
1: dzisiaj nie będzie chciało na wywiady chodzić.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: Spoglądam na radiowy zegar i to już najwyższy czas na najnowszą odsłonę audycji Tydzień w Krakowie. Przed mikrofonem Karolina Putlak. Dziś będzie bardzo kulturalnie, ale zanim zanurzymy się w teatrze i w fotografii, Kuba Kusy pędzi do studia z przeglądem wydarzeń tygodnia.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia.

0: Krakowie.
1: Mamy prawie połowę października, studenci już do miasta zjechali i to właśnie dla nich mamy dobrą wiadomość. 365 zł za 365 dni. Do właśnie takiego poziomu miasto obniży ceny rocznego biletu studenckiego. To od 1 listopada i tylko dla posiadających ważny status karty krakowskiej. Roczny bilet na pierwszą strefę będzie można więc kupić o ponad 100 zł taniej niż obecnie. Studenci pojeżdżają sobie taniej autobusami i tramwajami, a skoro przy nich jesteśmy, to po 3-miesięcznej przerwie ulica Grzegórzecka znów jest przejezdna. Ta jedna z ważniejszych arterii w mieście zyskała świeżą nawierzchnię jezdni i drogi dla rowerów, nieco więcej zieleni na przystankach, a także nowe torowisko. A to wcale nie było takie oczywiste, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
2: W tym pierwotnym planie nie było wymiany szyn, tylko nawierzchni, natomiast no, okazało się, że te mocowania szyn do takich betonowych klocków, na których te szyny są posadowione, już są w tak fatalnym stanie, że trzeba było to wymienić, no i w związku z tym wymieniono również szyny.
1: Aktualne rozkłady jazdy znajdziecie na stronie ZTP. Transport szynowy zamieniamy na lotniczy, a startujemy z Balic, bo tam działa już zmodernizowany system naprowadzania samolotów przy ograniczonej widoczności. Ten na razie funkcjonuje w kategorii pierwszej, ale na początku przyszłego roku ma się to zmienić, mówi prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.
3: Jesteśmy na finiszu prac nad drugą kategorią. W tym momencie trwają już raczej sprawy proceduralne niż inwestycyjne. Te już się zakończyły. Wymieniliśmy bardzo mocno światła na naszej drodze startowej. Wprowadziliśmy już też nowe procedury. Teraz trwają odbiory, audyty, weryfikacja poprawności działania całego systemu.
1: W ubiegłym roku mgły uziemiły na lotnisku w Balicach 14 samolotów. Schodzimy na ziemię, a konkretnie to nad wodę. Blisko 5,5 tysiąca razy interweniowali krakowscy strażnicy miejscy na kąpieliskach tego lata. Najwięcej pracy mieli na Zakrzówku oraz na Bagrach. Odwiedzający najczęściej łamali przepisy ruchu drogowego, mówi Marek Anioł ze Straży Miejskiej.
4: Można powiedzieć, 3/4 tych interwencji dotyczyły tego, że ktoś by przyjeżdżał samochodem i faktycznie być może chciał zaparkować na samej plaży, no pół żartem, pół serio ujmując, ale rzeczywiście tak było.
1: W tym sezonie mundurowi nałożyli ponad 3000 mandatów i pouczyli blisko 2300 osób.
5: Kubie pięknie dziękuję i już zapraszam do Narodowego Starego Teatru. Tam na widzów czeka już non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik. Spektakl traktuje o rodzicielstwie, które ze względu na uwikłanie bohaterów nie mieści się w tradycyjnych społecznych wyobrażeniach.
0: Krakowska premiera.
6: Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie.
7: Dyrektor zapowiedział teatr radykalny, radykalizację Narodowego Starego Teatru, Teatru Krakowskiego. Co oznacza ta radykalizacja?
6: Że odchodzimy od takiego bardzo, myślę tutaj, spójnie ugruntowanego, czy ugruntowanej fantazji na tego, czym jest teatr. Tutaj bym trochę zadziornie powiedział, że tak mi się wydaje, że ten teatr w takim rozumieniu tutejszym to jest mój ulubiony aktor i aktorka, w linearnej opowieści, najlepiej psychologicznej, taką, którą znałem i widziałem już w innych adaptacjach. I ja myślę, że nadchodzi też taki czas, szczególnie w momencie, kiedy nam się bardzo też ta przestrzeń innych form wizualnych, choćby filmu i serialu, ona się staje bardzo linearna i konserwatywna, że mam taką potrzebę, żeby w mieście choćby Tadeusza Kantora, żeby w mieście Swinarskiego, którzy jednak wysadzali teatr, zapraszać tych artystów i artystki, które inaczej widzą świat, które w inny sposób chcą opowiadać historię.
7: Skrzywanek chce być podpalaczem świata? Teatralnym rewolucjonistą?
6: Zawsze. Oczywiście, że tak. Ja bardzo lubię dekonstruować rzeczywistość, wtedy ona mi się wydaje realnie najciekawsza. To znaczy myślę sobie, że czasem dobrze jest dać widzom i widzkom coś dobrego, ich wesprzeć, a czasem dobrze ich wrzucić do maszynki na mięso.
7: A nie boi się dyrektor zarzutów o to, że to będzie po prostu tani chwyt marketingowy, który ma przyciągnąć widzki i widzów, bo najlepiej, tak jak Randall Hearst mówił, sprzedaje się krew na pierwszej stronie.
6: Absolutnie nie. To ja znam tych artystów i artystki i wiem już, co oni przygotowali, więc ja myślę, że też rozmawiamy o radykalności w sensie zupełnie innym niż takiej brutalnej, bezpośredniej konfrontacji. Myślę, że tutaj powstaje spektakl najbardziej poetycki od wielu, wielu sezonów. I to jest też zasada. To znaczy, myśmy przestali czytać poezję i oczywiście mamy cały czas wspaniały zresztą skądinąd salon poezji Anny Dymnej, ale z drugiej strony mam poczucie, że lubimy oglądać bryki. Nawet już nie powiem powieści, bryki, skrótowce, a tu zapraszamy nas do czegoś, co będzie o wiele bardziej wymagające dla widzów i widzek, ale wiemy, że o absolutnie światowej jakości Aneta Grzykowska otrzymała właśnie nagrodę ministry kultury według Wilhelma i Anny Sasnali. To jest obecnie najlepsza żyjąca artystka wizualna. Gosia Wdowik, o czym pewnie zaraz bardziej może opowiedzieć Dorota, to jest absolutny dzisiaj też top w różnych instytucjach europejskich, więc tak, to jest inne od naszych przyzwyczajeń odbiorczych i to może budzić trudność, ale to jest na pewno na bardzo wysokim europejskim poziomie.
8: Dorota Semenowicz, kuratorka programu międzynarodowego w Narodowym Starym Teatrze.
7: Jakub Skrzywanek powiedział o maszynce do mielenia mięsa, że widzki i widzowie do takiejż mogą być wrzuceni. Ja jako rodzic raz prawie 17-latka, dwa nieco ponad rocznej córki odnoszę takie wrażenie, że tak, zostanę do takiej maszynki wrzucony, przemielony i wypluty.
8: No, zależy, o którym spektaklu mówimy, bo takich też mamy kilka w programie NST, natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że by to przemielenie będzie trochę na czym innym polegać, to znaczy tutaj padło hasło krew, no to ono nigdy się, krew się nie pojawia na spektaklach Gosi Wdowik, one są bardzo teatralne, to znaczy ta inność i ta radykalność bardziej polega na jakby radykalizacji języka wizualnego, tak? I szukaniu innych środków wyrazu niż tylko słowo, tekst, opowieść, tak jak powiedział Kuba, opowieść w znaczeniu takiej linearnej historii. Tutaj po prostu Gosia szuka troszeczkę innego języka i właśnie innych form ekspresji, więc na tym ta radykalność bardziej polega. Oczywiście ona dla jednych jest ciekawa, dla innych nie, no ale teatr też jest miejscem, w którym przychodzimy, żeby wejść w trochę inny świat, prawda, niż ten, w którym funkcjonujemy na co dzień. Na pewno ten świat proponowany przez Gosię jest innym światem, który proponuje inne tempo, inny rytm, inną w ogóle poczucie czasu, inny obraz. I to jest według mnie właśnie ciekawe.
7: Mamy chyba chcąc zdradzić wykopany grób, kłódki, oczywiście ekran, na którym wyświetlane są rzeczy, no i lalki. Lalki tutaj będą chyba dominowały.
8: Tak, jest to świat stworzony, jeżeli chodzi o scenografię, wspólnie przez Gosię Wdowik i Aleksandra Porwanińskiego, który w tym wypadku jest i scenografem, i reżyserem światła. I rzeczywiście scenografia jest prosta, dosyć minimalistyczna, ale jednocześnie skomplikowana, bo to, co na przykład mnie się w niej niesamowicie podoba, to jest, że te kolory, kształty są oszczędne, ale z drugiej strony to zderzenie między tą prostotą i takim dystansem, który się wytwarza, a z drugiej strony organicznością, prawda, ziemi na scenie, tej konstrukcji po prostu z korzeni ziemi, która wisi nad tym światem, więc mamy jakieś takie zderzenie właśnie tego, co właśnie metaliczne, proste, a z drugiej strony tej ziemi, takiej organiczności, fizyczności tego świata.
7: I te upiorne lalki, manekiny, które niczym filmowe zombie wychodzą gdzieś tam z grobów i nas straszą.
8: No, lalki tak, lalki są troszkę upiorne, no ale też ta historia, prawda, no, dziecka uzależnionego, do którego matka nie ma, po prostu traci dostęp, w zasadzie przechodzi żałobę, mimo że dziecko wciąż żyje, no jakby to jest upiorne i rzeczywiście te lalki na scenie, te manekiny tworzone przez, jakby z projektu, bo one się wywodzą z określonego projektu Anety Grzeszykowskiej, jakby trochę tę upiorność w sobie mieszczą.
9: Przecież ja tylko delikatnie zasugerowałam, żebyście nakłonili moją wnuczkę do jedzenia śniadań na miłość boską, chociaż ze dwa jajka.
10: Mamo, proszę cię!
11: Nie ma ani jednej minuty w ciągu dnia, kiedy się tym nie zajmujemy!
10: Gosia Wdowik i jestem reżyserką tego spektaklu, ale także jestem odpowiedzialna za scenografię.
7: Non-fiction, najnowsza propozycja teatru starego. Bierzesz na warsztat temat, o którym rodzice niechętnie mówią, czyli o tym rodzicielstwie trudnym, niechcianym, wymagającym, o sytuacjach granicznych. O czym jest ten spektakl? Tak w mojej opinii tak było.
10: No ja nie wiem, czy tak niechętnie mówią o tym rodzice. Może niechętnie my mówimy w przestrzeni publicznej o trudnym rodzicielstwie, ale myślę, że każdy rodzic chętnie opowiada sobie też o swoich zmaganiach i jednak jest na to w jakimś sensie otwarty. Tylko właśnie brakuje takich momentów, żeby też opowiedzieć o tym w teatrze, w przestrzeni publicznej, żeby też dać przestrzeń do przeżycia tego. O czym jest spektakl? Ja lubię cytować fragment z tego spektaklu, że spektakl jest o miłości, a dokładniej co się dzieje, kiedy ta miłość się nie udaje. I dla mnie to jest o takich właśnie zmaganiach z tym, co się dzieje z tą miłością rodzicielską, kiedy zostaje nam utrudnione bądź uniemożliwione tak naprawdę realizowanie jej, bo ta miłość nie znika, ta tęsknota nie znika. W tej tęsknocie cały czas tkwimy w zawieszeniu i co się dzieje z tymi rodzicami, co się dzieje z tą agonią, którą po prostu przeżywają jednocześnie, cały czas jak mając nadzieję, że to dziecko powróci.
7: To jest wyniszczające.
10: To jest wyniszczające, tak. Miłość może być wyniszczająca.
7: Tak, jako rodzic zastanawiam się nad tym, bo chyba jest to pierwszy z takich przypadków, w których mówimy wprost. Tak, bywa, że żałuję bycia rodzicem, matką albo ojcem. Tak, chciałabym się, albo chciałbym pozbyć się własnego dziecka, albo żeby gdzieś za sprawą magicznej różdżki, pstryknięcia to dziecko gdzieś zniknęło. O tym nie mówi się często wprost, zwłaszcza w teatrze. Nie przypominam przynajmniej sobie takiej sytuacji, a z drugiej strony osoba, która zwerbalizowałaby takie swoje myśli, no pewnie spadłby na nią lincz. To jest bardzo radykalne podejście, no, które zapowiadał zresztą Kuba Skrzywanek.
10: Tak, to też był powód, dlaczego zdecydowałam się zaadaptować książkę Julii Meyerson Non-Fiction, bo tam jest coś takiego niezwykłego, że ten rodzaj tego momentu, w którym mówimy o tej trudności rodzicielskiej, zawsze wiąże się z jakąś ogromną miłością. I pytanie jest, co powoduje, że tak trudno jest to wypowiedzieć? Czy to jest coś, co my czujemy wewnętrznie, czy też jest to coś, co społecznie jest na nas narzucane?
7: Knebel.
10: Wydaje mi się, że bardziej takie poczucie winy, tego, że jest jakiś obraz macierzyństwa, jest jakiś obraz rodzicielstwa, który powinien być realizowany i kiedy pojawi się zmaganie, to jest coś, czym nie chcemy tego w przestrzeni publicznej.
7: Maria, Matka Miłosierdzia.
10: O Jezu, to ja nie na
7: taki archetyp.
10: Reagować. Tak.
7: No taki archetyp gdzieś tam obowiązuje jednak, prawda?
10: Wydaje mi się, że jest to nawet, nie wiem czy takie archetypiczne, ale też związane z taką rolą, często jeśli się skoncentrujemy na głównej bohaterce, czyli jeśli chodzi o narratorkę, pisarkę i matkę, to co właśnie wydarza się w non-fiction i to co się wydarzyło wokół książki Julii Meyerson, nie non-fiction, ale tej wcześniejszej, gdzie ona bardzo wprost opowiedziała o swoich zmaganiach związanych z uzależnieniem swojego syna, to co się wydarzyło po tym upublicznieniu tej jej opowieści, wydarzyła się w Wielkiej Brytanii jakaś wielka dyskusja i burza i to było jakoś bardzo kontrowersyjnie odebrane, czyli że w momencie nawet, kiedy nam się to wydarza, opowiadamy to ze swojej perspektywy, nie ma przestrzeni na taką historię, bo nie jesteśmy oceniani z perspektywy twórczyni, tylko jesteśmy oceniani z perspektywy matki. To, co mówi nasza bohaterka sama w spektaklu. Bo
7: artystka.
10: Artystka, bohaterka, artystka. To jest to, kim ona jest, pyta się jakby publiczności, kim ona jest, jak nie cały czas wieczną matką. Jakby od tej roli nie da się odkleić społecznie, jeśli się opowiada o sobie samym.
5: Do tego tematu jeszcze wrócimy, a tymczasem krótka przerwa.
11: To jest update Radia Kiss FM Kraków. Kiss.
5: Przed mikrofonem niezmiennie Karolina Putlak i niezmiennie prowadzę program Tydzień w Krakowie. Z Narodowego Starego Teatru przeniesiemy się teraz do Nowej Huty, a dokładniej do Nowochódzkiego Centrum Kultury, gdzie na odwiedzających czeka siła fotografii. Pod tym hasłem, które pewnie już część z słuchaczek i słuchaczy kojarzy, kryje się kilka bardzo różnorodnych i bardzo ciekawych wystaw zdjęć. To, co może przyciągać i przyciąga tłumy, to oczywiście World Press Photo, ale ja zachęcam Was, drogie drodzy, do zagłębienia się w przestrzeniach NCK, bo tam znajdziecie inne, równie interesujące ekspozycje. O tym i nie tylko opowie już za chwilę Monika Stachnik-Czapla, czyli kuratorka tego cyklu, a także fotografowie i fotografki, których pracę można już oglądać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Zapraszam do słuchania.
0: Nie możesz tego przegapić.
12: Monika Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie.
5: Po raz kolejny Siła Fotografii zagościła w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wraz z nią kilka wystaw, bo to nie tylko World Press Photo, ale także inni znani fotografowie. No ale zaczniemy od tego, co przyciąga najbardziej, czyli World Press Photo. Jaka w tym roku będzie ta, jaka jest ta wystawa, co na niej zobaczymy?
12: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna, ściskająca za serce i za gardło, ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojny, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie. Znaczy nie wyróżnienia, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko World Press Photo. Jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów.
5: Ostatecznie?
12: Liczby, bo rzeczywiście są to niewiarygodne liczby zdjęć. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest ponad 100 zdjęć 42 autorów. Mamy wystawę Tomasza Tomaszewskiego, Rzut beretem. To jest wystawa, którą ja widziałam kilkanaście lat temu w Polsce, w Krakowie w ogóle. I ona potem już, jak się okazało przy rozmowie z autorem, trafiła na strych. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiałam, mówiło, że nigdy tej wystawy nie widziało. To jest historia polskich PGR-ów, czyli coś, czego już nie ma, co już nie istnieje, natomiast pokazana w sposób naprawdę niewiarygodny. Ja pamiętam moje emocje, gdzie ja po raz pierwszy usłyszałam o Tomaszu Tomaszewskim i w ogóle o takie fotografie, których ja wcześniej nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że można tak fotografować ludzi z bliska, ludzi biednych, którzy w którymś momencie nie reagują na fotografa, ale już żyją po swojemu, a żyją bardzo w trudnych warunkach, bo rzeczywiście te PGR-y, które w którymś momencie były zamknięte i ci ludzie jeszcze tam żyli, jeszcze mieszkali, chociaż nie mieli tak naprawdę z czego żyć, nie mieli środków do życia, głód zaglądał im w oczy, jednak próbowali jakoś funkcjonować. Więc ta wystawa jest właśnie o tym, naprawdę znakomita. Zresztą Tomasz Tomaszewski, jeden z czołowych fotografów w Polsce, znany na całym świecie, współpracujący z National Geographic. Naprawdę wystawa warta zobaczenia. Polecam, bardzo polecam. Kolejna wystawa, Krakowski Klub Fotograficzny, jako że jest to tutaj klub, który w NCK działa od lat wielu, a 70 lat już ponad działa w Krakowie i przygotował w tym roku wystawę Wajda Inspiracja, jako że mamy rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy i w ogóle świętujemy jego twórczość. i fotografowie z Krakowskiego Klubu Fotograficznego mieli do wyboru przeróżne filmy. Jest tego bardzo dużo. Inspiracje były niesamowite. Przeróżne filmy, nawet ktoś dotarł do filmu dokumentalnego o ceramice, o czym ja też nie wiedziałam, ale się okazuje, że Andrzej Wajda popełnił też taki film. Bardzo ciekawa wystawa. Ponad 50 fotografii, 30 autorów i to jest w fotogalerii Nowołódzkiego Centrum Kultury. W Galerii Szarej mamy projekt Łódź Kaliska, Macbeth. Jest to wystawa łącząca techniki fotografii, malarstwa, grafiki, komiksu. Bardzo ciekawa interpretacja dzieła Szekspira. Jest to projekt wielu autorów, grupowa wystawa przygotowana przez artystów, nie tylko fotografów, ale też plastyków. Bardzo ciekawe obrazy, kolorowa wystawa połączona właśnie, łącząca różne techniki. Bardzo ciekawe do tego są informacje, napisy również na pracach fotograficznych. Warto to zobaczyć i po swojemu odebrać ten przekaz Łodzi Kaliskiej na temat Macbetha.
13: No i mamy też dwie wystawy o tematyce wojennej.
12: Tak, bardzo trudne wystawy, ale też bardzo dobrze zrealizowane. Mamy gościa z Kurdystanu, Ebrahima Alipura, który po pierwsze już był laureatem WordPress Photo, więc tym bardziej jest to dla nas bardzo ważny gość, ponieważ 3 lata temu bodajże dostał nagrodę za projekt długoterminowy. Tym razem pokazuje również jeden ze swoich projektów fotograficznych, Kule nie mają granic. Jest to historia o kalibarach. Kalibarowie to są tragarze, którzy przemycają towary właśnie w ich terenie. To są bardzo trudne tereny, Iran, Irak, wysokie góry, więc ludzie, którzy pracują w ogromnie ciężkich warunkach, czasem w mrozie, czasem w chłodzie i niestety są narażeni na ostrzały też tych, którzy pilnują, żeby przemytu nie było w tych terenach, więc oni czasami są ranni, czasem odmrażają ręce, stopy, czasem niestety spadają z gór w trasie, na tej trudnej trasie, w związku z tym jest to bardzo, bardzo trudny proceder, ale niestety konieczny, żeby przeżyć. To są ludzie, którzy czasem nawet przemieszczają się z towarami w maskach, żeby nie byli rozpoznawani, bo to wszystko jest nielegalne. Natomiast właśnie Ebrahim Alipur przebywał z nimi, zresztą to jest jego teren, on się urodził w Kurdystanie i zresztą, jak pewnie niektórzy wiedzą, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Kurdowie to jest największy na świecie naród, który nie ma swojej państwowości. Oni o to walczą, oni o to cały czas walczą, ale no, tak długo jak będą walczyć, to będą istnieć. Natomiast rzeczywiście jedyny naród, który tak duży, tak ogromny, bo to są miliony osób, które nie mają swojej państwowości. Jest to wystawa bardzo ciekawa, czarno-biała. Są do tego ciekawe opisy. Warto zobaczyć, przeżyć i zastanowić.
13: I tak, żeby złapać oddech od tych trudnych emocji, które niesie za sobą WordPress Photo, które niosą za sobą te wystawy wojenne. Wystawa i Izy Łysoń, chwile ulotne. Tam będzie dużo piesków.
12: Tam będą tylko pieski we wspaniałych pejzażach. Wystawa jest na zewnątrz, czyli na tak zwanym rynku Nowołódzkiego Centrum Kultury. Jest to wielkoformatowa, plenerowa wystawa, kolorowa, przepiękna. Naprawdę Iza Łysoń jest mistrzynią, jeżeli chodzi o fotografię psie. Jest to nasza tutaj krakowianka, nasza dziewczyna, jak ja to mówię. I ma swoje pieski, ale też zaprasza na sesje fotograficzne z psami, więc patrząc na tę wystawę, mam wrażenie, że te psy są najbardziej posłuszne na świecie, ponieważ po pierwsze bardzo grzecznie pozują, po drugie są w tak ciekawych scenariach i zajeździ po świecie z psami, fotografuje te pieski w różnych warunkach, w różnych scenariach, góry, nad wodą, na piasku, na plaży. No, naprawdę przepiękna wystawa, która rzeczywiście daje wspaniały oddech, jeżeli chodzi o te nasze trudne i mroczne i przygnębiające wystawy. Mamy jeszcze jedną wystawę, bardzo ciekawą. Tak naprawdę Ewa Bilan-Stoch stworzyła pokój ukraiński w bardzo maleńkiej galerii, to jest właściwie takie foyer przy Galerii Białej w Nowołódzkim Centrum Kultury. Tam są fotografie, ale też są przedmioty, też są rzeczy codziennego użytku. Wystawa nazywa się Warstwy kamuflażu I jest to historia żołnierzy, którzy walczą na wojnie, teraz walczą na wojnie na Ukrainie. Ewa jeździ na front. Jest to zaskakujące. Dziewczyna odważna bardzo, ale jeździ co jakiś czas tam. Fotografowała żołnierzy, rozmawiała z nimi i na tej wystawie znajdziemy głównie portrety żołnierzy ukraińskich. Niestety nie wszyscy żyją, bo Ewa to śledzi na bieżąco i okazuje się, że niestety nie wszystkim udaje się przetrwać tę wojnę.
13: Część fotografii ma czarne opaski, to też tu już zdradzę, bo widziałam tę wystawę.
12: Właśnie, te czarne opaski świadczą o tym, że ci żołnierze już niestety nie żyją. Natomiast jeszcze dwa aspekty tej wystawy bardzo ciekawe. Po pierwsze, niektóre portrety przedstawione są w szlachetnych technikach, czyli w gumie chromianowej, o której Ewa opowiada, pokazała nawet fragment warsztatu swojego. To jest bardzo trudna, szlachetna technika fotografii, zajmująca naprawdę godziny, żeby wytworzyć jeden taki obraz. Oraz warto też wspomnieć, że portrety oprawione są w skrzynki, we fragmenty skrzynek po amunicji. W związku z tym wystawa naprawdę chwyta za gardło.
13: I fragment piosenki Laocze też nam się tam znalazł, to też nie będziemy zdradzać, ale jak przyjdą tu osoby, które będą zainteresowane wystawą, to myślę, że na pewno trafią szybciutko i będą wiedziały, o który fragment nam chodzi.
12: Tak, jest to taka wystawa multidyscyplinarna, można tak powiedzieć. Zapraszamy na wszystkie wystawy. Teraz mamy sezon wernisaży, natomiast wystawy będą czynne do końca października. WordPress Photo do 25 października, a cała reszta wystaw do końca października.
14: Ewa Bilanstoch, jestem fotografem.
13: Znajdujemy się w Nowochódzkim Centrum Kultury na pani wystawie. Przed nami wystawa pani fotografii, wyjątkowa, przejmująca. Co to za wystawa, co zobaczymy i co panią zainspirowało akurat do takich zdjęć?
14: Zatytułowałam tą wystawę Warstwy kamuflażu i poświęciłam jej przygotowaniom 3 lata, odkrywając te warstwy, warstwy wojny, warstwy człowieczeństwa, ale też warstwy gumy chromianowej, ponieważ prace są wykonane w technice gumy chromianowej. To jest...
13: Brzmi bardzo skomplikowanie i tajemniczo dla niewtajemniczonych.
14: Dokładnie, to jest dosyć skomplikowana technika, bardzo kapryśna i też starałam się poświęcić część tej wystawy, aby przybliżyć widzom, czym jest tak naprawdę guma chromianowa.
13: Na fotografiach widzimy portrety żołnierzy.
14: Tak, widzimy portrety żołnierzy, portrety emocji, portrety siły, strachu, słabości. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.
13: A jak pani się czuła, wykonując te fotografie? Część z nich możemy zobaczyć, ma czarne opaski. To może sugerować, że już tych bohaterów z nami nie ma.
14: Tak, to prawda. Części bohaterów już z nami nie ma. No trudno opisać, jak się czułam, bo tak jak mówię, cały proces zajął kilka lat. Część emocji towarzyszyła mi na Donbasie, gdzie powstawały te zdjęcia, ale później też praca w swoim zaciszu swojej łazienki przy gumach chromianowych również wyzwalała takie emocje i pewnego rodzaju to było takie medytowanie nad losem każdego z bohaterów.
13: Portrety to jedno, ale ta wystawa nie jest tylko, oczywiście ja tu biorę to słowo tylko w cudzysłów, to nie jest tylko seria portretów, mamy też zdjęcia grupowe, ale mamy też sporo innych przedmiotów, właśnie takich trochę kamuflujących.
14: Tak, chciałam tutaj pokazać tą cząstkę swojego świata, który wciągnął mnie na ten okres czasu twórczy i myślę, że to się udało.
13: Dlaczego akurat ten temat? Dlaczego żołnierze? Dlaczego Ukraina?
14: Ja nie potrafię nigdy planować, jakby co zrobię. Tylko to się dzieje i po prostu kiedy już mnie to wciągnie, to później chcę o tym opowiedzieć. Tak było z każdą moją dotychczasową wystawą i tak jest tym razem.
13: Czy wcześniej, poza NCK-iem, ta wystawa była gdzieś dostępna? Czy jeszcze gdzieś powędruje?
14: To jest debiut tej wystawy. Pojedyncze zdjęcia były, bo też przebiły się na konkursach, ale mam nadzieję, że wystawa pojawi się również w innych miastach.
13: Teraz krótka przerwa.
11: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
13: Tak sobie trochę dzisiaj przeskakujemy z jednej instytucji kultury do drugiej i zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do Narodowego Starego Teatru, który zaprasza na najnowszy spektakl pod tytułem Nonfiction. Mówią w kolejności pojawiania się na antenie Martyna Wawrzyniak, dramaturszka i reżyserka Gosia Wdowik.
0: Na deskach teatrów.
15: Martyna Wawrzyniak, dramaturszka i adaptatorka spektaklu.
7: non-fiction, rzeczy nietłumaczona na polski język i przełożona powieść na język teatru. Rodzicielstwo bez lukru i mówienie o rzeczach, o których mówi się zakulisowo gdzieś z rodzicami, ale tak półgębkiem może, nie do końca, że czasami chcielibyśmy gdzieś tam pozbyć się naszych dzieci, albo najlepiej, żeby znikły gdzieś tam tak trochę.
14: No tekst Julie Myerson jest przejmujący. Ja czytałam książkę w oryginale, bo faktycznie my też pracowałyśmy taką metodą, że ja zrobiłam wstępną adaptację książki w wersji oryginalnej, czyli angielskiej, i Marta Odczykowska przetłumaczyła moją wstępną adaptację, a potem pracowałyśmy już pogłębiając tę adaptację. Także ta książka nigdy w tym oryginale nie została przetłumaczona i mamy w ogóle nadzieję, że może dzięki też między innymi tej premierze ona jakoś trafi na polski rynek wydawniczy, bo książka jest przejmująca. Jest to perspektywa matki, pisarki właśnie i artystki, ale też matki, która jest no, matką uzależnionego dziecka. I to, o czym ona opowiada, te wszystkie trudne emocje, takie niekomfortowe tematy, które jakoś u nas w Polsce tak właśnie, myślę, że mają szansę szczególnie zarezonować w świecie, w którym po prostu i w kraju, w którym ta matka jest ciągle tą matką Polką, matką świętą, która w żaden sposób nie może o dziecku wypowiedzieć się źle albo nie daj Boże powiedzieć, że tego macierzyństwa żałuje. To myślę, że to jest jakby bardzo mocny temat i ta autorka go podejmuje, a my wraz z nią.
15: Gosia funkcjonuje w obiegu międzynarodowym. Oczywiście tych obiegów też jest wiele. To nie jest tak, że jest jeden i są różne nurty, więc Gosia też funkcjonuje w takim bardzo specyficznym nurcie, ale jakby funkcjonuje. A to już jest coś, co pozwala jakby co buduje nam potencjał wyjazdowy, bo Gosia tak prezentuje swoje spektakle, albo czasami tworzy, albo w Niemczech, albo we Francji, albo w Belgii, też w Holandii. Zresztą była rezydentką takiej platformy Campo Belgii, bardzo znanej. Ona rzeczywiście wypuszcza artystów, którzy później wchodzą w ten obieg taki mainstreamowy. No więc mamy szansę, zobaczymy jak nam pójdzie i czy się uda.
7: A jaki efekt wywołała, czy wywoływała ta książka za granicą, wiesz może, czy nie?
14: No książka wywołała dosyć duży w zasadzie, może nie, bo chciałam powiedzieć, że duży skandal, ale nie ta książka Julie Myerson wywołała duży skandal, wywołała ją książka, którą napisała wcześniej o swoim uzależnionym synu, który był faktycznie jej uzależnionym synem, nie tylko bohaterem tej autofikcji. Natomiast jakby non-fiction to już jest książka, w której Julie Myerson wraca po kilku latach do tego tematu. W przybranej formie właśnie wytwarza tę córkę jako bohaterkę, ale ciągle pracując na tym temacie tej matki, która opowiada o tych nie do końca właśnie akceptowanych publicznie i społecznie emocjach. Więc jakby to jest w ogóle taki ciekawy projekt artystyczny, ponieważ no w zasadzie ona dostała po prostu no straszne bęcki, to znaczy to jakby mówiąc o tym skandalu, mam na myśli to, że w zasadzie ona była po prostu niesamowicie, ta autorka, skrytykowana za tę swoją pierwszą powieść o tym synu i jakby dopiero pozbierała się, znaczy to jest moja interpretacja, że ona się pozbierała, bo nigdy z nią nie rozmawiałam na ten temat, no ale podjęła się tego tematu raz jeszcze w formie bardziej właśnie sfikcjonalizowanej, no i my też w naszym spektaklu podejmujemy ten temat. Właściwie no, ten temat tego linczu, on jest dla nas bardzo ciekawy, linczu na autorce i matce.
7: Ale na scenie pojawiają nam się też postaci ojca i babki albo teściowej. To są też wątki poboczne, czy nie, czy ważne, bo cały czas powtarza nam się to macierzyństwo, macierzyństwo, macierzyństwo, matka, matka, matka, ale jest jeszcze ojciec i babka.
14: No tak, no macierzyństwo nie istnieje, jest jakimś konstruktem społecznym i ono nie istnieje bez ojca dziecka, bez matki, bohaterki, która też jej jakiś rodzaj no jednak tego prototypu, tego pierwowzoru macierzyństwa no wpaja i swoim macierzyństwem, i swoim doświadczeniem doświadczeniem dzieciństwa, więc jakby jest to cała tkanka społeczna, która tworzy nam po prostu tematkę, no ale jednocześnie nasza pisarka no w zasadzie pisze nie tylko o dziecku, ale o też historii matki i męża i to też staje się jakimś punktem zapalnym dla, no nie tylko dla tej córki, która jest w zasadzie nieobecna, ale też dla reszty rodziny.
7: A dziecko, o którym mowa, jest obecne w tym spektaklu, czy jest obecne w takiej metaforycznej formie, bo te lalki mamy gdzieś i manekiny porozrzucane po scenie, ale ono pojawia się, czy nie?
14: To jest ciekawe pytanie, bo w zasadzie to tak, przez większość czasu to dziecko jest w jakimś sensie zaklęte w tej lalce, jest nieobecne, ale jest taki moment w spektaklu, w którym można powiedzieć, że nasza dziewczynka się pojawia. Ale nie będę zdradzała więcej, tylko zachęcę do przyjścia i obejrzenia spektaklu.
9: Nie przyszło wam nigdy do głowy, że wasz brak, kompletny brak dyscypliny może mieć na nią wpływ? Przecież gdybyście wstawali rano, jak normalni ludzie, jedli białkowe śniadanie, no na przykład kilka jajek, pełnoziarnisty tost, to kto wie, może ta cała sytuacja uległaby zmianie.
16: Dziękujemy za opinię, mamo, nie wątpię w twoje dobre intencje.
17: Dorota Pomykała, rola matka.
7: Trudna rola. Z jednej strony rola matki, z drugiej strony rola także babci. Sytuacja rodzinna wyjątkowo skomplikowana, do tego no jeszcze dochodzą pewnie też niełatwe relacje z zięciem.
17: No tak, tylko że my tu nie będziemy mieć takich realiów przyziemności pewnej, bo spektakl będzie się unosił w pewnej konwencji, w pewnej stylistyce. Ja będę takim gorzko-słodkim dodatkiem mieszającym nieco w rodzinie, bardziej przytomnym, bardziej z takich ludzi, matek, którym przeszkadza wszystko i bałagan, i popraw się, i wyprostuj plecy, i tak dalej, bo tak została wychowana. Mnie osobiście to zadanie bardzo zaciekawiło, bo ono nie jest za duże, ale ma takie intensywne wejścia, w takim sensie, że no po roli, której ostatnio zagrałam, pozwolę sobie przy tej okazji, w pustyni, w puszczy, Zamknij oczy, Nel, gdzie gram bardzo coś takiego zupełnie innego, bardziej skrytego, introwertycznego. Nagle ta energia wybuchowa tutaj bardzo mi się podoba, a jednocześnie jest to no bardzo, bardzo wszystko skomplikowane, no bo ta matka nie miała dzieciństwa. Jej nikt nie nauczył, jak to jest mieć dzieci, jak to jest je wychowywać, jak to jest nie czepiać się, czyli jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co dzisiaj się, czego się już dzisiaj nie robi. Ja jestem z tego pokolenia jeszcze poprawiania i upominania i tak dalej, więc ja znam tamte czasy.
7: Też chciałbym dopytać, no pewnie siłą rzeczy, o rolę ojca. Też pytałem dramaturżki o to, bo ten ojciec też się pojawia. No widzieliśmy tylko fragment tego spektaklu, w którym ojciec był obecny. Czy ta rola jest jako też rola ojca epizodyczna, czy nie? Czy on też stanowi jakąś oś tego spektaklu? Bo jeszcze nam się babcia też pojawia, więc o tę babcię też pro forma dopytam.
10: Ojciec jest kluczowy tak naprawdę w tej opowieści, tylko do, co ciekawe, jest towarzyszem naszej głównej bohaterki w tych wszystkich zmaganiach, natomiast nigdy nie dostajemy takiego wglądu do jego zmagań, tak jak dostajemy do naszej głównej bohaterki. On tak naprawdę jest taką postacią, którą trochę obserwujemy z dystansu. On jest bardziej takim portretem tego ojca. Nie możemy wejść do jego głowy, ale ten rodzaj tych zmagań, które towarzyszą mu, nie tylko związanych z opieką nad dzieckiem, ale też związanych z opieką nad swoją własną żoną, są jakoś bardzo ważne, bo oni wzajemnie się próbują sobą opiekować, no ale dzięki temu formie spektaklu dostajemy wgląd do tego, co przeżywa nasza bohaterka główna, czyli matka, natomiast ojciec pozostaje jakimś rodzajem tajemnicy, który się w pełni nie odwiązuje, ale mam nadzieję, że ojcowie będą się w stanie też zidentyfikować z tym spektaklem.
17: To taka piękna postać, bo córka w którymś momencie naszej rozmowy powie: ja pamiętam, jak moi rodzice się rozwodzili, jak mój ojciec rzucał matką o ścianę, że zostawały jej tylko rano siniaki. Ja jej mówię dla przypomnienia, że tylko na tylnych częściach ud. No więc tam nieźle się działo. I moim zdaniem ten spektakl będzie bardzo piękną taką historią, pełną zadumy, refleksji, takiego naskórkowego dotknięcia też tematu narkomanii, nie? Bo rzadko się spotykamy na ogół, słyszym, że w telewizji ktoś tam znowu coś i czy tak dalej, i tak dalej. Widziałam kiedyś dokument amerykański, mi się do dzisiaj rano przypomniało, jak matka idzie, nie wiem, czy w Kalifornii, czy gdzieś, gdzie te wszystkie zombiaki na ulicach leżą, nie pamiętam miasta, i szuka swojego dziecka i przepytuje. To wygląda jak film, a to są realia, tak? A tu jak widz zasiądzie, to będzie miał szansę przybliżyć się do tego tematu, zobaczyć, jak tam matka cierpi, ile to kosztuje. Myślę, że wyjdzie bogaty o takie wrażenia.
7: A z drugiej strony chyba też zetkniemy się z tym. Rodzice często się też stykają z bardzo wstydliwą myślą, że czasami no, chciałoby się w jakiś sposób gdzieś pozbyć tych naszych pociech. No taka jest prawda, czasami tak jest.
17: Pewnie tak jest, no wie pan, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie prowadzę badań na ten temat, ale my się wielu rzeczy wstydzimy, jak jest tak zwana inność dziecka, czy jest bardzo wyzwolone, czy jest zamknięte, czy chodzi ubrany na czarno, czy ma kolczyki w uszach, czy jeszcze w nosie i w brwiach. My się wszystkiego czepiamy, bo jesteśmy takim społeczeństwem, kiedy się tym rzeczywiście zajmowałam, że najlepiej, najłatwiej się żyje, jak czy społeczeństwo kolegów, rodziny można uszufladkować. Wkładamy do szuflady i już dawno w kamienicy, w domach, już dawno sąsiad nasz, który pił, już od dawna jest trzeźwy, a my ciągle o nim mówimy, ten pijak z pierwszego piętra. Lubimy szuflady, lubimy etykiety, czujemy się w nich bardzo bezpiecznie. Jak mamy usegregowane, a ta to jest nieprzyjemna, ten jest przyjemny, ten się podlizuje. To był przypadek, sorry. Rozumiecie, że po prostu poczułujemy takie, a to wszystko jest generalnie nieprawda i tutaj dużo, dużo będzie można przeżyć takiej uczty nieco mrocznej, no ale później, jak mówiłam, no żeby trochę zelżyć, pójść gdzieś na wino z przyjaciółmi i porozmawiać o tym tak naprawdę. Może przy tej okazji coś się wyjawi, może się ktoś z czegoś zwierzy, może powie, a wiesz, u mnie też tak jest, ale do tej pory kryłem, a może to nie trzeba, a może trzeba jeszcze zawalczyć.
7: A jaki efekt chcesz uzyskać tym spektaklem?
10: Efekt. Musisz doprecyzować, co to znaczy efekt.
7: No, spektakl ma jakieś swoje zamierzenie. Nie wiem, czy chcesz wstrząsnąć widzem, to byłoby bardzo trywialne i kolokwialne. Czy chcesz rozpocząć dyskusję na temat współczesnego rodzicielstwa, czy wyzwań związanych ze współczesnym rodzicielstwem, czy być może coś innego?
10: Dla mnie byłaby ciekawa dyskusja dotycząca moralności literatury oraz w samej sztuki, w kontekście tworzenia spektakli w oparciu o historię osób wokół nas, bliskich. Jest to moje własne pytanie, też związane z moją własną prywatną twórczością, gdzie korzystam, zresztą stworzyłam spektakl o mojej własnej mamie i babci. I ten temat jest dla mnie ważny i istotny w twórczości. Natomiast to, co dla mnie jest istotne, ten efekt, jak tak mówisz, no to dla mnie jest chyba, dla mnie by było ważne, żeby rozpocząć jakąś dyskusję, ale nie publiczną, tylko tą dyskusję, która może się wydarzyć, nie wiem, w domu, może się wydarzyć jako konfrontacja po tym spektaklu bardziej. To są te słowa, które właśnie fajnie by było, żeby widz mógł się zidentyfikować i też jakby w jakiś sposób na nie zareagować i rozpocząć dyskusję nawet w tych swoich małych grupkach rodzicielskich.
18: Teraz zmienimy temat. Było coś dla ducha, więc czas na coś dla ciała. Ogromne zainteresowanie studenckimi obiadami na Uniwersytecie Jagiellońskim. W uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki po tym, jak uczelnia ogłosiła unikatowy w skali kraju program dopłat do posiłków. Teraz dwudaniowy obiad z napojem kosztuje tylko 18 zł, a nie ponad 30, tak jak kiedyś. Jedną z ujotowskich jadalni w centrum miasta odwiedził nasz redakcyjny kolega Przemek Taranek.
10: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
19: Wygląda to ładnie. Co to jest?
20: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po bretońsku.
21: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kleczoną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
19: To jest dobra cena?
22: Nawet bardzo dobra.
18: Tych, którzy zgłodnieli, poproszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo przed nami kolejne rozmowy w Nowochódzkim Centrum Kultury. Zostańcie z nami.
11: To jest Update Radia KIS FM Kraków.
18: Krótka przerwa za nami, a przed nami ostatnia już odsłona rozmów o sile fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury. Tym, którzy dopiero do nas dołączyli, przypomnę, że mowa o cyklu, na który składa się kilka bardzo ciekawych wystaw. Od flagowej World Press Photo po ekspozycję krakowskiego klubu fotograficznego, a także polskich i zagranicznych twórców. Przed nami jeszcze dwie rozmowy z artystami, których zdjęcia są do obejrzenia w Nowochódzkim Centrum Kultury.
0: To będzie hit!
2: Izabela Łysań.
3: Dlaczego akurat psiaki pani wzięła tutaj na tapet?
2: Właściwie cała historia mojej fotografii zaczyna się od psów. Tak naprawdę od jednego psa, mojej pierwszej golden retrieverki Luny, której życie i dorastanie chciałam dokumentować i po prostu zaczęłam robić jej zdjęcia. A potem zobaczyłam, tak czasami się śmieję, że inni robią lepsze zdjęcia, więc trzeba było swój warsztat też poprawić, ale no gdzieś tam tak naprawdę zawsze chodziło o to, żeby po prostu stworzyć jak najpiękniejsze wspomnienia, no a potem to już gdzieś tam poszło, zaczęli do mnie się zgłaszać znajomi ze swoimi pieskami, żebym je też może sfotografowała i też wiele zdjęć zrobiłam na Łąkach Nowochódzkich, tutaj właśnie zaraz za wystawą moich tam pierwszych fotografii. Spotykaliśmy się tutaj ze znajomymi i po prostu robiliśmy zdjęcia, uczyliśmy siebie nawzajem. Także też to, że wystawa jest właśnie tutaj, jest dla mnie naprawdę specjalne.
3: A czy pani jest jakąś zaklinaczką psów, że te zdjęcia wychodzą tak, jakie wychodzą? Ja tutaj tak nie chcę zdradzać wszystkiego, żeby zachęcić jednak do zobaczenia, ale jak sobie myślę o swoim psie, bokserze 45-kilogramowym, jemu się nie da zrobić normalnego, ładnego zdjęcia.
2: Trochę tak, trochę nie. Z jednej strony gdzieś tam staram się tymi pieskami zawiadować, mówić im, czy tam właścicielom psów, w którym miejscu dokładnie powinni być, ale bardzo zależy mi na tym, żeby zostawić dużo swobody psu podczas pozowania, żeby on gdzieś tam mógł być sobą i żeby uwiecznić go troszkę może w ruchu, albo jak zaczyna robić właśnie te swoje rzeczy, które są często dużo lepsze, dużo ciekawsze niż takie po prostu sztywne pozowanie. No ale z drugiej strony mam swoją psią modelkę, która dla zdjęć zrobi absolutnie wszystko i potrafi no, zapozować w każdych warunkach. Jest tutaj na wystawie takie zdjęcie, gdzie stoi w zamarzniętym wodospadzie, który wiadomo jest dosyć śliski, ale mimo to ona z wielką chęcią pobiegła w miejsce. To jest po prostu tak, że prawie, że wskazuje jej palcem, mówię jej, tam cię widzę, ona mówi, dobra, zaraz zrobimy, biegnie tam, no i potem stawia łapki w idealnym miejscu i po prostu pozuje i czeka na kolejne komendy.
3: Trudno było pani wybrać zdjęcia na tę wystawę, czy to są takie najbardziej ulubione albo najbardziej spektakularne?
2: Zdecydowanie trudno, bo jednak przez 17 lat zrobiłam ich bardzo, bardzo dużo w no, najróżniejszych miejscach na świecie, czy to na Islandii, czy w Stanach, czy nawet jedno zdjęcie jest gdzieś tam z Lanzarote, albo inne z jaskiń lodowych w Szwajcarii, ale no, starałam się wybrać te, które mają za sobą może też na najlepsze historie i które gdzieś tam dla mnie są bardzo ważne. I też myślę, że najważniejszymi zdjęciami z tej wystawy tak naprawdę są te zdjęcia na samym początku, za tablicą początkową, gdzie są zdjęcia wykonane po prostu 150 metrów od mojego domu na łąkach w wsi Inwoud, która może i jest nieco mniej spektakularna niż właśnie Islandia czy inne Stany, no ale w moim sercu wygląda tak samo pięknie i jest zawsze zjawiskowa i nigdy nie jest tam tak samo, także tam też można stworzyć piękne zdjęcia i chciałabym, żeby to też było przesłaniem, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby zobaczyć coś pięknego, bo czasami piękno mamy po prostu pod własnym domem.
22: Tomasz Tomaszewski, jestem fotografem.
3: Możemy już w Nowochódzkim Centrum Kultury oglądać pana wystawę Rzut beretem. Co to za wystawa dla niewtajemniczonych? Co na niej zobaczymy?
22: Ja bardzo dużo podróżowałem przez większość mojego życia zawodowego, pracując dla takiego małego, prowincjonalnego magazynu z żółtą ramką który się nazywa National Geographic, ale w pewnym momencie ze względu na obowiązki rodzinne musiałem na chwilę przerwać te podróże. Zatrzymałem się w domu swoim. Podróżując widziałem rzeczy nadzwyczajne, ale nie ukrywam, że bardzo cierpiałem, ponieważ myślałem o moich kolegach, którzy fotografują miejsce najbliższe mojemu sercu, czyli mój własny kraj. Myśląc, że powstają w tym czasie, kiedy ja oglądam niebywałe cuda świata, to tutaj powstają wspaniałe, głębokie materiały, które są wynikiem studiów, nie pojedyncze zdjęcia, ale pogłębione materiały. To mnie najbardziej interesowało zawsze, ponieważ uważam, że jedyne to, co jest ciekawe, to tylko wtedy, kiedy jest pogłębione. Żeby coś było takim, musi odpowiednio długo trwać. Więc przyjechałem do domu, rozejrzałem się dookoła i ze zdumieniem odkryłem, że co prawda jest bardzo dużo pojedynczych, przejmujących fotografii, pokazujących przemiany w Polsce, ale nie znalazłem takich materiałów, które w tym naszym żargonie fotograficznym nazywają się długoterminowym materiałem. Nie znalazłem takich, więc pomyślałem, że skoro jestem już w Polsce i tutaj na pewno muszę pobyć kilka miesięcy, to zajmę się czymś. A ponieważ cenię ludzi, którzy mnie żywią i karmią, czyli chłopów, to zająłem się częścią tego problemu, a mianowicie tymi, których dekret Lecha Wałęsy pozbawił po prostu środków do życia, czyli byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, PGR-ów. To dla młodzieży może być tajemnym akronimem, ale to są właśnie te Państwowe Gospodarstwa Rolne, w których pracowało 470 tysięcy osób, które raptem po prostu jednego dnia dowiedziały się, że ich miejsce pracy przestało, wyparowało. To trochę tragiczna historia, którą tak jak ja zawsze to robiłem, zająłem się poważnie. Poświęciłem na to ponad półtorej roku, przejeżdżając chyba powyżej 60 tysięcy kilometrów po Polsce, odwiedzając większość województw, gdzie te gospodarstwa zajmowały. One w sumie zajmowały jakieś 14% w ogóle areału takiego rolnego w Polsce. I w ten sposób powstał ten materiał. Wydałem wtedy książkę i otworzyłem wystawę pierwszą w Warszawie. Ale tutaj pani Monika, reprezentująca ten nadzwyczajne to miejsce, jakim jest Nowochódzkie Centrum Kultury, zadzwoniła, my się znamy, i zapytała, czy mam tę wystawę jeszcze, bo ona chciałaby jeszcze raz na to rzucić okiem.
3: Monika wspomniała, że ta wystawa to gdzieś tam na strychu wylądowała w ogóle, więc to można powiedzieć, że drugie życie ma teraz w Nowochódzkim Centrum Kultury.
22: To prawda, ja nawet zapomniałem, że w ogóle ją posiadam, więc powiedziałem jej, że muszę pójść na górę i sprawdzić, czy w ogóle te powiększenia istnieją. Po czym okazało się, że one przetrwały, bo były pokazywane w 2008 roku. I ku mojemu wielkiemu zdumieniu w dobrej kondycji, na tyle dobrej, że ośmieliłem się je tutaj pokazać. Na kilku są jakieś tam rysy, ale wydaje mi się, że to czyni je jeszcze bardziej wzruszającymi. To taka nostalgiczna podróż. Ośmielam się powiedzieć, że może być interesująca dla młodego pokolenia, chociażby po to, żeby uzmysłowiło sobie tę niewyobrażalną drogę, jaką Polska wykonała od początku tego XXI wieku po dzisiejsze dni, czyli do 26 roku. I to jest imponujące. No, ja byłem w ponad 70 krajach i muszę powiedzieć, że jestem zachwycony pomysłem takim, że stwórca pozwolił mi się urodzić tutaj, w Polsce. Że ona na tle krajów, które oglądałem bardziej lub mniej wnikliwie, dłużej, czasami krócej, jest miejscem nadzwyczajnym, no przede wszystkim bezpiecznym póki co. Cieszę się, że w tych wnętrzach super miejsca, które ja znam, bo tutaj wcześniej też miałem swoje inne wystawy, ale zostały odświeżone, pachnie nowością i czystością i dużo jest światła i świetny jest ten dyrektor, który wygląda na człowieka zdeterminowanego i zaangażowanego i widać, że doprowadza rzeczy do sukcesu, czyli zdobywa środki na tego typu rzeczy, więc cieszę się, bo zależy mi bardzo na tym, żeby ta fotografia wykonywała dobrą pracę, czyli edukowała ludzi też. Ona jest medium super ułomnym, generalnie ona nie jest w stanie niczego wyjaśnić, ale przez to, że pokazuje, to wie pani, ma mocniejszy wpływ niż dane statystyczne. Teraz jest tutaj otwarcie wystawy WordPress Photo i tu są zdjęcia, które działają, wie pani, po prostu jak wybuch granatów gdzieś w jakiejś kloace na człowieka niemalże.
13: To za każdym razem mam tak, jak tu przychodzę.
22: 100 000 razy są mocniejsze niż jakiekolwiek liczby, które by mówiły o tym, że woda znika z naszej planety i Ziemia wysycha. Jak ja patrzę na zdjęcie, na którym nie ma jeziora i stoi ekskluzywna łódź motorowa pośrodku tego piachu, gdzie dawniej była woda głęboko, wystarczająco głęboka po to, żeby ta łódź mogła się kołysać, to zastępuje dziesiątki dokumentów wykazujących w liczbach czy w statystyce, jak ta woda znika. To jedno jedyne zdjęcie, a tutaj takich, które przemawiają tak niewyobrażalnie do wyobraźni, są dziesiątki, więc też bardzo polecam tę wystawę.
13: No i oczywiście też opisy do tychże zdjęć, bo to też ważne. Obraz to jedno, ale ta treść je uzupełnia w sposób genialny. No dzięki czemu możemy zrozumieć wszystko.
22: Zbyt ułomnym medium, żeby sama z siebie wszystko wytłumaczyła. W dziennikarstwie zdjęcie niewyposażone w podpis odpowiadający na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. No powiedzmy 4.

0: swoim ojczystym języku i też nie zna się na interpunkcji. Więc to jest super ważne, żeby to, czego fotografia nie jest w stanie dostarczyć, powinno załatwiać słowo. Ja uwielbiam słowo, wydaje mi się być czymś najcenniejszym, ale też czuję, że słowo reprezentuje pewien abstrakt i nie potrafi za siebie zaświadczyć. Natomiast razem z obrazem tworzą coś niemalże doskonałego.
1: I tym akcentem skończymy naszą rozmowę, ale oczywiście nie kończymy zapraszania i ciągłego zachęcania do tego, aby odwiedzić Nowochódzkie Centrum Kultury i zobaczyć właśnie między innymi wystawę pana Tomasza Tomaszewskiego, ale też wiele innych, które tutaj zobaczymy. Dziękuję ślicznie.
0: No to ja dziękuję.
1: Tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie programu Tydzień w Krakowie. Ja przypomnę jeszcze, że większość wystaw będzie dostępna do końca października. WordPress Photo nieco krócej, pozostałe faktycznie zakończą się 31 października. Szczegółowe informacje są na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury. Program przygotowaliśmy wspólnie z Kubą Kusym i Przemkiem Tarankiem. Dziękujemy ślicznie za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what
8: it is. Szanowni Państwo, otworzył tę rozmowę mój dzisiejszy gość, Antek Pik-Pik. 7 sierpnia premiera Twojej płyty miała miejsce A-Star, debiutancka płyta Antka Pik-Pik, czy też Pik-Pika, w zasadzie jak powinien, bo jestem przyzwyczajony mówić do Ciebie Antek Pik-Pik. Mm-hmm. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle.
9: No to jest moja ksywa na Instagramie, nie?
8: Okej.
9: Okay. Artystyczna to jest po prostu Pik-Pik.
8: Czyli powinien mówić debiutancki album Pik-Pika, czy debiutancki album Pik-Pik.
9: I tego też nie wiem, nie? Ogólnie myślę, że Pik-Pika brzmi tak, kurde, nie wiem, myślę, że gorzej brzmi niż okay. Pik-Pik.
8: Ale z drugiej strony dziwne nie odmieniać, nie?
9: No wiadomo, ale w sumie, dla mnie to w sumie trochę nie ma znaczenia, nie?
8: Okej. No. To po prostu będę omijał twoją ksywę, żeby nie sprawić ci przykrości.
9: Omijaj mi tą ksywę, jest tak ciężko dla mnie, kurde.
8: Słuchaj, sam sobie taką wybrałeś, no.
9: No naprawdę, serio.
8: A jesteśmy 2 lata...

0: po naszym pierwszym spotkaniu, kiedy widzieliśmy się przy okazji premiery twojego pierwszego wspólnego singla z twoją siostrą, z Marianną Matyją. Co się zmieniło w twoim życiu od tego czasu? 2 lata się nie widzieliśmy, chłopie, to kopę lat.
1: No właśnie. Ja mam wrażenie, że ogólnie za każdym razem, jak tutaj do was przychodzę, to jestem w jakimś totalnie innym takim stage'u życia i mam takie refleksje, że kurde, nie, no ja pamiętam, jakim ja byłem wtedy szczylem, nie? Jak ja byłem po prostu taki mały, w ogóle nic nie kumałem, co nie? I w ogóle nie rozumiałem, o czym ja w ogóle gadam, ale myślę, że za 2 lata na przykład, jak się znowu spotkamy...
0: Powiesz dokładnie to samo.
1: To też pewnie powiem to samo, nie? Ale dużo się zmieniło, no. Myślę, że przeskilowałem na pewno w muzie. Jakoś też tak bardziej mam jakąś taką wytyczoną drogę po prostu w głowie, w jaką stronę chcę iść i tak dalej, i jak to ma brzmieć, o czym to ma być. No, a życie w sumie coraz lepiej, coraz fajniejsze projekty, bardziej szalone i tak dalej, i w sumie coraz jestem bardziej zadowolony, więc w sumie wszystko kozak.
0: Powiem ci, że miałem bardzo podobną refleksję odnosząc się do tego, co powiedziałeś, jak obejrzałem sobie dzisiaj kawałek tego naszego wywiadu sprzed 2 lat o. I patrzę w ogóle na siebie nawet też i mówię, ja tak wyglądałem w ogóle, nie? To jestem ja. I mam wrażenie, że też jestem w kompletnie innym miejscu w życiu, nie? Że jakby świadomość i tak dalej, to skacze wykładniczo w ogóle, im starszy jesteś, nie? Tak. Że no tak sądzę, nie wiem, czy też tak masz.
1: Kurde, no już właśnie... Trochę u mnie już jest ten moment, nie? Kiedy tak się zastanawiam, czy jestem jeszcze mega młody, czy właśnie jestem już, wkraczam w jakąś taką erę...
0: Dojrzałości, dorosłości?
1: No, okay. No. Wiesz, że mam...
0: Czym to się objawia?
1: Chyba po prostu liczbą. W sensie, okay. Że w grudniu mam 24 i pamiętam, że jak myślałem o takich 24-latkach, jak miałem, nie wiem, 19 lat, 20, nie wiem... Jezu, jakie staruchy, nie wiem, co to jest w ogóle. Czy ja w ogóle się jeszcze będę interesował internetem, czy ja w ogóle będę oglądał memy, komuś chodzi? No, nie wiem.
0: A jak wyobrażasz sobie siebie w wieku 30 lat na przykład, to co widzisz? Taki, nawet jeżeli tego nie robisz na co dzień, to jak teraz sobie myślisz o sobie w wieku 30 lat, to gdzie jesteś, z kim, w jakim, nie wiem, anturażu, czym jeździsz, czym się zajmujesz?
1: Myślę, że zajmować się na pewno muzyką, to zdecydowanie, w sensie, no na pewno zostanie ze mną na długo, czy to w formie po prostu jakiejś twojej solowej kariery, czy to z kimś, czy to, nie wiem, komponując cokolwiek, ale tak życiowo to nie mam pojęcia, ja nie wiem, nie? Nie mam pojęcia, nie wiem, serio.
0: Czyli nie masz takich, nie wiem, milestone'ów, które musisz sobie odhaczyć, że kiedyś spisałeś sobie bucket listę, co zrobić przed 30 i musisz to odhaczyć, że 31, nie. Mam 2 dzieci na przykład, tak, jedno w znaku koziorożca, a drugie wodnik.
1: Nie, no trochę na to przyjdzie czas, nie, kiedy poczuję. I może to się stanie za rok, albo może za 10 lat, albo za 5, nie wiem. Nie wiem nigdy. Ale nie, no raczej właśnie właśnie idąc jakimś takim schematem, to raczej właśnie nie mam go, nie? Mhm. Nie, to po prostu się zobaczy w sumie. Jak nie będzie żadnej zmiany, no to okej. Okay. Tak, takie życie wytyczyło mi drogi po prostu i tyle.
0: Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy w takim razie w tym momencie.
1: No tak, no. Mega.
0: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
1: Tak, uważam, że tak. No, ale uważam, że to jest duża zasługa jakaś taka moich rodziców, wydaje mi się.
0: O.
1: No, że jakoś tak, tak sobie ostatnio przekminiałem, że w ogóle chyba nie mam traum życiowych i jakichś takich złych, jakichś takich momentów, gdzie mógłbym wspominać, że coś złego się naprawdę stało, nie? Tak znaczącego. Chyba, że nie przykuwam do tego dużej uwagi i po prostu jakoś, nie wiem, albo mam twardą dupę, czy coś takiego, nie wiem, ale wydaje mi się, że serio po prostu w każdym etapie jakiegoś mojego życia i w dzieciństwie i w sumie jakimś tym takim wieku okołoszkolnym i w sumie teraz, no to wszystko, czego się podejmuję, to w sumie jakoś tak mi wychodzi, no i w sumie otaczam się mega spoko ludźmi, nie?
0: Mm-hmm. No. Spoko, że to doceniasz, bo ja mam wrażenie też, że bardzo często ludzie którzy mają podobną sytuację, czyli nie przeżyli jakichś traumatycznych sytuacji, nie mają właśnie do czynienia z, nie wiem, jakąś niewiarygodnie dużą ilością, powiedzmy, zła ogólnie w swoim życiu, to mają takie skłonności do romantyzowania tego, nie? Że właśnie, że kurde, wiesz, oglądają wszystkie gangsterskie filmy i mówią, o, chciałbym być ten gość, nie? Na przykład. A rozumiem, że u ciebie to tak nie działa, że nie masz tak.
1: Nie, ale nie uważam, że to jest w sumie złe, na przykład, nie? W sensie wytaczanie sobie jakichś takich a la idoli, co nie? Jakichś takich wzorców. Na chwilę możesz być gangsterem, spoko. Git, nie? No.
0: W sumie twoja ksywa wzięła się od gangsterskiego pik-pik, tak? Bo to jest, mówisz, że od Malika.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Wydawało mi się, że oglądałem twój rolkę z wywiadu z Szymonem Fuksem i mówiłeś tam, że to właśnie zaczęło się od tego.
1: Ogólnie nie. To
0: ty
1: chyba...
0: coś wyciął z kontekstu, Cwaniak, w takim
1: tak?
0: razie.
1: Serio?
0: Wydaje mi się, że tam był taki opis albo... Kurde, to było parę dni temu, jak to oglądałem.
1: Serio?
0: No.
1: Kurde, no to sobie nie pamiętam, ale nie, ogólnie... prawdopodobnie to wyszło z kontekstu takiego, że każdy myśli, w sensie może nie każdy, ale dużo osób, po prostu spotykam się z tym, że dużo osób mówi, że to jest po prostu od Malika,
0: no.
1: Pik-pik, ha. I w sumie, szczerze mówiąc, też bym tak myślał, nie? Bo to jest w sensie ogólnie zajebiście to brzmi i tak dalej, ale ja w ogóle jak po prostu wymyślałem swoją ksywę, ja w ogóle nie słuchałem polskiego rapu, nie?
0: Aha.
1: Ja pierwotnie to w ogóle moja pierwsza po prostu rapowa playlista miała nazwę Pik-Pik na Spotify'u i tam były jakieś tam rzeczy typu Uzi, Killy, Travis Scott, wiesz, jakieś takie po prostu ksywy w sumie, które każdy słuchał. No i w sumie jakoś tak później powstało, że w sumie uznałem, że to będzie Antek Pik-Pik. Czemu? Nie wiem. Chciałem coś catchy. No, ale od Malika nie. Ale w sumie...
0: Wydaje mi się, że to było tak, że ja teraz wcieliłem się w tą osobę, której ja nienawidzę w internecie, która ogląda tylko sam początek czegoś i później wyciąga wnioski. Że ty powiedziałeś po prostu na początku tej rolki, że wszyscy myślą, że wzięło się to od Malika i potem skończyłem oglądać. I dlatego teraz sieję dezinformację w internecie.
1: No.
0: Dobrze, jesteś na miejscu i że to wyjaśniłeś w takim razie. Jeszcze chciałbym się zatrzymać przy tym amerykańskim rapie, bo wydaje mi się, że rzeczywiście... Jeszcze stosunkowo niedawno było tak, że słuchanie polskiego rapu, no owszem, byli ludzie, którzy to robili, ale jednak ten rap zagraniczny to było to takie bóstwo, nie? Do którego każdy chciał dążyć, nie? Które każdy pokazywał za przykład. W 2026 roku mam wrażenie, że jest kompletnie odwrotnie, że polski słuchacz totalnie się przewartościował i że polski rap jest teraz totalnie na podium, na pierwszym miejscu pudła, a amerykański, owszem, istnieje tak raz do roku, jak jest cloud, to możemy się pojarać trochę trapem, nie? Też masz takie odczucia, że polski rap jest na fali?
1: No, myślę, że zdecydowanie nie. No to bardziej sobie, tak patrząc, już nawet nie porównując polskiego rapu do amerykańskiego, tylko bardziej amerykański na przykład do UK, co nie? Że tam po prostu powstało tyle takich świeżych ksyw, jakichś świeżych brzmień, że ludzie też bardziej po prostu wolą się jarać UK niż Ameryką.
0: Tak.
1: A w sumie jak później mają wybór pomiędzy UK a Polską, no to też są po prostu dwa różne brzmienia też, co nie? Ale no konkluzja jest taka, że ogólnie zajebiście. Że ogólnie zajebiście, no bo po prostu więcej ksyw z Polski ma tak jakby... Ma potencjał.
0: Tak.
1: I po prostu coraz więcej ludzi słucha polskich artystów, no i zajebi, nie? W sumie do tego dążyliśmy trochę, nie? Dążyliśmy. Nie wiem, czy mogę w sumie też być tak jakby częścią tego, no bo dopiero realnie wydaję numery od 3 lat, nie? Ale kultura, no tak jakby... Zrobiliście to.
0: Jestem ciekaw, czy... albo w zasadzie nie czy... tylko kiedy będziemy świadkiem takiego follow polskiego rapu. Bo to jest jak ze wszystkim, nie? W sensie wydaje mi się, że w pewnym momencie będziemy już po prostu w piku popularności i to będzie tak samo jak z amerykańskim rapem, gdzie on po prostu zacznie się nudzić, bo zacznie być taki sam, nie? I kiedy się odbijemy od tego szczytu? Gdzie jest ten szklany sufit dla polskiego rapu? Wydaje mi się, że już od paru lat ludzie mówią, że to się zbliża, ale jeszcze nie nadeszło, nie?
1: Wiesz co, nie wiem w sumie.
0: No to jest takie bardziej analityczne, filozoficzne pytanie.
1: No ja myślę, że... Nie, w sumie trochę nie mam zdania, co nie? Uważam, że tyle się jakiś tam świeży ksyw pojawia w Polsce i jakichś takich fajnych brzmień, że ludzie kombinują, nie? I to jest mega spoko. Że w porównaniu do zeszłego roku, czy na przykład do właśnie czasu dwa lata temu, no to po prostu z roku na rok, no to pojawia się tyle zajebistych ksyw, że mega spoko.
0: Próg wejścia też się zmniejsza za każdym razem, mam wrażenie, nie? Mhm. Moim zdaniem moment, w którym w ogóle weszło AI i pozwala na robienie muzyki, no to już ten próg jest, szoruje pod nie po prostu, mhm. nie? I jakie ty masz podejście na przykład do... Korzystasz ze sztucznej inteligencji w jakichś twórczych celach, powiedzmy?
1: Szczerze mówiąc, nie.
0: W ogóle? Nawet nie wiem, podaj mi 5 raperów, którzy mogą mnie zainspirować, albo coś
1: nie,
0: takiego.
1: Nie, nic z tych rzeczy? Nie, w ogóle nie. W sensie, jeżeli chodzi o digowanie muzy, to w sumie po prostu ja bardzo dużo samemu czasu spędzam na digowaniu na Spotify'u, nie? W sensie pod względem algorytmów, bo no Spotify ma zajebiste algorytmy. Mhm. I realnie no codziennie znajduję mega spoko jakieś numery i tak dalej, które mi się inspiruje. W sensie któryś, no w sumie tyle. Ale z AI no to w sumie nie, bo ja nie wiem trochę jak się tego używa. Okay. Mam ChatGPT i mam ChatGPT Plus. Aha. Właśnie. Używałem na przykład do robienia jakichś tam mock-upów takich ciuchowych, nie? Jak na przykład mam coś w głowie, jak sobie tworzyliśmy merch, czy w sumie na przykład była ta kolaboracja ze Swarovskim, co projektowałem, to też po prostu próbowałem tak jakby wrzucić to, co mam w głowie po prostu na mock-up, żeby to przedstawić, ale też jakoś słabo to wychodziło w ogóle i tak się odezwałem do ziomka, który w sumie okay. jakby do po prostu ziomka grafika i też ogólnie no w sumie tyle. Ale czy jestem fanem AI? Informacyjnie spoko, zajebiście i tak dalej, ale twórczo uważam, że nie? Jakoś nie próbowałem w ogóle tego używać, bo może się boję, nie wiem, ale tak uznaję, że w sumie to, co od serca chodzi, to najlepiej, nie? Ale mam na przykład przyjaciółkę, która robi jakieś disy na po prostu swoich najlepszych ziomali.
0: Okej. Okay.
1: I właśnie z tą apką Suno chyba, czy Sumo?
0: Suno, no.
1: Suno AI. I no to jest... Nie?
0: Bo potrafi.
1: To jest szalone, nie? Mm-hmm. Że ona ma po prostu, no nie wiem, może z 8 linijek tekstu, 12 i to już robi cały numer bazowany na tym i to nie brzmi obrzydliwie, nie? Mm-hmm. To, mm-hmm. Właśnie to jest przerażające, że to nie brzmi obrzydliwe.
0: Tylko wydaje mi się, że cały czas jeszcze jesteśmy w tym momencie, gdzie można jeszcze mniej więcej domyślić się po tym, jak brzmi piosenka, czy ona została zrobiona przez AI, czy nie. No. Ale im dalej w las, tym trudniej będzie nam to zrobić, nie? I nagle znajdziemy się w momencie, z ręką w nocniku się obudzimy wszyscy, że na nasze ulubione playlisty, na naszych serwisach streamingowych, czy nawet w FM-ach, oby nie, zaczną być grane te numery. Podejrzewam, że numer Rubbers od Phoenixa Flexen, nie wiem, czy kojarzysz ten kawałek.
1: Nie.
0: Nie kojarzysz? To zaraz ci go puszczę w ogóle, bo to jest... podejrzewam, że słyszałeś go raz chociażby. Mm-hmm. To jest gość z Shoreline Mafii, który zrobił numer właśnie Rubbers, który był totalnym viralem na TikToku i nie tylko zresztą. No i okazało się, nie wiem, miesiąc później, choć były domysły wcześniej, że to jest numer zrobiony właśnie przez sztuczną inteligencję, nie? Szczególnie patrząc na to, jak ten gość wykonuje go na żywo. Po prostu nie potrafi tego zrobić mm-hmm. najzwyczajniej w świecie, nie? A to był raper. To poczekaj, puszczę ci, żebyś miał referencję. O, to jest to.
1: A, znam, no. Serio to jest AI? Serio?
0: No. To znaczy, wydaje mi się, że nie padła taka stuprocentowa i ostateczna deklaracja od samego Phoenixa, mhm. ale wydaje mi się, że już producent bodajże się do tego przyznał. Poza tym naprawdę wystarczy sprawdzić, jak Phoenix Flexen śpiewa tą piosenkę na żywo. I to jest kompletnie co innego, nie?
1: No to jest crazy, no. Ja vibe'owałem do tego numeru chyba z 20 razy przez ostatnie... 2 miesiące, czy coś takiego z ziomalami?
0: Stary, ja miałem takie wyrzuty sumienia, bo miałem dokładnie tak samo, nie? Też naprawdę podobała mi się ta piosenka. Mówię, o, raper, który robi, wiesz, gangsterski...
1: W ogóle jest zajebisty numer, no.
0: Rap z West Coastu, robi nagle synth pop, synth wave z lat 80., nie? Jak w Vice City. A okazuje się, że to nie on, to Suno. Więc widzisz, sam już dałeś się złapać, nie?
1: Tak, no.
0: I sporo z nas.
1: No i trochę później, czy wiesz, czy w sumie słuchasz czegoś, bo ci się podoba, czy właśnie nie będziesz tego słuchał, no bo w sumie tak się nie powinno robić, nie? Mm-hmm, mm-hmm. I tak jakby to jest jakiś taki pstryk w kulturę i po prostu to jest słabe, nie? No. Jakimi wartościami się, kurde, kierujesz?
0: No i widzisz, ale teraz, jeżeli AI zrobi piosenkę, która ci się podoba, to masz jej nie słuchać tylko dlatego, że to jest nieetyczne? No widzisz, za gwóźdka.
1: Ja bym ogólnie był bardziej za właśnie tym, żeby nie słuchać, nie? Mhm. No bo to, wiesz, to jest... To nie ma duszy. Mhm. Po prostu. Mhm. To nie ma duszy.
0: Pełna zgoda, pełna zgoda. Pytanie, wiesz, to człowiek nadaje duszę rzeczom, nie? Więc może to zrobić jakby z perspektywy tej trzeciej osoby, czyli coś nie ma duszy, a ty do tego podejdziesz i nadasz temu sens, to nagle zaczyna może ją mieć. No ale filozofujemy chyba trochę za bardzo, wydaje mi się, mój drogi. Ale podoba mi się strona, w jaką idzie ta rozmowa. Pytanie, od którego zaczęliśmy, to było pytanie, co zmieniło się w twoim życiu przez ostatnie 2 lata
1: bez
0: od naszego spotkania ostatniego. Skończyliśmy na Phoenixie Flexin i utworze Rubbers i rozkminach o etycznych kwestiach słuchania muzyki robionej przez AI. A moje drugie pytanie brzmiało w ten sposób. Na pewno jeździsz trochę lepszym samochodem, Wing. Audi RS3 oklejone w twój nowy album?
1: Tak, no.
0: Czy tak się debiutuje dzisiaj na rynku muzycznym?
1: Myślę, że nie. Myślę, że to by po prostu... no właśnie tak sobie myślałem, czy w ogóle to robić. Oklejać po prostu furę. Mhm. I uznałem w sumie, że jeden taki głupi mega wydatek na jakiś czas... już nie mówię o jakimś tam okresie, no po prostu jakiś czas, no to spoko, nie? W sensie tak sobie myślałem, że jeżeli mam po prostu opcję już żyjąc tym życiem, mam 23 lata i tak jak będę miał po prostu 30 lat i sobie pomyślę, kurde, mogłem w tym wieku po prostu, miałem kasę na to, żeby sobie okleić furę i po prostu mieć furę z Need for Speed'a i mieć, no w sumie tyle i czemu tego nie zrobiłem? No to bym żałował.
0: No jasne.
1: Myślę, że bym żałował.
0: To jest chyba odpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy, po prostu.
1: No tak, no w sumie tak. Mhm. Kiedy, jak nie teraz.
0: I chyba byłeś na wakacjach niedawno, też to się... Czy się...
1: Byłem, no.
0: Gdzie byłeś?
1: Kurde, byłem... No właśnie trochę to tak wyszło, że wydałem album i kurde...
0: I uciekłeś.
1: I uciekłem, a tak nie miało być. Okay. Tak nie miało być. Ale no w sumie i tak głównie tak jakby moja komunikacja z widzami, ze słuchaczami przeprowadzam w sumie ją przez Instagrama i TikToka, więc w sumie to trochę to ma znaczenie, nie ma znaczenia, nie, raczej nie ma znaczenia, przynajmniej u mnie. Może tak mi się wydaje, ale no tak wyszło, że w sumie wleciałem do... Byłem w Nicei. Byłem w takiej miejscowości Ravello we Włoszech. Mhm. I w Poznaniu?
0: Na wakacjach w Poznaniu, no.
1: No. Aha. No i w sumie tyle. No i te pierwsze dwa tripy to były bardziej takie odpoczynkowe, bo przez w sumie długi czas jakoś tak nie miałem takiego czasu, gdzie leżałem tydzień. I w sumie mogłem sobie się zająć social mediami tak w ogóle bez żadnej przekminy. Mhm. I sobie tak odpoczywać. Mhm. I w sumie to było jedyne, o czym tak, w sensie co tak jakby musiałem, bardziej chciałem robić, co nie? I tak sobie odpoczywałem w sumie z rodziną. I no, w sumie teraz jak wróciłem do Poznania, no to w sumie nawalałem muzę przez cały tydzień i no w sumie zrobiłem sobie takiego kampa z Kruchem, w sumie z którym produkowaliśmy cały album, nie? I mega fajnie.
0: Płodnym artystą jesteś w takim razie. Trochę dopiero wypuściłeś
1: tak,
0: no. Album i już do roboty.
1: Trochę tak, no bo jakoś miałem taką... artyści wydaje mi się, że będą wiedzieli, o co chodzi. Jakaś taka... Trochę jak wydajesz album, to ja przynajmniej byłem taki trochę zablokowany, nie? Że miałem mega dużo pomysłów, byłem mega zainspirowany. No ogólnie, no kozak, nie? Serio. Jakbym po prostu wjechał do studia, to bym zrobił 10 numerów. No i w sumie No i trochę czekałem na ten moment, kiedy wydam ten album, kiedy już będę mógł sobie trochę potworzyć. No i w sumie zrobiliśmy pełno materiału przez tydzień, nie? Pełno materiału.
0: Na kolejny album, który już za miesiąc.
1: Który już za nawet dwa tygodnie.
0: Nie? Na winylu.
1: No, czy na kolejny album? Nie wiem, ogólnie tak właśnie się zastanawiam trochę, w jaką stronę iść, ale wydaje mi się, że w sensie mam plan trochę, jak to zrobić, ale trochę wydaje mi się, że w mojej takiej kwestii wydawanie następnego albumu w jakimś takim szybkim czasie, to nie wiem, czy jest sens po prostu, nie?
0: Mhm. Raczej nie, no, wydaje mi się, że... No,
1: które muszę się bardziej dostosować do rynku i do jakiejś takiej formy i... No, ale mam to fajnie przeklinione, więc spoko.
0: Cieszę się, czekamy w takim razie na dalsze ruchy, ale zanim dalsze ruchy, to przejdźmy do twoich obecnych. I moje drugie pytanie tego wywiadu, które miałem zadać po 25 minutach rozmowy, mniej więcej. No, coś takiego, mniej więcej 20, 23, 22 minuty. I to miało być trudne pytanie na początek, ale niestety nie będzie na początek, ale będzie nadal trudne. Daj mi swoje top 5 raperów of all time. Nieważne, czy z Polski, czy z zagranicy, jak chcesz, możesz zrobić i Polskę, i zagranicę w top 5, albo możesz podzielić sobie na top 5 zagranica i top 5 Polska.
1: Dobra, to myślę, że podzielę. Kurde, mogę ściągnąć po Spotify?
0: Oczywiście, że tak.
1: Dobra, ale myślę, że... Kurde, no to jest ciężkie pytanie.
0: To jest ciężkie pytanie,
1: ale myślę, że zdecydowanie z takich... zagranicy... To na bank znalazłby się tam, muszę tak hierarchicznie?
0: Nie.
1: Okej, okay. To na pewno by się tam znalazł Mac Miller, na pewno by się tam znalazł Kendrick Lamar, mimo tego, że Kendricka nie słucham aż tak mega dużo, ale uważam, że po prostu jest, no MC, no mega dobry MC. Mega dobry to też jest tak, może nawet ujmujące. Kogo bym jeszcze dał? Ja myślę, że bardziej z jakiejś nowej szkoły, nie? Lil Yachty, uważam, że...
0: żebym go tam wrzucił.
1: No bo stary... Bo on ma mega dużo jakichś takich stylówek, co nie? Z którymi po prostu się utożsamiam. I jest naprawdę dobry w tym, nie? Miał chyba tam, nie wiem, chyba rok temu albo dwa lata temu miał taki moment, kiedy realnie on chyba puszczał... Albo miałem takie wrażenie... Albo nie, ale wydaje mi się, że on puszczał stary co tydzień numer jak Malik Montana przez chyba pół roku.
0: Tak.
1: I zawsze było coś innego, zawsze było coś takiego świeżego i no zajebiste.
0: On bardzo dużo współpracuje też z innymi artystami, pisze dla nich w ogóle rzeczy.
1: To jest mega fajne, nie? W sensie sam nawet też ten collab ich z James Blake'em, on jest takim pełnym artystą, nie? Ale też bym go właśnie wrzucił w top raperów. Jeszcze dwa zostały.
0: Tak jest.
1: Na pewno kogoś, jakiegoś gołta pominę, nie?
0: No słuchaj, już nie wymieniłeś, nie wiem, Jay-Z, Biggiego i Nasa, ale no. Nie da się, tak? Więc... No,
1: myślę, że je na pewno.
0: Okay.
1: Kanye West. Aha. To zdecydowanie. I... Muszę zrobić dobre filtrowanie na ostatnie.
0: Na razie jest solidnie i ciekawie.
1: Tak.
0: Lil Yachty w top 5 raperów chyba jeszcze nie słyszałem.
1: Okej. No to... Na przykład... Dobra, ostatnie miejsce myślę, że daję Guru z Gangstar.
0: Okej. Dobra. No,
1: ale chyba strony. Tak. W sensie za czasów takich licealnych, no to. Mam taki jeden kawałek, którego tak katowałem i. No i też w sumie później po prostu sobie drogo słuchałem i tak dalej, ale no. Gangstar trochę, no.
0: Podoba mi się to top 5, jest szacunek dla totalnej klasyki, jest szacunek dla protoplastów nowej fali, no i jest szacunek dla goatów absolutnych, czyli Kendrick i Mac Miller. Myślę, że spokojnie jednym tchem wielu ludzi by ich wymieniło wśród goatów właśnie of all time. No to jeszcze Polska nam została.
1: Bez kitu.
0: To będzie prościej czy trudniej?
1: Myślę, że Myślę, że prościej, no bo mam po prostu mniej kandydatów.
0: Okay.
1: Ale no też zważając na fakt, że ja tak jakby nie słucham polskiego rapu od mega długiego czasu, co nie? Mm-hmm. To no w sumie to nic. Po prostu wymieniam. Myślę, że na pewno Mata i BDS by się tam znaleźli. Rychupeja.
0: Okej. To jest ten guru z Gangsta.
1: Tak.
0: Obecny w top 5 w Polsce też.
1: No i właśnie.
0: Mata, Rychu, BDS. Jeszcze dwóch.
1: No chyba najbliżej mi ogólnie do... jakoś miesiąc po prostu po raperach, których najwięcej słucham, co nie?
0: Totalnie fair.
1: No to myślę, że Sobel.
0: Okej.
1: Okay. Dałbym Sobel, realnie. I... tylko, że wydaje mi się, że... właśnie kurde, no bo ja też tak nie patrzę po prostu stricte rapowo, co nie?
0: That's alright.
1: Bo bardziej artystycznie, wiesz, po prostu.
0: Pewnie. Bo patrząc na to, że wymieniłeś Liliatiego poprzednio, no to tak, na to wskazuje.
1: No to dajmy top 5 artystów. No i chyba ostatni to... nie mam pojęcia. Chyba nie. Nie wiem.
0: Pik może po prostu.
1: Nie, myślę, że jeszcze nie.
0: Okej, okay. Ale będzie?
1: No pewnie tak, no. Pewnie się kiedyś znajdzie.
0: To mam tutaj pytanie o twoje aspiracje, to może przejdźmy sobie do nich od razu, w takim razie, skoro przy tym jesteśmy. Taka rapowa buta typowo, prawda, czyli że jestem raperem, jestem najlepszy, nikt nie jest lepszy ode mnie, to było bardziej trochę takie podejście, nie wiem, które królowało może z 10 lat temu. Dzisiaj też coś z tego zostało, ale mam wrażenie, że jest sporo więcej pokory w ludziach, jednak w artystach, szczególnie w tych debiutujących, w nowych artystach, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. O tobie nie mówię, że dopiero zaczynasz swoją przygodę, no bo już parę ładnych lat jesteś obecny na rynku, natomiast wydajesz dopiero swój debiutancki album, więc możesz się poniekąd tak czuć. Mhm. Czy mówisz teraz serio? Czyli chcesz być wymieniany przez Pika Juniora za 25 lat jako top 5 polskiego rapu obok Rycha P i BDS-a i Maty? Czy to jest twoja ambicja?
1: Czy raperów raczej nie wiem. Myślę, że na pewno artystów, nie?
0: Okej. Okay.
1: Myślę, że na pewno jest to moja ambicja, żeby po prostu być jednym z największych muzyków w kraju, co nie? Czy mi się to uda, nie wiem, ale no, wiesz, no będę próbował po prostu ze wszystkich sił, nie? Myślę, że na pewno pewność siebie w tym jest bardzo ważna, ale pokora również, ale jakoś tak, w sumie nie wiem, no, po prostu, żeby nie przesadzić, nie? Mhm. Ale no, jestem świadom, do czego jestem zdolny i
0: let's go.
1: Mega się tym jaram, nie? Więc...
0: ale i to słychać w twojej muzyce. Tak sądzę. I kompletnie szczerze, ja unikam jak ognia zapraszanie na rozmowy ludzi, których nie szanuję z jakiegoś względu. W sensie muszę kogoś szanować z jakiegoś względu, żeby go zaprosić, żeby z nim rozmawiać, bo wtedy uważam, że rozmowa jakoś się klei i mamy o czym w ogóle rozmawiać, tak? I u ciebie uważam, że mamy do czynienia po prostu właśnie z zajawą. Nie? I to słychać na twojej płycie najnowszym chociażby. Koniec smarowania, mój drogi. Odniosłeś się do pewności siebie, odniosłeś się do pokory. To ja zacytuję ci twoje wersy z intra do tej płyty, moi drodzy, którą właśnie wyciągam z mojej prawicy. Płyty, która prawdopodobnie odbija wam się teraz milionami świateł, ale cóż, niech tak będzie. A-Star, najnowsza debiutancka płyta. I teraz muszę powiedzieć niestety Pika. Wybacz. Antka, najnowsza płyta.
1: Bo jak chcesz.
0: Dobrze, dziękuję. W końcu robię to, co chciałem od lat i nauczyłem się, jak w siebie nie wątpić. Tak, nawijasz w intrze do tej płyty. Gdzie twoim zdaniem leży... to znowu będzie pytanie trochę filozoficzne i trochę trudne. Gdzie leży sekret do takiego świadomego poczucia własnej wartości? Bo jestem przekonany, że masa twoich fanów dzisiaj zadaje sobie to pytanie. Podejrzewam, że są młodsi niż my często. podejrzewam, że ludzie w moim wieku też bardzo często zadają sobie to pytanie, nie? Bo wydaje mi się, że poczucie własnej wartości, takie prawdziwe, szczere i świadome, jest strasznie rzadkie u ludzi ogólnie.
1: No, prawda, no. Myślę, że nawet te najsilniejsze umysły, które mają po prostu pewność siebie i takie poczucie własnej wartości typu milion, no to też są takie momenty, kiedy to jest zachwiane, co nie? Myślę, że dobre jest zaakceptowanie tego, że nie jesteś w stanie być kimś. Jak masz jakiegoś idola, jakiś autorytet, idola lub autorytet, no to po prostu zainspiruj się, spoko, git, ale po prostu bądź sobą, co nie? I to jest uważam, że najważniejsze, że po prostu, że ta autentyczność, inspirowanie się wieloma rzeczami, czymkolwiek, nawet jeżeli chcesz być artystą, muzykiem, no to niekoniecznie muzyką po prostu, nie? Czy rozmowami ze znajomymi, czymkolwiek, uważam, że właśnie, że to jest mega ważne, no i które po prostu wszystko to później przekuwanie na jakieś rzeczy, które robisz, które realizujesz, no i to też później wpływa na twoją, na twoje jakieś tam poczucie wartości, nie? U mnie na przykład dużo wpływa rzeczy, które realizuję, na poczucie wartości, i trochę, no w sumie tyle, nie? Że to, co sobie wymyślę, jestem w stanie to osiągnąć, no to boostuje, nie? To boostuje w ch... Że trochę tak, no.
0: Bądź sobą, to jest trochę takie, z jednej strony, wiesz, wyświechtane, banalne, z drugiej strony ciężko jest się nie zgodzić, nie? Tak. Tylko żeby najpierw być sobą, w ogóle trzeba sobie zadać pytanie, kim jestem.
1: No nie, no
0: i to jest ten hard part tego wszystkiego.
1: Ale uważam, że w ogóle właśnie to, co powiedziałeś, nie? Że bądź sobą, to jest takie banalne i tak dalej. I realnie każdy zawsze to gada. Mhm. Każdy artysta, muzyk, nie wiem, ktokolwiek gada właśnie bądź sobą, ale to jest realnie właśnie trochę ten jeden przepis, nie? Mhm. I uważam, że porównywanie się do innych też jest na przykład słabe. W dobrym sposobie, jakimś takim rywalizacyjnym, spoko, nie? Jeżeli cię to napędza, zajebiście, nie? Jeżeli właśnie dołuje, no to po prostu tego nie rób. Tak jakby skumaj, że to jest trochę inna droga, nie? Zawsze masz po prostu tworzyć swój własny świat wokół wszystkiego, co robisz, i to jest niepodważalne i nikt tego nie jest w stanie ci zabrać, nie? Po prostu bycie sobą.
0: Bardzo ładne, bardzo ładne. Jestem usatysfakcjonowany twoją odpowiedzią. I przypominam, że wyszliśmy do tego z versus twojej piosenki, z intra, czyli z pierwszej piosenki na twojej płycie, gdzie tak naprawdę w informacjach o tej płycie pisaliście wszędzie, że cała płyta jest trochę taka lekkoduszna i do zabawy i nie na serio, a dopiero dwa ostatnie numery są takie głębsze, z których można coś dla siebie wyciągnąć, które są o tobie, które są takim trochę pamiętnikiem. Tymczasem ja w intrze znalazłem też drugą bardzo ciekawą rzecz, która może nam coś otworzyć, ale nie musi. I znowu zacytuję. Straciłem połowę znajomych, bo zrobiłem, co należy.
1: Mhm. Że mam wyjaśnić wers.
0: Co to znaczy, co należy?
1: No, dla serca, nie? W sumie to, że trochę bardziej to jest takie pokazanie, że czasami jak musisz trochę podjąć jakąś decyzję, w której masz i złą opcję, i gorszą opcję, no to trochę zawsze, że zmiana jest dobra, że każda zmiana trochę jest dobra, nie?
0: Okay.
1: Że im trochę popełniasz takich więcej zmian, tym bardziej ewoluujesz, tym więcej się uczysz, im więcej razy się po prostu to tym w sumie trochę lepiej dla ciebie, nie? Paradoksalnie. Ale no po prostu sobie budujesz jakiś taki sposób na radzenie sobie z wieloma rzeczami. No i w sumie tyle, nie?
0: nic nie jest na serio, to jest... Kurde, bo jestem ciekaw, jak bardzo możliwe, że ja sobie nadinterpretuję w ogóle rzeczy, nie? No. I jeżeli tak jest, to powiedz mi to po prostu.
1: Muza trochę jest... Jest
0: od tego, nie?
1: Jest od tego, no, brać żeby coś do siebie. Wydać w swój sposób, nie?
0: Ja mam takie zdanie napisane, powiedz mi, czy się z nim zgadzasz, czy nie, ale że numer nic nie jest na serio, przechodzimy od intra do de facto ostatniego kawałka w tym momencie na płycie, to jest trochę taki twój nihilistyczny manifest filozoficzny.
1: Trochę tak, serio, no.
0: Czy jesteś nihilistą, nazwałbyś się?
1: Nie, po prostu bardziej mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, nie? Że... No, że w sumie koniec końców i tak nie ma, że wiele rzeczy nie ma w sumie później wielkiego znaczenia, tak. Nie? I, ale wiadomo, bez przesady, nie? Żeby w ogóle wszystko spoko, tylko żeby nie krzywdzić ludzi i żeby nie robić jakichś takich właśnie odklejonych rzeczy, co nie? Ale po prostu bardziej to jest o doświadczaniu, co nie? Że najwięcej zgarniesz expa, tym jesteś na wyższym levelu, kumasz.
0: Okej. Dobra, growa metafora zawsze jest w scenie u mnie. No. I tak sobie spiliśmy teraz klamrą ten twój album, to pogadajmy może o wszystkim, co pomiędzy tymi dwoma kawałkami. Może zacznę od tego. Masz jakiś ulubiony numer na tej płycie? Swój?
1: Właśnie dużo ziomali się ogólnie mnie o to pyta. I najczęściej odpowiadam, nic nie jest na serio, myślę, że 13.
0: Okej.
1: Ale to trochę zależy od dnia. I właśnie to trochę o to chodzi, nie? Że...
0: A dzisiaj?
1: Dzisiaj myślę, że nie dzwoń.
0: Okej.
1: Okay. Piąty, no. Piąty, no, ale... no to trochę wygląda tak, że one są wszystkie trochę takie inne, nie? Że one są o niczym, mimo tego, że w środku albumu nie ma jakiejś takiej po prostu, jakichś takich mega głębokich tematów, no to są one o jakichś emocjach, o jakichś takich po prostu przeżyciach, które czasami są błahe, czasami po prostu mega nieznaczące, a czasami bardziej. I właśnie trochę o to w tym chodzi, że nie zawsze wszystko jest na serio, nie?
0: Preach, no, w sensie
1: preach.
0: Potrzebujemy i zawsze potrzebowaliśmy muzyki, która trochę jest o niczym, nie?
1: No.
0: I fajnie, jak ktoś, kto robi taką muzykę, jest też świadomy tego, że robi taką muzykę, co nie? Bo mamy bardzo dużo pewnie ludzi, którzy, wiesz, myślą, że tworzą arcydzieło i dzieło życia i opisują wszystko, wiesz, co najlepsze i najgorsze w swoim doświadczeniu, a później ludzie mówią właśnie, że to jest piosenka o niczym, tak? I to jest wtedy taki przerost trochę formy nad treścią.
1: Generalizowanie bardziej, nie? No bo no. Zawsze to jest o czymś, nawet jak po prostu nawijesz o nuggetsach tylko, no to jest po prostu
0: piosenka o nuggetsach. No.
1: Ale w sensie o niczym jakimś takim bardzo głęboko, jasne, wiesz,
0: tak.
1: Ważny, nie?
0: Skrót myślowy, oczywiście, że tak. Powiedziałeś o numerze Nie dzwoń. Moment przejścia z Best Dress On na Nie dzwoń jest moim totalnie ulubionym miksem na całej płycie, bo, drodzy słuchacze, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, cała ta płyta, jak sobie ją puścicie od początku do końca i nie będziecie skipować, ma w sobie miksy, to znaczy sprawia to, że słucha się tej płyty spójnie i nie czuć tak bardzo, że zmienia się numer, a raczej czuć, że się zmienia, ale ty masz satysfakcję z tej zmiany, nie? Czyli jest po prostu zmiksowane jak taki set DJ-ski. Od początku było takie... założenie, że tak robimy?
1: No właśnie trochę od początku ja nie wiedziałem, że ja będę robił album po prostu, nie?
0: Aha,
1: w sensie okay. Nie miałem jakiejś takiej po prostu konwencji, żeby robić album i w zeszłym roku tam w okolicach Openera, właśnie czerwiec, lipiec, coś takiego, wyjechałem sobie właśnie na kampa z Kruchym, z moim ziomkiem, z którym po prostu produkujemy i tam zaczęliśmy sobie robić jakieś biciki. I w sumie tam trochę powstał pomysł, żeby zrobić album, bo tam powstały bity do intro, tam chyba ja tam nic trochę nie napisałem, no bo to był taki duży numer, że trochę chyba potrzebowałem czasu w ogóle do tego, no bo to brzmi tak mega epicko i w ogóle, no nie no, jeden chyba z takich największych moich brzmieniowo numerów, tam powstał bit do intro, tam powstał bit do Best Dress On. Wtedy pamiętam, mega się tym zajaraliśmy, jak to robiliśmy, to było jakieś, nie wiem, takie otwarcie puszki Pandory, nie wiem, o co chodziło. Do Nie dzwoń też tam powstał bicik. I Lego Batman chyba, no. Tak. Jakie było pytanie?
0: O miksy.
1: A, bez skitu i zawsze, tak. Czy zawsze był ten. No i w sumie nie, trochę później po prostu tak naturalnie, jak sobie zaczęliśmy, jak ja już coś tam wrzuciłem na Majka i tak dalej, zaczęliśmy sobie robić jakieś kolejne numery i tak dalej, to po prostu padł pomysł, że kurde, musimy to zrobić, nie? Musimy to zrobić, bo zawsze to było takie moje marzenie, żeby to się łączyło, no i też no i w sumie to zajebiście wyszło, nie? Że, pamiętam, jak się spotykaliśmy właśnie z Kajtkiem i robiliśmy te przejścia, no to tym się chyba w ogóle najbardziej szczerze jarałem.
0: Okej, okay, no.
1: Że jak robiliśmy te przejścia, no to po prostu kminiliśmy, jak to harmonicznie zrobić tutaj, czy co wziąć z następnego numeru, co zostawić z tego i czy dodać tu jakiegoś fila, czy nie. Jak to właśnie harmonicznie pójść w górę, w dół, jakieś te akordy. I to było takie... To było jak takie właśnie, takie puzzle, takie układanki, nie? Że już sobie miałeś gotowy produkt, tylko właśnie trochę jak to połączyć. No, ale no, wyszło, nie?
0: Fajnie, bo jest takie, we mnie rośnie takie poczucie satysfakcji, jak słyszę takie rzeczy, nie? Bo to jest coś, czego się nie spodziewasz de facto na albumie. Jest to tak, zabieg, który... To nie jest tak, że odkryłeś Amerykę, tak, robiąc takie rzeczy, bo istnieją takie rozwiązania, ale one są stosunkowo rzadkie, nie? Tak. W sensie często ludzie kompletnie albo zapominają o tym, żeby... No nie wiem, rzadko się po prostu to stosuje.
1: No ja właśnie też się zastanawiałem, dlaczego w ogóle ludzie tego nie robią. I myślę, że my jakoś tak zainspirowani tym takim wavikiem Lil Tech i Destroy Lonely, jak oni robią właśnie te przejścia na albumach, no to produkcyjnie brzmi zajebiście, w sensie nawet jakby te numery same były, no to spoko, ale jeszcze z tymi przejściami, no to jest jakaś taka dodatkowa wartość, która no, po prostu gra i zajebiście brzmi. Właśnie też się zastanawiam, dlaczego ludzie tego w Polsce nie robią, nie? Moja konkluzja jest taka, że po prostu wolę już zrobić następny numer, nie? Niż działać nad przejściem.
0: A może
1: w tym czasie po prostu mogą zrobić następny numer.
0: Może też liczą na przykład na to, że ten numer po prostu stanie się standalone'em, wiesz, nie wiem, pójdzie viralem, co nie? Jako nieplanowany singiel, powiedzmy, tak, albo focus track. I jeżeli zrobią przejście, to trochę zniszczą sobie końcówkę, na przykład i początek numeru, nie?
1: No niby tak, nie? No to jest taka dowolna forma, nie? Więc w sumie zawsze zależy w jaki sposób to zrobisz, to przejście.
0: Tak.
1: Czy ono będzie low-key, czy ono będzie jakieś po prostu powalone i będzie tam dużo jakichś dźwięków i tak dalej. Ale wydaje mi się, że właśnie w tym albumie, co wypuściłem, to akurat nie jest to takie inwazyjne, że czasami nie wiesz, czy to jest przejście, czy nie. Na przykład
0: jak sobie puścisz randomowo, nie wiem, siódmy numer na przykład z tracklisty, to nie słychać, że on się jest zrobiony tak, dlatego że ma się miksować z poprzednim.
1: No. Że na przykład tam chyba przejście pomiędzy drugim a trzecim numerem jest takie, że po prostu ostatnia nutka się tak piczuje w dół, że jest i później już idzie do trzeciego numeru Swag Lover i tam już jest bum, bum, bum. I jest to przejście, ale jest to low-key przejście, nie? No i później masz, kurde, porównanie z czwartym do piątym, gdzie jest po prostu...
0: Chciałem zapytać o Skipa. Jedna z niewielu osób, która się pojawia na twojej płycie, oprócz ciebie, oprócz Kruchego, oprócz twojej siostry także. Skąd się znacie w ogóle? Jak doszło do współpracy między wami?
1: W sumie mega randomowo. Mam takiego ziomka, właśnie młodego Banknota, który też jest na albumie. I on to w ogóle pierwszy raz nawija w sumie. W sensie miał jakieś tam numery swoje...
0: Amatorskie,
1: ale tak nigdy nic nie wydawał. No i w sumie byłem sobie z tym ziomkiem, właśnie z Kubą, gdzieś po prostu w Warszawie się bujaliśmy, nie wiem, cokolwiek. No i w sumie on zadzwonił do Skipa, z racji tego, że oni się w sumie bardzo trzymają, to zadzwonił do Skipa i powiedział, że elo, ja wjeżdżam z Pikpikiem do studia i no i w sumie wbiliśmy i wiem, że chyba Skip miał takie kurde, jakiś influencer, nie? No nie, hell no bro, no ale dobra, spoko, wjeżdżajcie, nie? I w sumie wjechaliśmy i pokazałem w sumie Skipowi jakieś tam moje rzeczy I wydaje mi się, że dostałem, w sensie on mi to mówił ogólnie, ale dostałem jakiś taki akcept od niego, nie?
0: Jako, uznanie oczami.
1: Uznanie oczami, jako od gościa, który w sumie jest od długiego czasu w tej muzie i w tej branży. I w sumie zaczęliśmy sobie robić jakiś tam numer dla Becky. No i w sumie okazało się, że to był szósty numer właśnie. Szósty, tak? Gentleman's Club, tak. Szósty numer w sumie z albumu. I on był tak dla Becky sobie zrobiony. No i w sumie potem zaczęliśmy robić siódmy, czyli w sumie Młody Banknot. I on też był niby dla Becky, ale w sumie tak po prostu, no tak jak w studio, nie? Nigdy nie wiesz, co wyjdzie. No i tak się połapaliśmy kilka razy i w sumie zrobiliśmy mega vibe ze Skipem, nie? Uważam, że on jest gościem.
0: Z bardzo dobrym raperem.
1: Serio, no.
0: Mięta, kto nie zna, temu biada, no. No powinien.
1: Temu biada, no. W ogóle fun fact, właśnie wczoraj podbijałem pod chatę właśnie Oscara Abgesa, bo oni mieli studio w jednym miejscu i teraz od dzisiaj ja mam tam studio.
0: O, proszę. Okej.
1: No, realnie właśnie w tym...
0: Przyjęliście pałeczkę.
1: Serio, no trochę tak, ale w tym pomieszczeniu, gdzie robiliśmy właśnie na dwa, czy Gentleman's Cup, czy Młody Banknot, to czy jakieś inne numery, no to przejęliśmy tam kajetkiem.
0: Potrafisz na dwa klaskać?
1: No.
0: Chciałeś pokazać.
1: No. Ale właśnie jak robiliśmy ten numer, to się zastanawialiśmy, tak jakby, że kłamę, o co chodzi, ale...
0: To nie jest takie proste, bo...
1: W sensie, no po prostu mało ludzi teraz tak... Mało ludzi klaszy tak na przykład imprezach, nie?
0: Tak. No zgadza się. No jesteśmy przyzwyczajeni po prostu, wydaje mi się, no, do tego, żeby nie klaskać na dwa. Jak to jest wydać debiutancki album po de facto kilku latach robienia już puszczania singli i tak dalej? To jest nadal to samo? Czy jak myślisz, jakbyś wydał na przykład te 3 lata temu album, to miałbyś inne odczucia? Czy dla ciebie to jest, wiadomo, że wydarzenie, oczywiście nie będę ci tutaj nic odbierał, prawda? Ale czy myślisz, że to by było to samo parę lat temu? Czy może przez tą swoją obecność, no jednak kilka ładnych lat na scenie i wydawanie muzy niealbumowo, mogłeś coś na przykład stracić w związku z tym?
1: Myślę, że jakbym no właśnie trochę zawsze myślałem o tym, że jak będę wypuszczał swój pierwszy album, to chcę mieć pewność, że on będzie po prostu mega dobry jakościowo, nie? Że no, że tak myśląc sobie kompozycyjnie, produkcyjnie, to, że nie mogę się do niczego przyczepić za 5 czy 10 lat, że to musi być zajebiste. Mhm. A tekstowo daję sobie jakiś taki margines, nie? Bo po prostu robię to najkrócej ze wszystkiego, nie?
0: Okej.
1: No bo ja realnie od w sumie 3 lat dopiero jakby piszę i nawijam, nie?
0: To jest w związku z tym najtrudniejsze dla ciebie?
1: Myślę, że tak, no. Okay. W sensie, może nie samo nawijanie, ale po prostu w sensie już na tym momencie nie, ale tak jakby pisanie i nawijanie w ogóle luzik, nie? Tylko, że no wiem, że na początku sprawiało mi to jakąś taką trudność, nie? Ale po prostu wiem, że dużo osób może się na przykład zniechęcać przez to. Mhm. No.
0: Przez to, jak brzmią twoje teksty?
1: Nie, w sensie zniechęcać przez to, w sensie odnośnie
0: od siebie, pisania.
1: Pisania, nie? Numerów. Ale no tak jakby cały czas się uczę jakichś nowych rzeczy i tak dalej, to jest zapiste, nie? To jest po prostu...
0: Jak się uczy pisania? Bo to jest taka abstrakcyjna trochę rzecz.
1: Ja bym powiedział, że to po prostu uczysz się myśleć.
0: Okej.
1: Okay. W różny sposób.
0: Okej.
1: Okay. Łapać jakieś różne wątki, w jaką stronę pójść. Wiadomo, no po prostu to jest rymowanie, nie? No i w sumie tyle, ale w sensie, może nie tyle, no tak jakby spłaszczając, no jakby to jest tylko rymowanie, ale no właśnie jest dużo kmin, jest dużo jakichś takich sposobów po prostu, jak kto pisze teksty i no najfajniejsze są te momenty, kiedy jesteś taki mega po prostu zainspirowany i po prostu musisz coś wylać, nie? Mm-hmm. To jest taka trochę też terapia, nie? Z notatkami, że gadasz sam ze sobą i w sumie przy tym robisz jakiś ten numer. No i to jest mega fajne. Mm-hmm. Jest mega fajne.
0: No ten wątek terapeutyczny w muzyce bardzo często się pojawia. No. Ja się zastanawiam, czy... Bo wydaje mi się, nie wiem, bo nie piszę muzyki.
1: Mm-hmm. A próbowałeś?
0: Może.
1: Na pewno próbowałeś.
0: Może, może. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Natomiast, ale to było dawno i nieprawda. W każdym razie, wydaje mi się, że właśnie ta funkcja terapeutyczna może też istnieć w momencie, w którym tak naprawdę nie piszesz numeru o złamanym sercu, wiesz, w przeżyciach, traumach z dzieciństwa. To może być numer po prostu o tym, że ona ma zajebiste cycki i to też jest jakaś forma terapii.
1: Bardzo terapeutyczny numer. No. Miała zbyt zajebiste cycki, serio.
0: Chciałem się zapytać, jak powstał w ogóle ten kawałek. Mówimy tutaj o numerze oczywiście certyfikowany cwaniak, ale nie wiem, na ile jesteś w stanie mi zdradzić historię tego numeru.
1: No po prostu była taka dziewczyna, która miała zajebiste cycki, nie?
0: Dziękuję, to chciałem usłyszeć.
1: Słuchaj, no we wszystkim jesteś w stanie znaleźć inspirację, co nie? Serio.
0: To prawda, czyli historia prawdziwa.
1: Historia prawdziwa.
0: Jest opisana, no, w tym numerze. Jesteś zadowolony z premiery?
1: Tak, mega, no. Mega.
0: Z liczb?
1: Tak, no. Myślę, że tak. W sensie porównując na przykład liczby do jakichś takich właśnie numerów, które wydawałem za czasów dress code'u, no to myślę, że dużo osób było niezadowolonych. Ale szczerze mówiąc, jestem zadowolony, no bo też trochę to... Zawsze masz jakiś swój pik taki, wiesz, czy internetowy, czy bardziej artystyczny. I no wtedy to był jakiś taki mój pik internetowy i bardziej właśnie zależy od tego, jak się utrzymasz, nie? Co będziesz prowadzić, czy to będzie spoko to, co prowadzisz, czy jakieś wartościowe i tak dalej, ale no jestem mega zadowolony, nie? Nie są to jakieś po prostu takie wartości, ale no wciąż to jest szczerze mega dużo odbiorców, nie?
0: Jasna sprawa. No to ważne jest zdawać sobie z tego sprawę, bo często ludzie też są właśnie, rezygnują z robienia muzyki przez to, że nie dociera na przykład do wystarczającej liczby odbiorców. Nie, ty masz już jakiś kapitał swój. Mówisz, byłeś w dress code, miałeś swój pik. Można powiedzieć, że zmieniłeś pik na pik. sorry, musiałem, ale... I finalnie ważne jest, żeby rozumieć, że na pewnym momencie kariery, szczególnie na początku, jest moment takiego budowania swojej zarówno osobowości muzycznej, artystycznej, jak i świadomości po prostu w oczach słuchaczy. Mm-hmm. Nie? I sądzisz, że jesteś jeszcze na tym etapie?
1: No uważam, że jestem, że wciąż jestem trochę na takim właśnie początkowym etapie artysty, nie? Że wciąż myślę, że patrzę na siebie jako trochę takiego newcomera.
0: Pewnie.
1: I no, który musi udowodnić, nie? Który musi udowodnić. To fajnie puszuje po prostu cię do przekminiania jakichś różnych rzeczy, żeby rozgryźć grę trochę, nie?
0: Wspomniałeś o dress code'zie. Jak patrzysz dzisiaj na kolegów właśnie z tej ekipy, którzy dzisiaj robią muzę, nie wiem, Eryka, Moczko, Miu, to jest coś, czego im zazdrościsz?
1: Myślę, że nie. Myślę, że trochę właśnie to jest ten case porównywania się, nie? Że trochę każdy ma swoją wytyczoną drogę i każdy ma jakiś taki moment swój artystyczny, czy właśnie internetowy, w którym jest w tej swojej takiej pełnej okazałości i wtedy jest jego ten pik. U niektórych to przychodzi później, u niektórych wcześniej, nie? Ale gratuluję i wiesz, no bo wiem, że tak jakby Eryka od kiedy znam, no to on zawsze chciał po prostu robić rzeczy takie, które teraz robi i no to jest jego totalne spełnienie marzeń, nie? Mm-hmm. Że No pamiętam po prostu, jak słuchaliśmy tych wszystkich jego pierwszych numerów i zawsze jak coś wydawał u nas w Poznaniu, no to zawsze każdy z naszych znajomych tego słuchał i to było, no i wiesz, mimo tego, w sensie, no po prostu zajebiście się na to patrzy, nie? Że

0: soundcloudowym ziomkiem, nie?
1: Okej, okay, aha.
0: Tak właśnie w ekipie, że jak sobie teraz przypomniałem, że no, to był ten taki soundcloudowy ziomek.
1: Okej, okej, okej.
0: No. Ale nie, teraz nie mamy w sumie kontaktu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Nie będę ci ciągnął, mój drogi, za język, bo to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem ci pogratulować debiutanckiego albumu i zadebiutowania na deskach longplayowych polskiej sceny muzycznej. Panie Antku, dziękuję serdecznie, raz jeszcze gratuluję.
0: Dziękuję.
1: Czy jakieś słowo dla słuchaczy na sam koniec?
0: Słowo dla słuchaczy? Słuchajcie, nie bójcie się, powiem to głośno, tak? Słuchajcie, nie bójcie się robić swoich rzeczy, to ludzie mają was pokochać, kumacie, o co chodzi. Nie wstydźcie się.
1: Preach. Dziękujemy.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Teraz ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Imagine, że słyszysz w radiu
3: siebie.
2: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Na teraz 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena z przed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
18: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie. Radio Kiss FM. To trenduje. Yeah.

Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
5: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Czyta lektor AI.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Czyta lektor AI.

0: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Teraz ostatnia reklama.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuje, to kupuj.
8: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
1: Kiss. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
9: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Gimme, gimme, gimme! Cześć, to Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce. Szukajcie!
19: Gimme, gimme, gimme!
20: Gimme!
21: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
22: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
21: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2+1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
24: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
25: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
1: Teraz ostatnia reklama.
26: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
2: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie!
16: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Lu. Luzar, Wieliczka, Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
19: Skoda.
20: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
22: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
23: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
23: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
25: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
28: Poznań, płatność zakończona.
29: Kraków, ruszamy dalej.
30: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
0: Teraz ostatnia reklama. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Po reklamie. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflo Farm.
16: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
17: Doradczyni klienta.
16: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
18: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
17: Zgaduj z Gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
21: A w dodatku można go podać również na noc.
20: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
17: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: nie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Radio.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
10: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.

0: reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Po reklamie.

I've been fighting.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
3: Wait a minute.
2: Mamy na to sposób.
4: Crazy.
2: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
1: Yes. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
19: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Au! Znów ten ból.
22: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
21: Mm-hmm.
22: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
21: Oh.
22: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
23: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Teraz ostatnia reklama.
24: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
22: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
23: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
24: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
25: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. To jest radio.

0: sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
16: Pokaż.
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
16: A ile tych linii?
15: Giga.
16: No to będzie Giga Challenge.
17: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
18: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pan zalecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
22: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Mój tani weekend, moje Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę brzoskwinie na wagę 6,9.

0: Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
1: Tell me what you want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
20: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
21: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
20: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
21: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
20: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
21: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
23: Skoda.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
0: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
23: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
9: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
8: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
9: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
8: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Nagle trzaskają ciężkie drzwi.
0: Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Po reklamie.
24: Radio. Like an empty fire.

0: promocja. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
16: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
17: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
18: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
19: A w dodatku można go podać również na noc.
18: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
17: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
23: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
24: Dum-cha-cha, dum-cha.
0: Gimme, gimme, gimme!
1: Cześć, tu Maciek Musiał. Zrobiłem swoje własne żelki. Nazywają się Gimme! Z kreatyną! Dostępne już w Biedronce! Szukajcie!
0: Gimme, gimme, gimme!
2: Gimme!
3: Teraz ostatnia reklama.
24: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Po reklamie.
25: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Radio Kiss FM.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
15: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Teraz ostatnia reklama.
23: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
8: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
7: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
8: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
7: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
1: Pokaż.
0: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
1: A ile tych linii?
0: Giga.
1: No to będzie Giga Challenge.
2: Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.
8: Piszę do ciebie, śpisz.

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
10: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
9: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
10: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
9: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
13: Skoda.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Teraz ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM. Boom on mine. Drops and bangers. Sane.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie.
1: No!
0: Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

Przestał zmaka z bratem na pół, czasy się pozmieniały. Mimo to wiesko nie jestem. Wyszedłeś z piekła, chcesz złamać mi serce. Ręce do Boga, go nie widziałem wcześniej. Kopnąłem ten kubek, skąd się wziął w mojej ręce. Nie miałem nic, więc co się dziwi, że chcę więcej. Jestem znów MAF, za miastem czy moje miejsce. Rzucone na głęboką wodę, umiem pływać całe szczęście. Z tych praskich osiedli znam tu każdy kąt i wejście. Od dawna wiem, że ona to nie to. I tak trzymałem ją przy

Jesteśmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza. Tu nie wisi Mona Lisa.

promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Yes. Trolls and Danger.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania Bruce'a tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, po